0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

palcach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc,

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
4: Hyundai.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
7: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
6: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
7: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
6: Nie bujasz?
7: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
8: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
9: Hyundai.
10: I po reklamie.
11: SK Lublin News.
12: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterski Lublin. W tym wydaniu wracamy do archeologii Lubelszczyzny. Tym razem powiemy o tym, gdzie znaleźć najważniejsze zabytki archeologiczne wykopane na terenie Lubelszczyzny. O tym w rozmowie Bartka Ważnego z doktor habilitowaną Haliną Taras z Instytutu Archeologii UMCS.
13: Rozmawialiśmy tutaj wszystkich o tych zabytkach, o stanowiskach, a jeszcze bardzo ważna kwestia dla osób, które zainteresowały się tematem. Gdzie to wszystko teraz znaleźć, pani profesor?
14: Dobrze. No proszę państwa, mówiąc o zabytkach archeologicznych, wyróżniamy te zabytki ruchome i nieruchome. No, zabytki ruchome, czyli to, co my wykopujemy podczas badań archeologicznych, w myśl obecnych przepisów prawnych powinny trafić do najbliższych muzeów. Czyli jeżeli kopiemy pod Chlubieszowem, to trafia do Chlubieszowa, pod Lublinem do Lublina. To się zmieniało w tym prawodawstwie polskim, bo wcześniej jeszcze, w latach jeszcze 50., na 30., 60., to często o tym, gdzie trafiały zabytki, decydowały takie sprawy, na przykład skąd pochodziła ekipa, z badań przedwojennych czy tych takich powojennych, wczesnych, jeśli nie było tak aż tylu takich prężnych ośrodków archeologicznych, bez wątpienia dominowała Warszawa, czyli no nie wyłącznie, to często te zabytki, nawet jeśli były z Lubelszczyzny, trafiały do Państwowego Muzeum Archeologicznego. Ale obecnie jest to uregulowane, to konserwator wojewódzki, czy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków tutaj decyzję podejmuje, gdzie to zostanie dostarczone, kto muzeum to przejmie. To też się oczywiście wiąże z pewnymi możliwościami magazynowymi. No niemniej jednak większość takich zabytków już po opracowaniu naukowym, bo na tym etapie to jeszcze to jest niedostępne, trafia do lokalnych muzeów, więc jeśli Państwo będziecie w Muzeum Lubelskim, czy w tych regionalnych muzeach, szczególnie takie dobre kolekcje i duże, mają Muzeum w Chlubieszowie i Muzeum w Tuleszowie Lubelskim, ale też inne muzea lubelszczyzny, Krasysta, Biłgoraj, no, Chełm na przykład też, więc proszę przyglądać się temu, co tam jest na wystawach i skąd pochodzą te zabytki. Natomiast sporo ludzi spędza wakacje podróżując po kraju. Jeśli pojedziecie po Lubelszczyźnie podróżować, a to takie modne są nie tylko dla Lublina, czy też ludzi pochodzących z tego regionu, ale i z Polski, modne regiony takich wakacyjnych wojaży, to są przed Roztocze, czy też Polesie Lubelskie, też staje się ostatnio częściej odwiedzanym obszarem, to możecie też przy tej okazji obejrzeć niektóre grodziska, czy też takie cmentarzyska kurhanowe. Na Roztoczu są one nawet wplecione, te zabytki z Guciowa, w takie ścieżki przyrodniczo-historyczne, które tam organizuje Park Roztoczański. No bez wątpienia warte uwagi jest grodzisko z świetnie zachowanymi wałami, takie refugialne grodzisko, ale też te kurhany, jakie mamy po obydwu stronach Wieprza. Wspomniałam Państwu Zalew Zembożycki, no właśnie zachęcam właśnie, żeby zwracać uwagę na pewne takie nasypy różne, które występują w skupiskach właśnie nad tym zalewem, czyli te pozostałości starożytnych cmentarzysk. Takie grodziska są też dobrze oznaczone najczęściej. No wszyscy słyszeli o Czermnie, jedno z piękniejszych grodzisk lubelskim przy Chodliku, więc będąc na wakacjach, proszę poszukać w sieci, czy też w bibliotekach jakichś danych o tych miejscach. Tutaj przypomnę może powiem, bo jest dostępna na stronach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków taka seria Skarby z przeszłości.

0: i w ogóle zająć się tą dziedziną nauki, ale zanim jeszcze usłyszę Pani odpowiedź, no to powiem, jak to z mojej perspektywy wyglądało jako absolwenta archeologii. Ja osobiście, mnie najbardziej fascynowało to, jak trzymałem w ręku coś, co przeleżało w ziemi tyle tysięcy lat i ja to jako jeden z pierwszych mogłem dotknąć.
1: Zupełnie zrozumiałe. Tak też wyglądały moje początki jako studentki archeologii. A teraz o samych może studiach. Dlaczego warto archeologię studiać, jak wyglądają studia? No bez wątpienia na tych studiach młody człowiek poznaje, jak wyglądał świat, jak wyglądało życie ludzi w bardzo odległych epokach, ale uczy się badać tą przeszłość, uczy się poznawać metody, które mu pozwalają na to, żeby możliwie najgłębiej i najlepiej wniknąć w życie dawnych społeczności. Ale też to jest, oprócz tej konkretnej wiedzy, którą niosą te studia, jak każde studia przecież, to jest to taki zawód dla ludzi z pasją, dla ludzi z rzymką detektywistyczną, ponieważ to jest swoiste śledztwo, jakie my prowadzimy, bazując na starych tych źródłach archeologicznych. Jest to też przygoda swoista, ale też trzeba pamiętać, że to nie jest lekki zawód, jeśli chodzi o ten pierwszy etap, o pozyskiwanie źródeł, bo oczywiście samo pozyskiwanie źródeł no nie jest jedynym celem archeologii, to jest dla nas środek po to, żeby spróbować możliwie najlepiej zrekonstruować, jak wyglądało życie 1000, 2000 czy więcej tysięcy lat temu.
0: Dodajmy i wyjaśnimy przez zdobywanie zabytków pani profesor rozumie tutaj wykopaliska. To jest to najbardziej taka powiedzmy tak. Fizyczna praca.
1: Tak, to jest praca fizyczna, często w trudnych warunkach jakichś pogodowych, ale też chcę Państwu powiedzieć, że my teraz już w łopatę nie sięgamy tak pochopnie. Kiedyś nie było aż tylu możliwości poznania tego, co pod ziemią. Obecnie jest taka tendencja, ale też związana z możliwościami, jakie daje dzisiejsza archeologia, czy dzisiejsze życie, że próbujemy najpierw rozpoznać, przeniknąć pod powierzchnię ziemi przy pomocy metod tak zwanych nieinwazyjnych, czyli georadar, te różne elektroporowe metody, tak, geomagnetyka, która pozwala nam bardzo często odtworzyć układ przestrzenny, osady, cmentarzyska, wskazać pewne koncentracje obiektów, czyli badania wykopaliskowe są tym kolejnym etapem i z reguły tylko cząstkowo to cmentarzysko czy osadę, czy to stanowisko badamy tą metodą. A poza tym, proszę Państwa, też dzisiejsza archeologia, jak i w ogóle inne nauki, czy inne dziedziny wiedzy, mają szereg nowych możliwości metodologicznych. My korzystamy już w tej chwili w tak szerokim zakresie z osiągnięć fizyki, chemii, nauk przyrodniczych, że my, poza tym, jeśli chodzi o metodologię, my już właściwie odchodzimy od tej takiej humanistycznej puli metod, ale w kierunku właśnie tych nauk przyrodniczych czy ścisłych. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej tego człowieka poznawać. Ale wracając właśnie jeszcze tutaj do tej pasji archeologicznej, do tego, co daje nam archeologia. Taki młody człowiek będzie miał ciekawe studia. Są to studia, które nie tylko się tą wiedzę zdobywa się nie tylko w celach wykładowych czy celach ćwiczeniowych, ale też konkretnie w terenie. Bazujemy, staramy się po prostu praktyczną wiedzę jak najbardziej krzewić wśród tych studentów, żeby oni radzili sobie właśnie w tych warunkach pozagabinetowych. Taka praca właśnie terenowa daje szereg takich miękkich, powiedziałabym też, umiejętności, prawda? To też pewnie pan musi docenić, czyli praca w grupie, budowanie pewnych zespołów, budowanie zespołów, czy też zarządzania tymi zespołami, a co też poszerza też naszą nasze możliwości później w życiu zawodowym, czyli w życiu, jeśli się nie będzie w archeologii pracować, to człowiek, taki młody człowiek dobrze buduje relacje, relacje społeczne i w różnych jakby strefach się umieszczać. To pewnie to nie jest tylko zasługa archeologii, może też etnologia daje takie możliwości, czy inne takie dyscypliny, które kształcą studenta i praktycznie w dużym stopniu praktycznie tylko tą wiedzę teoretyczną mu przekazują. Także studia są ciekawe, dają ten kontakt właśnie z dawnym człowiekiem, z dawnymi kulturami, dają żyłkę przygody, dają żyłkę detektywistyczną. Dasz mi spore umiejętności, tak też i spore możliwości po ukończeniu tych studiów, bo powiem tak, że na pewno ktoś, kto chce zrobić zawód, który będzie tym podstawą do uzyskania dużych zysków ekonomicznych, to może niekoniecznie na archeologię idzie, prawda? Ale bez wątpienia

0: ludzie, którzy wykonują ten zawód, są pasjonatami i to jest nie tylko sposób utrzymywania się, ale też budowanie ciekawego życia w różnych dziedzinach. I to jest chyba takie podsumowanie, dlaczego studia archeologiczne. Fascynujące studia i fascynujący zawód.
1: To jeszcze dodam ze swojej strony, tak jak pani wspomniała, że starsi koledzy, archeolodzy starają się przekazać te praktyczne umiejętności, a tutaj powiem, wyjaśnię, w jaki sposób to się odbywa w formach praktyk. Przynajmniej u nas na UMCS-ie w Lubinie, ale zresztą jak w innych ośrodkach nauki archeologii w kraju, odbywają się praktyki terenowe. Wyjeżdża się kilka razy do roku, można nie tylko po całej Lubelszczyźnie pojeździć, ale po całej Polsce, a nawet wyjechać za granicę, więc myślę, że to jest też taki dobry argument dla młodych osób, które będą chciały studiować archeologię. Można zwiedzać kawał świata.
0: Kawał świata. Można zwiedzać kawał świata, tym bardziej, że teraz realizacja pewnych planów zawodowych wiąże się z systemem grantowym. Zdobywamy pieniądze ekstra i te granty mają charakter taki europejski, czy wychodzimy z tymi tematami poza obszary Polski. Ale chcę też jeszcze Państwu o czymś jednym powiedzieć, że archeologia, no, to są studia dwuetapowe, licencjackie, magisterskie, ale my mamy teraz w UCS-ie nowy kierunek w Instytucie Archeologii, geoarcheologię. No, to są studia pięcioletnie, jednolite, czyli wracamy tutaj w ten sposób do pewnych tradycji nieco starszych. Geoarcheologia jest takim kierunkiem, który łączy bardzo w taki specyficzny sposób pewne możliwości tych studiów humanistycznych z naukami przyrodniczymi. To zresztą kierunek, który jest obsadzany tutaj w trakcie zarówno przez naszych pracowników, jak i pracowników nauk o ziemi, tych

0: Przed kilkunastu lat te studia są w większym stopniu skupione na rekonstrukcji środowiska, naturalnego środowiska człowieka podziejowego, czyli z jednej strony badamy tego człowieka, jego gospodarkę, jego umiejętności, jego wiedzę, ale też zwracamy uwagę, jak na tą gospodarkę sposób życia wpływało to środowisko i głębiej może sięgamy do badań, które się skupiają właśnie na rekonstrukcji tego środowiska przyrodniczego. No i tutaj też w programie studiów jest więcej takich przedmiotów związanych właśnie z tymi pozaarcheologicznymi, czyli na przykład w większym stopniu są to takie przedmioty geologia, geomorfologia, czy inne takie dziedziny związane właśnie z naukami geograficznymi. Tutaj też będą prace takie, też praktyki terenowe, czy tutaj nie odchodzimy od tej lubelskiej tradycji, nie tylko lubelskiej, ale w Gdyni rzeczywiście wyjątkowo dużo jest tych praktyk terenowych, czyli zarówno na tych studiach archeologicznych tradycyjnych, jak i geomorfologicznych tego typu praktyki oczywiście będą się odbywały, może niektóre będą prowadzone przez geografów przy użyciu właśnie tych metod, jakimi oni się posługują w pracy nad rekonstrukcją środowiska, ale też dajemy konkretną wiedzę z zakresu archeologii, czyli tą, która dotyczy tych dawnych społeczności, zmienności osadniczej, zmienności takiej no nie wiem, światopoglądowej, którą obserwujemy, badając te źródła archeologiczne. Także ciekawa specjalizacja, która też daje podobne możliwości jak studia archeologiczne, tylko może w większym zakresie tutaj można pójść po studiach w te kierunki przyrodnicze, bo muszą Państwo pamiętać, że po studiach archeologicznych czy po każdych studiach można zdobyć jeszcze dodatkowe wykształcenie i stopień naukowy na studiach doktoranckich, czy w szkołach doktorskich. I po tych studiach geoarcheologicznych można zarówno w szkole doktorskiej, tej humanistycznej, się dalej kształcić, jak i właśnie w tych naukach przyrodniczych, więc to jest też taki dodatkowy atut tego właśnie kierunku.
1: A zatem podsumowując, ja osobiście jako absolwent archeologii na UMCS-ie, ale też pani profesor, zachęcamy do studiowania archeologii.
0: Oj, zachęcamy Państwa serdecznie, zresztą muszę przyznać, że w ostatnich latach obserwujemy taki skok ilościowy, jeśli chodzi o zainteresowanie archeologią.

0: to się może okazać, że nie tak sobie wyobrażali to przed podjęciem nauki, ale na szczęście duża ich ilość wytrwa, skończy studia, uzyska dyplom i mam nadzieję, że będzie pracowała z satysfakcją w różnych instytucjach, które służą ochronie zabytków, które służą też pogłębianiu wiedzy. No, przecież część tych ludzi trafi na uniwersytety czy do instytucji badawczych i będzie tą swoją pasję detektywistyczną, archeologiczną praktykowała już w pracy naukowej.
1: To szczegółowo odsyłamy na stronę Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a ja przypomnę, że moim Państwa gościem była pani profesor Halina Taras z Wydziału
0: Historii i Archeologii UMCS.
1: Piękne dzięki za rozmowę i do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu za wysłuchanie.
2: A więcej o studiach można znaleźć na stronie UMCS-u umcs.pl.
3: Lublin News.
2: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. W tym wydaniu wracamy do cyklu archeologii Lubelszczyzny. Bartek Ważny rozmawiał z doktor habilitowaną Haliną Taras z UMCS.
3: Eska Lublin.
1: Do tej pory rozmawialiśmy o młodszej epoce kamienia, czyli o neolicie, a teraz przejdziemy już do tego okresu historycznego, kiedy ludzkość na naszych terenach, na terenie Lubelszczyzny, nauczyła się już korzystać z innych metali i rozpoczęła się epoka brązu.
0: Najpierw epoka brązu, później epoka żelaza. To korzystanie z tych metali, a zwłaszcza produkcja tych metali, to chyba wiedza tajemna. To nie, ludzie, którzy takie umiejętności posiadali, nie dzielili się chętnie, bo to też oczywiście był też sposób na dobrobyt, który wiązał się z, dla tych rzemieślników, dobrobyt tych rzemieślników, który się wiązał z produkcją takich właśnie robót. Dotyczy to nie tylko zresztą tej dziedziny wytwórczości, ale też i wielu innych, bo jest to taki czas, kiedy pewne rzemiosła się jakby lepiej wykształcają, przynajmniej my archeolodzy to widzimy. Chociaż i wcześniej już, bo możemy tutaj mówić o tym, że to, co się wiązało z wydobyciem krzemienia na przykład, czy produkcją jakichś bardziej wyspecjalizowanych narzędzi, mogło mieć czasami taki rys rzemieślniczy. Niemniej jednak to dopiero właśnie metalurgia jest tym takim rodzajem wytwórczości, który był zarezerwowany dla specjalistów, powiedzmy sobie szczerze. Myśmy tutaj nie wymyślili tej umiejętności tutaj, na Lubelszczyźnie. To było tak, powiedzmy sobie szczerze, że pierwsze takie dowody na metalurgię pojawiają się na Bliskim Wschodzie i to do Europy przyszło z tamtych właśnie rejonów, właśnie anatolijsko-kaukaskich. I oczywiście te pierwsze, ta metalurgia, pierwotna metalurgia to jeszcze zaczyna się w uschyłku neolitu, tak zwanym neolicie, bo mamy przecież metalurgię miedzi i złota. To były te czyste metale, które posłużyły do wytwarzania ozdób czy jakichś pierwszych narzędzi. One bardziej miały charakter prestiżowy niż taki konkretny, praktyczny, ponieważ są to miękkie metale. W związku z tym broń wykonana z miedzi, już nie chcę mówić o złocie, to nie miałaby tutaj racji bytu, ale to były takie nośniki pozycji ówczesnych ludzi. Ci metalurgicy produkowali na potrzeby elit ówczesnych i ludzie, którzy postać na takie przedmioty, okazywali w ten sposób taki zewnętrzny, tą swoją szczególną pozycję. Z brązem jest trochę inaczej, ponieważ to jest to już wyższa sztuka, to jest stop, to jest umiejętność łączenia, przetapiania wspólnego dwóch różnych, przynajmniej tych podstawowych surowców. W tym przypadku głównie to była to miedź i cyna, czyli to te brązy cynowe, ale też trzeba pamiętać, że nie są to jedyne typy brązów, jakie znano w pradziejach. Właściwie metalurgia brązu zaczyna się od brązów arsenowych, czyli takich, można powiedzieć, bardzo to niezdrowa niezdrowy sposób produkowania czegoś praktycznego, ponieważ Państwo sobie zdają sprawę, że te związki arsenu są zabójcze dla człowieka. No, później już taki metal nie, ale na etapie produkcji to wiązało się z jakimś niebezpieczeństwem. Więc pierwsze brązy, jakie trafiały do Europy, to były brązy arsenowe, to były importy. Ale z czasem się tutaj również jakoś przyjęła, upowszechniła produkcja brązów cynowych. Powiedzmy sobie szczerze, że nie mówimy o epoce brązu, ale to nie jest tak, że na całym obszarze Europy czy Polski te brązy w jednakowym natężeniu występują, bo tam, gdzie są surowce, to były większe racje dla produkcji takich właśnie przedmiotów. I przypadku Europy, to wschodnie Karpaty, czy też w ogóle Kotlina Karpacka, Rudawy, Góry Kruszcowe, ale też na terenie Alp mamy taki surowiec, ale gdzie indziej, na południu, na Sardynii, na Półwysep Iberyjski jest bogaty, Kornwalia, czyli w tych miejscach, gdzie są te surowce, ta metalurgia w większym stopniu jeszcze szybciej się rozwinęła. A tam, gdzie ich nie ma, gdzie tych surowców nie było, to cóż, żeby mieć takie cenne przedmioty, trzeba było płacić jakimś ekwiwalentem. Jeśli ten ekwiwalent był, na przykład sól była takim dobrym ekwiwalentem, czy też bursztyn na północy, przecież Skandynawia, tam też się wspaniale rozwinęła metalurgia, ale bazująca na surowcach importowanych, tylko że mieli inny, ciekawy, tak zwany strategiczny surowiec, który był poszukiwany właśnie tak. Także jest to ta metoda metalurgiczna też na, jak tutaj pan wspomniał bardzo trafnie, ona napędzała wymianę, napędzała kontakty, intensyfikowały się kontakty w tym czasie, które kontakty były one wywołane poszukiwaniem tych różnych surowców, rynków zbytu i tak to więcej się dzieje, jest większy ruch, można powiedzieć, taki też i ludnościowy, związany właśnie z tymi potrzebami właśnie w epoce brązu, czy w późniejszych tych okresach. Czyli brąz, tak. I Lubelszczyzna leży poza centrami tych złóż surowcowych. Niemniej te brązy trafiały do nas, tam były one sprowadzane na początku czy z południa, w późniejszym czasie z różnych obszarów, na przykład zachodniej Polski, tam gdzie były takie znane ośrodki wytwórczości metalurgicznej, czyli z północy, ze wschodu mnóstwo się tego pojawia, ale to są w dużej mierze surowce, czy w ogóle wyroby importowane. To nie znaczy, że też i u nas nie było takich prób działań metalurgicznych, z tym, że trzeba pamiętać, że to bazowało na złomie na przykład, głównie na złomie i może się częściowo wiązało z jakimiś wędrownymi, prawda, takimi metalurgami, odlewnikami, ale czyli mamy jakieś fragmenty form odlewniczych z naszego terenu, natomiast nie wytworzył się taki specyficzny styl, taki produkcyjny, zdobniczy, który by wskazywał na istnienie jakiegoś takiego ważnego, lokalnego centrum metalurgicznego, choćby w późniejszej epoce brązu. Coś takiego mamy z kolei trochę dalej na południu, na terenie Rzeszowszczyzny, a u nas troszeczkę ta umiejętność kulała, czy metale były, trzeba było za nie płacić, natomiast jakiegoś istotnego centrum wytwórczości metalurgicznej nie dostrzegamy w epoce brązu. Mówiąc o tej epoce brązu, może powiem, jakie są lata, bo początki tej epoki, to jest tak mniej więcej druga połowa trzeciego tysiąclecia, wtedy jeszcze w ogóle jest ta metalurgia, ale raczej to jest to miedź się pojawia, wyroby miedziane, nie brązowe na naszych terenach, ale to nasilenie się tych napływu brązów dotyczy już drugiego tysiąclecia przed Chrystusem, zwłaszcza drugiej połowy tego drugiego tysiąclecia, kiedy już mamy do czynienia z takimi społecznościami jak kultura trzyniecka, ale w większym stopniu właśnie z tak zwaną kulturą, czy z kulturami związanymi z brzydkimi kulturami pól popielnicowych. Tutaj też trochę terminologia się zmienia, bo te pola popielnicowe to jest znowu ogromny obszar na terenie Europy o różnych, powiedzmy, tradycjach, czyli ten obszar jest właściwie łączy przede wszystkim religia i sposób postępowania ze zmarłymi, natomiast jest sporo różnych różnic, sporo różnic dotyczących wytwórczości rozmaitych przedmiotów, czy pewnych tradycji nawet budowania domów i innych, natomiast rzeczywiście jest pewna unifikacja, jeśli chodzi o postępowanie z ciałami zmarłych.
3: SK Lublin.
1: To teraz jeszcze powiedzmy o tych miejscach tutaj u nas na Lubelszczyźnie, gdzie odkrywało się właśnie zabytki z epoki brązu, czyli właśnie te tak zwane, jak my mówimy, archeolodzy stanowiska.
0: Mm-hmm. Oczywiście, powiedziałam, epoka brązu jest też zróżnicowana. Początek to jeszcze jest inhumacja, czyli chowanie zmarłych niespalonych na cmentarzyskach rzędowych, tutaj wspomnę o takich ciekawych może stanowiskach, na przykład Raciborowice, Kolonia, czy też nawet i Strzyżów, czy też Rogalin. Dlaczego akurat o tych? Bo mamy na Lubelszczyźnie jakąś specyficzną jednostkę archeologiczną, kulturę strzyżowską. To jest takie społeczności związane jeszcze z wczesną epoką brązu. A ta kultura strzyżowska stosunkowo niewielki obszar zajmowała, bo tak na pograniczu tym obecnym polsko-ukraińskim, okolice Hrubieszowa, Rzęda Horodelska, Kotlina Hrubieszowska, i też oczywiście dalej na wschód, aż tam po Chory mniej więcej tego typu zjawiska obserwujemy. No to ludność taka rolnicza, zasiedziała, budująca trwałe osady, i też przy tych osadach trwałe cmentarzyska. powiedziałabym, że nie jest też tak do końca dobrze rozpoznana, ale, no ale jest to pewna taka ciekawostka regionalna, powiedzmy sobie szczerze. Później nastały była ta era tej unifikacji w ramach pól popielnicowych. Mamy też taką ciekawą jednostkę nazywaną kulturą trzciniecką, nazwa znowu od Lubelszczyzny, choć nie od wschodniej, tylko od zachodniej, bo Trzciniecko Opola Lubelskiego. Dlaczego ciekawa? No właśnie z uwagi na bardzo złożone rytuały pogrzebowe. Ci ludzie nawiązywali do tradycji, starszych tradycji związanych z kręgiem szurowych, sypali kurhany. I takich kurhanów mamy bardzo dużo na Lubelszczyźnie. Pod Tyszowcami pewne skupisko, takie typowe, właśnie pole kurhanowe. Na Roztoczu, Guciów, Dominikanówka, pojedyncze, choćby pod Włodawą, Zienki, czy też Dubeczno. Proszę Państwa, mamy takie kopce w lesie nad Zalewem Zębożyckim. Jak ktoś kiedyś na wycieczkę pójdzie, nie wiem, na grzyby, czy niekoniecznie, to niech się rozgląda, tam jest sporo kurhanów, choć oczywiście z różnych czasów. Tych starszych, no, jeden był zbadany, ale no, nie mywa się, że przynajmniej jeszcze dwa lub trzy będą z tym okresem związane. Większość to są kurhany już wczesnosłowiańskie, ale one tam są. Ale wracając do właśnie do tego trzcinieckiego kręgu kulturowego, więc to jest taki czas, kiedy łamią się pewne tradycje. Mamy jeszcze zachowaną inhumację, ale już pojawia się opalenie. Jest to społeczność, która trochę stoi rozkrokiem, jeśli chodzi o te wierzenia. Stosowała obydwa obrzędy rytualne. Natomiast już takie całkowite, czyli już w wierzeniach coś się dzieje. Już jeszcze trochę tam powiedzmy tych może tradycji związanych z bóstwami chtonicznymi, ale przede wszystkim już te bóstwa niebiańskie. Te religie związane z bóstwami niebiańskimi zaczynają się tutaj pojawiać i dominować nad tą sferą obrzędową. No i wreszcie, jeśli chodzi o to już to przejście, takie religijne, wielką transformację związane z kręgiem tymi mużyckimi polami popielnicowymi. No, z ciekawszych, czy też lepiej zbadanych takich stanowisk, które tutaj można by wskazać. Topornica, Wieprzec, Świeciechów nad Wisłą. No, jest ich naprawdę sporo. W różnych rejonach Polski, to nie rzecz w tym, żeby wszystkie tutaj je wymienić, ale pokazać, że one no, są rozsiane, co też w całej naszej Lubelszczyźnie, co też nam też pokazuje na pewną rzecz, o której wspomniałam wcześniej, na taki stopniowy wzrost demograficzny i stabilizowanie się tego osadnictwa w różnych miejscach tej naszej Lubelszczyzny. Proszę Państwa, potem to też to, że te stanowiska rozpoznajemy, to też jest dowód na to, że mamy zasiedziałość taką pewną w tych regionach. Ci ludzie trwali w obrębie osad i te cmentarzyska są często no, takim dowodem na chowanie kilku pokoleń tych ludzi zajmujących poszczególne regiony osadnicze. Te cmentarzyska też mają swoją, może być, geografię. Jak się, są ludzie, którzy wnikają w ten układ grobów, w specyfikę tych poszczególnych pochówków, no, to wykazują na przykład też takie kwestie jak orientacja tych cmentarzy, na przykład w kierunku wschodzącego słońca, najstarsze groby, czy też zmarłych w tych urnach również w taki sposób. Tam też mamy pewne sfery, takie strefy w tych cmentarzyskach, które pokazują pewien porządek może rodowy, rodzinny. A więc to jest też ogromna, taka ważna dla archeologa baza do badania stosunków społecznych i też pewnych norm kształtujących poszczególne te takie społeczności lokalne. No, jest tego po prostu sporo. Z tym, że to proszę Państwa, jeśli w tym momencie, kiedy już mamy do czynienia z takimi cmentarzyskami, to trochę też się zmienia sposób podejścia do tzw. darów grobowych. Tych grobach, które tych starszych, tych niespalonych, tym zmarłym naprawdę czasami dawano niebywałe bogactwa. No, oczywiście w odniesieniu do pojęcia bogactwa może przez tamtych ludzi. Czy mamy tam ich naczynia, których pewnie coś tam było, bo też badania archeologiczne pozwalają tam odkrywać ślady roślinnych czy zwierzęcych jakichś pokarmów. Mamy narzędzia, mamy ozdoby, bo chowano tych zmarłych w stroju ceremonialnym. Tutaj już jest, następuje zupełnie inne podejście, czyli proszę Państwa, to się też wiąże z takim, jak antropolodzy kulturowi czy religioznawcy mówią, z takim z odmiennym postrzeganiem człowieka, czyli człowieka jako powiedzmy pewnej materii, ale też ducha, jakiejś, no nie wiem, ducha, duszy, jakbyśmy to nazywali, bo tak naprawdę to się opiera na naszych interpretacjach, czyli ten obrzęd ciałopalenia był jeszcze ważny pod innym względem. Niszczymy powłokę, ale uwalniamy ducha, czyli ten pierwiastek niematerialny, trwały, który pozwala się temu duchowi wznieść w sfery wysokie, niebiańskie, połączyć z bóstwem. Czyli mamy naprawdę tutaj taką głębię pewną postrzegania tych wierzeń. I też, proszę Państwa, też może wiąże się z tym taki ulubiony motyw związany z tym okresem, czyli ptaszki. Ptaki jako te stworzenia, które szybują wysoko na niebie, być może symbolicznie mogły wynosić tą materię, znaczy tylko ten pierwiastek duchowy właśnie w sfery, które pozwalają, gdzie mógł się połączyć z bóstwami. I tych ptaszków, czy są to grzechotki, czy też takie pełne figurki, całkiem sporo pojawia się w przestrzeni cmentarzysk w tym okresie właśnie, w drugiej połowie drugiego tysiąclecia i w pierwszym tysiącleciu w tym świecie łużyckich pól popielnicowych. I nie tylko zresztą tutaj, na naszych terenach, również i gdzie indziej, poza naszymi granicami obecnymi, tymi państwowymi, też spotykamy tego typu symbolikę, więc była ona w jakimś stopniu uniwersalna dla tego okresu i dla tego systemu religijnego.
2: A szczegóły znajdziecie na stronie Muzeum Narodowego w Lublinie.
3: SK Lublin News.
2: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin.
3: SK Lublin.
2: Lublin ma długą historię, która kryje się w jego uliczkach, a często nie jest popularna. Jednym ze sposobów na lepsze poznanie miasta jest spacer z przewodnikiem. Z jedną z takich przewodniczek, Joanną Schmidt, rozmawiał nasz reporter.
4: Stare miasto lubelskie jest oczywiście bardzo chętnie i wręcz tłumnie przez turystów i mieszkańców odwiedzane, zwłaszcza w weekendy. I to jest oczywistość, że jak się przyjeżdża do Lublina, to się idzie na Stare Miasto i tak dalej. Lokale, restauracje, knajpy, fajny klimat, to wszystko oczywistość. Natomiast poza terenami Starego Miasta są równie fajne okolice, bardzo klimatyczne i nie mam na myśli wyłącznie Deptaka, na które oczywiście także pójdziemy, tylko okolice nieco może bardziej zapomniane, może nieco mniej eleganckie i piękne, ale szanowni Państwo, jakże klimatyczne. Znajdujemy się tuż obok wieży trynitarskiej, która znajduje się w miejscu dawnej furty, w murach miejskich furty jezuickiej, która prowadziła ze Starego Miasta do powstałego na przełomie XVI i XVII wieku kościoła jezuitów, dzisiejszej archikatedry, ale znajdujemy się tutaj nie bez powodu, szanowni Państwo, ponieważ jeden ze spacerów, który prowadzę, dotyczący czasów dwudziestolecia międzywojennego, między innymi jest to jeden z punktów tego spaceru, ponieważ, jak wieść gminna niesie, a dokładnie jak pisała prasa w tamtych czasach, właśnie tędy dość często na teren Starego Miasta udawali się młodzi mężczyźni, którzy na wieczór po pracy, być może na weekend, potrzebowali towarzystwa pań. Oczywiście można się było na to, że Stare Miasto udać bramą krakowską, czyli główną bramą wjazdową do miasta. Niemniej jednak, tuż obok był magistrat, czyli dzisiejszy ratusz. Jeżeli, nie daj Boże, taki pan pracował w magistracie i nie daj Boże zauważyłaby go na przykład pani sprzątaczka albo pan stróż, to kariera urzędnicza złamana, więc lepiej było udać się dyskretnie przez właśnie bramę trynitarską koło katedry i tutaj owego miłego towarzystwa poszukać, co właśnie uczynił przed mniej więcej 100 laty pewien pracownik lubelskiego magistratu, który miał nadzieję spotkać miłe panie, spędzić miły wieczór. Oczywiście towarzystwo spotkał, nie da się tego ukryć, ale byli to mniej mili panowie, którzy nie dość, że obili mu facjatę, to jeszcze ograbili z zegarka i papierośnicy po dziadku. Wieczór nie zaczął się tak miło, chociaż finał miał interesujący. Oczywiście rzeczony pracownik magistratu, wielce oburzony tym, co go spotkało, pobiegł na komisariat Policji Państwowej, żeby złożyć zeznanie. Policjant zeznanie przyjął, a jakże spisał, co poszkodowany miał do powiedzenia, natomiast ze znajomością tematu powiedział, że on nie oczekiwałby, że owe fanty się znajdą. Na co pracownik ratusza oburzył się jeszcze bardziej i udał się do niedaleko krakowskiego mieszczących się redakcji lubelskich gazet. Mam na myśli ulicę Kościuszki dzisiejszą, gdzie do pierwszej lepszej redakcji wszedł, porozmawiał z dyżurującym fotoreporterem, właściwie reporterem w tamtych czasach, który to reporter bardzo skwapliwie spisał jego zeznania, obiecał, na ile było to w jego mocy, że nagłośni sprawę i, szanowni Państwo, kilka dni później w jednym z lubelskich tytułów prasowych pojawiła się notka zatytułowana jakże poetycko: Pan Teofil dostał w profil. Także no, bieg sprawie nadał. Czy fanty się znalazły? Niestety ciężko powiedzieć, bo o tym no, prasa i kroniki drugiej RP milczą. Natomiast to tylko jedna z historii, którą turyści mogą usłyszeć na spacerach, które ja prowadzę. Oczywiście tych historii jest dużo, dużo więcej i troszkę sobie posłuchamy, ale żeby nie wyprzedzać, wszak przyjemności i wiedzę się dozuje, prosimy o chwilkę cierpliwości i zaraz powiemy, gdzie się znajdujemy. Zapraszam.
5: Znaleźliśmy się w kolejnym punkcie. Zajęło to nam dosłownie ze 3 minuty przejście. Gdzie teraz jesteśmy? Bo widzę, jesteśmy w takiej dosyć zapyziałej, może bym tak powiedział, alejce.
4: Oj, proszę pana, zaraz zapyziałej. Ulica jest super klimatyczna. Znajdujemy się na uliczce Żmigród. Uliczce, której sama nazwa wskazuje na jej jeszcze średniowieczne pochodzenie. Natomiast rzeczywiście przez długie lata, może nawet setki lat, uliczka zapomniana i przez to swój klimat ma. Ale my będziemy mówili o czasach, kiedy uliczka wcale taka zapomniana nie była, gdyż no, znajdowała się zresztą podobnie jak dzisiaj praktycznie u stóp archikatedry. Natomiast znajdujemy się przy budynku przechodnim, do którego można wejść z ulicy Żmigród, a wyjść na dzisiejszej ulicy Wyszyńskiego, czyli mniej więcej 100 lat temu na ulicę Zamojską. Kamieniczka, w której przed właśnie w tamtych czasach znajdował się, idąc tropem, prawda, gazetki reklamowej, która pojawiała się w Lublinie i to zarówno w magistracie, jak i na dworcu kolejowym, w której znajdował się pensjonat prowadzący kursy maturzyste dla panien z języków francuskiego i innych. Nazwa, szanowni państwo, jak słyszycie, bardzo elegancka i wymowna, natomiast lokal w Lublinie znany był pod nieco inną nazwą, ale do tego zaraz przejdę. Tenże lokal, tenże pensjonat, czyli pensję w owych czasach, założyła pod koniec wieku XIX przybyła do Lublina pani Borowska. Założyła pensję, gdyż też trzeba wziąć pod uwagę, w jaki sposób wyglądało szkolnictwo w tamtych czasach. Oczywiście były szkoły, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, publiczne, czyli tak zwane gimnazja rządowe, ale były to szkoły, gdzie oczywiście wiadomo, językiem wykładowym był język rosyjski, gdzie bardzo dokładnie uczono historii Rosji, geografii Rosji. No byliśmy wtedy, Polska była wtedy pod zaborami. Natomiast były to szkoły, gdzie kadra, rodowici Rosjanie, znęcała się i to zarówno psychicznie, jak i fizycznie nad uczniami, więc dziewczęta bardzo niechętnie do takich szkół posyłano. Oczywiście te z rodzin szlacheckich miały guwernantki, była prowadzona edukacja domowa, natomiast te z rodzin mieszczańskich bądź nieco uboższych chętnie wysyłano na pensje. Pensje były to coś w rodzaju szkół prywatnych, powiedzielibyśmy dzisiaj. Oczywiście także uczono przedmiotów obowiązkowych, czyli języka rosyjskiego, literatury, historii, geografii Rosji, ale także uczono przedmiotów zakazanych przez zaborcę, no, czyli historii, geografii, literatury polskiej. Oczywiście robiono to nielegalnie, pod przykrywką na przykład lekcji robót albo, nie wiem, gospodarstwa domowego. I właśnie, oczywiście pobyt na pensjach nie kończył się maturą dla dziewcząt, więc no, nie mogły kontynuować nauki na uniwersytecie, ale problem był niewielki, ponieważ żadna uczelnia ani w, prawda, podzielonej zaborami Polsce, ani w carskiej Rosji nie przyjmowała kobiet, więc jakby nie było problemu. Natomiast owa szkoła, jak wspomniałam, była dość szeroko rozreklamowana. Pani Borowska poza prowadzeniem szkoły wydawała także własnym sumptem gazetę o nazwie Lubelska Jednodniówka, która ową szkołę reklamowała. I o ile można zrozumieć, szanowni państwo, że ta gazeta leżała na dworcu kolejowym, prawda, kolej już wtedy w Lublinie funkcjonowała od dobrych 20 kilku lat, a o tyle ciężko, bo no mogły tymi pociągami przyjeżdżać dziewczęta chcące kształcić się dalej w mieście gubernialnym, jakim wtedy był Lublin, o tyle troszeczkę ciężko zrozumieć, po co taka gazetka no, leżała w magistracie, czyli dzisiejszym ratuszu, wszak przecież panowie urzędnicy co jak co, ale wykształceni dobrze. Ale szanowni państwo, jak, że tak powiem, rozwiniemy tę nazwę, właściwie przejdziemy do tego, co właściwie pani Borowska prowadziła, to wszystko będzie jasne, ponieważ pod tą nazwą, jakże elegancką, mieścił się jeden z wielu lubelskich domów uciech, a pani Borowska była nie mniej, nie więcej tylko ciocią Borowską. I wtedy reklama w magistracie jak najbardziej na miejscu, szanowni państwo. I wtedy już jakby wszystko staje się zrozumiałe. Oczywiście w tamtych czasach, no, wspomniałam dom uciech, prawda? Prawodawstwo carskie, podobnie jak zresztą prawodawstwo późniejsze w II RP, zabraniało czerpania korzyści z nierządu, natomiast władze carskie no, przymykały na to oko. Wszyscy wiemy, że jak jest potrzeba, to znajdzie się ktoś, kto tę potrzebę zaspokoi. Co jest popytem, co podażą, to należy pytać ekonomistów. Natomiast takie lokale funkcjonowały w Lublinie także. Naturalnie musiały się ukrywać pod różnymi nazwami, właśnie na przykład pensjonat dla panien. Ale, moi drodzy, co bardziej bogobojni mieszkańcy Lublina doskonale zdawali sobie sprawę, czym naprawdę pani czy też ciocia Borowska się zajmuje i kilkakrotnie sprawa trafiła przed sąd. Na jednej z takich rozpraw z poprzedniej, rozprawy toczyły się jak dzisiaj, jedna za drugą, pozostali dziennikarze jako publiczność na sali sądowej, no proces się zaczyna. Pani Borowska, oczywiście jako osoba oskarżona, reprezentowana przez swojego adwokata, siedzi po jednej stronie, naprawdę strona skarżąca po drugiej stronie przejścia. Potem jest taka balustradka, tak jak dzisiaj sąd wygląda, a za nią jest stół sędziowski, gdzie siedzą wydający wyrok. No i oskarżyciel zaczyna, no wysoki sądzie, prawda, obecna tutaj, mamy na podstawie zeznań świadków, mamy podstawy przypuszczać, że oskarżona pani Borowska para się nierządem. Na co ciocia Borowska, jak się nie zerwie, nie zwracając uwagi na nieśmiałe protesty adwokata, przeszła przez tę barierkę oddzielającą dwie części sali sądowej dla publiczności i dla sądu, wzięła się pod boki i jak nie wrzaśnie, wysoki sądzie! Jaki nierząd! U mnie, jak Boga kochamy, ma tylko rząd i nikt inny! I w tym momencie sędzia, przytomny dzięki Bogu, ogłosił przerwę. A po przerwie zostało ogłoszone, że dalsza część rozprawy odbędzie się przy drzwiach zamkniętych. Niestety do dziennikarzy nie dotarły ploteczki, jakie, co padło na tej rozprawie. Facebooka nie było, internetu nie było, więc no niestety można się tylko domyślać. Natomiast lokal cioci Borowskiej funkcjonował nadal, szanowni państwo. Natomiast w momencie wybuchu Wielkiej Wojny, no jak wiadomo, w pierwszej jej fazie administracja carska i garnizon carski Lublin opuścił i razem z urzędnikami carskimi z Lublina wyjechała owa ciocia Borowska z pochodzenia półrosjanka. Co nie znaczy, że lokal ten zmienił swoje przeznaczenie, ponieważ w tymże lokalu aż do wybuchu praktycznie II wojny światowej świadczono tego samego typu usługi, ale jak powiedzielibyśmy dzisiaj, każda z pracujących dotąd u cioci Borowskiej dziewcząt prowadziła własną działalność gospodarczą wykonywaną osobiście, więc wspólny zarząd po prostu zniknął, ale nic poza tym się nie zmieniło. Szanowni Państwo, w tymże lokalu miało miejsce dużo więcej różnych innych historii, ale przecież nie wszystko zdradzimy, szanowni Państwo, żeby nie było, że dowiecie się Państwo wszystkiego. Ta nutka niepewności i niewiedzy pozostać musi, żeby Państwo z nami pozostali. A gdzie pójdziemy dalej? Za chwileczkę się dowiemy. Zapraszam.
5: To już będzie trzeci punkt na naszej wycieczce. Znajdujemy się teraz pod zespołem szkół ekonomicznych. Czy to jest przypadek?
4: A, proszę Pana, takich przypadków nie ma. Oczywiście znajdujemy się pod zespołem szkół ekonomicznych, jednej z piękniejszych szkół w naszym mieście. Budynek w tej chwili przepięknie wyremontowany. Jak wiadomo, kilka lat temu był remont. Praktycznie od piwnic aż po dach. Natomiast znajdujemy się tutaj nie bez powodu, ponieważ jak wiadomo, szkoła została założona przez rodzinę Feterów jako szkoła handlowa. Zresztą tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego, jak pan wspomniał, zespół szkół ekonomicznych. Natomiast rodzina Feterów, właściciele także browaru, także rektyfikacji spirytusu, w Lublinie pojawili się w wieku XIX i początkowo jako tylko przejazdem podróżowali do Kowla, do jednego ze swoich zakładów. No wtedy w Lublinie trzeba było po prostu przesiąść się z jednej dorożki do drugiej, kolej jeszcze nie dojeżdżała. Natomiast wskazano panu Feterowi zespół poklasztorny reformatów, który od wielu lat miasto usiłowało sprzedać. Pan Feter, jak tylko owe budynki zobaczył, natychmiast zdecydował się je kupić, ponieważ zobaczył, że na kościele w tym zespole znajduje się miedziany dach. Miasto bardzo się ucieszyło, gdyż mu je próbowało sprzedać te budynki od wielu lat. No Lublin nie był wtedy miastem zbyt bogatym, chętnych nie było. Pan Feter zapłacił żądaną przez miasto kwotę w wysokości 3000 zł, co już wtedy było no, za symboliczną złotówkę. Cenę wielokrotnie obniżano, nadal chętnych nie było. Po czym pan Feter pierwsze co zrobił po zakupie, to wymienił ten miedziany dach, sprzedał miedź, która już wtedy była metalem, prawda, pożądanym i za te środki wybudował, właśnie przerobił dawne budynki klasztorne na browar typu pilzneńskiego. Tak, szanowni państwo, to właśnie zaczątek dzisiejszej firmy Browary Lubelskie Perła S.A., które powstały w latach 40. wieku XIX jako browar pana Fetera. Oczywiście wiadomo, pan Feter nie trafił na rynek, gdzie browarów nie było w ogóle, bo one znajdowały się w Lublinie i funkcjonowały dość dobrze, na ile można było dobrze funkcjonować w mieście bezpiecznego dla produktów środka transportu oraz w mieście generalnie dość biednym, a i to jeszcze pod zaborami, mówimy cały czas o wieku XIX. Niemniej jednak udało mu się w białych rękawiczkach, szanowni państwo, stosunkowo szybko owe browary przejąć, wykupić w sposób, no, może nie do końca nielegalny, natomiast z moralnością będący troszkę na bakier, o czym lublinianie doskonale, szanowni państwo, wiedzieli. I dlatego też, jak już pan Feter w Lublinie piwo produkował, no, mieszkańcy nie do końca chętnie chcieli je kupować, bo wiedzieli, że no, nie do końca moralnie ową konkurencję wykończył, ale niedługo później w Lublinie pojawiła się kolej, można było owe produkty eksportować, no, wozami również można było, ale drewniane beczki gazowane piwo, no, możemy sobie wyobrazić, że było to nie do końca bezpieczne i to nie tylko dla woźnicy, ale także dla piwa. Natomiast pociąg zapewniał w miarę bezpieczny transport i owe produkty były po prostu eksportowane, wywożone z miasta. Natomiast na początku wieku XX potomkowie pana Fetera założyli ową szkołę, która kształciła kadry urzędnicze dla właśnie browaru znajdującego się niewiele niżej w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się Perłowa Pijalnia Piwa i apartamenty Perłowa, gdyż no, produkcja została przeniesiona z ulicy Bernardyńskiej do budynków zupełnie współczesnych. Ale szanowni państwo, za chwileczkę pójdziemy sobie kawałeczek dalej, a że znajdujemy się koło szkoły, to warto powiedzieć, że przecież uczeń najpierw żyje, a później się uczy. Właściwie dotyczy to studentów, ale uczniów być może w mniejszym stopniu. Także podejdziemy kawałeczek dalej do miejsca, nie wiem czy tak, prawda, gremialnie odwiedzonego jak szkoła, ale na pewno chętniej. Zapraszam.
2: Więcej znajdziecie na stronie Miasto Inspiracji Lublineus.
3: SK Lublin News.
2: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Ta aplikacja może zasygnalizować rozwijającą się poważną chorobę. Naukowiec z Politechniki Lubelskiej stworzył aplikację, która w domowym zaciszu pozwoli nam sprawdzić, czy rozróżniamy barwy. Co to może mieć wspólnego z chorobami? Okazuje się, że brak zdolności do rozpoznawania kolorów może być wczesnym etapem cukrzycy, stwardnienia rozsianego, a nawet nowotworów. Przy pomocy aplikacji będziemy w stanie wychwycić, czy rzeczywiście inaczej widzimy barwy. Mówi dr Maciej Laskowski z Politechniki Lubelskiej w rozmowie z naszą reporterką Olką Waszczyńską.
6: Jeśli chodzi o zaburzenia widzenia barw, to są ich dwa główne rodzaje. Pierwsze to są zaburzenia wrodzone, czyli jakby no z powodu wad genetycznych nieprawidłowo rozpoznajemy kolory, czy nieprawidłowo postrzegamy kolory. No i to nie posiada zbytniej wartości diagnostycznej. Natomiast drugą, znacznie bardziej istotną grupą są nabyte zaburzenia widzenia barw, czyli gdzieś w trakcie naszego cyklu życia nagle miejmy nadzieję, że się orientujemy, że nieprawidłowo rozpoznajemy kolory, albo może inaczej to nazwę. Świat postrzegamy troszkę inaczej niż do tej pory i tutaj już mamy wartość diagnostyczną. Dlaczego? Dlatego, że to może być symptom albo choroby, albo zatrucia. W przypadku zatrucia różnymi chemikaliami oczywiście powinno to ustąpić po zmniejszeniu ekspozycji, czy w ogóle po wyeliminowaniu tego czynnika, którym się zatruliśmy. Natomiast no, jeśli objawy nie ustępują, no to być może ma to charakter diagnostyczny. Jest to o tyle istotne, że z takich, powiedzmy, najpopularniejszych, jeśli mogę użyć tego słowa, chorób, które wiążą się z potencjalnymi zaburzeniami widzenia barw, to będzie cukrzyca. To będzie stwardnienie rozsiane. Podobno, znaczy mówię podobno, dlatego że jeszcze czekam na drugie badania, które to potwierdzą, też zaburzenia psychiczne, w tym depresja. Innymi słowy, jeśli ktoś mówi, że widzi świat na szaro, to nie jest żart. Ta osoba rzeczywiście może nieco inaczej postrzegać barwy i będziemy przy pomocy mojej aplikacji w stanie to wychwycić. Po co to wszystko? No właśnie po to, żebyśmy sami mogli się zbadać. Czyli innymi słowy, podejrzewamy, że jesteśmy na przykład w grupie ryzyka dotyczącej cukrzycy, czy dotyczącej stwardnienia rozsianego. Nie chcemy się kłuć, czy nie mamy czasu na badania, bo wiadomo, człowiek współczesny zawsze w biegu, zawsze chciałby się jakoś tam usprawiedliwić, że na to jutro, to za tydzień zrobię, a tak będziemy mieli prostą aplikację na swój telefon, która będzie nam monitorować to, jak postrzegamy barwy teraz i jak postrzegaliśmy je przy poprzednim badaniu, czy przy poprzednich badaniach. Będzie mierzyła kilka różnych elementów, nie tylko liczbę błędów, ale też na przykład czas reakcji, bo to, że ciągle prawidłowo rozpoznajemy kolory, ale na przykład dłużej nam zajmuje podjęcie decyzji, czy to jest kolor A, czy kolor B jest równy temu, który został podany jako wzorzec, to ciągle ma wartość diagnostyczną, tak? Więc po przekroczeniu pewnego progu dostaniemy informację, że słuchaj, no twoje widzenie barwne się pogarsza i jeśli uważasz, że jest to objaw choroby, no to skontaktuj się z lekarzem, żeby specjalista potwierdził i doradził. Tutaj musimy też dodać jakby taki duży disclaimer. Ta aplikacja nie stawia diagnozy. Ona tylko mówi, że potencjalnie jest problem, tak? Natomiast potwierdzenie tego problemu, postawienie diagnozy, czym ten problem był spowodowany, to już jest rola lekarza i tej roli lekarzowi jak najbardziej nie odbieram i liczę na współpracę.
7: Czyli aplikacja wprost nam mówi, że w danym momencie powinniśmy skontaktować się z lekarzem.
6: Na podstawie naszej historii badań, tak? Czyli innymi słowy naszej pracy z aplikacją. Też umówmy się, że jeśli uruchomimy aplikację pierwszy raz, to co najwyżej stwierdzi, że nieprawidłowo rozpoznajmy kolory i tyle. Żeby była ta wartość diagnostyczna, żeby mierzyć, czy coś się pogorszyło, czy coś być może się polepszyło, no to potrzebujemy kilku sesji z tą aplikacją. Ja tu jeszcze używam ciągle czasu przyszłego. Dlaczego? Dlatego, że aktualnie aplikacja jest prototypem. W związku z tym, zanim zostanie wypuszczona do szerszej publiczności, jeszcze chwilka to potrwa. Natomiast docelowo założenie jest takie, że każdy z nas na swoim smartfonie będzie mógł sobie taką aplikację bezpłatną zainstalować i z niej skorzystać i monitorować w ten sposób swój stan widzenia barwnego.
7: Kiedy to mogłoby nastąpić?
6: Ten rok akademicki 2026-2027, myślę, że to jest ten czas, kiedy to wszystko nastąpi, bo tutaj jeszcze też pewne kwestie proceduralne, przechowywanie danych medycznych i tak dalej, to nie są proste tematy do zaadresowania. Co innego zrobić prototyp, co innego wypuścić to już do użytku publicznego. Nie chcę użyć słowa na rynek, bo tak jak zacząłem, aplikacja będzie bezpłatna.
7: W jaki sposób wygląda takie badanie w aplikacji i czy ono jest rzeczywiście takie miarodajne?
6: Badanie jest bardzo proste, to znaczy dostajemy parę kolorów i kolor wzorcowy i musimy określić, który z kolorów tych dwóch, czy A, czy B, jest równy temu kolorowi wzorcowemu. I w zasadzie tyle. Mamy na to maksymalnie 5 sekund. Jeśli przez 5 sekund nie podejmiemy decyzji, aplikacja zlicza to jako błąd. Oczywiście na jednej parze nie będziemy w stanie czego dowodnić. Tych par jest wiele. Dodatkowo aplikacja wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego, co oznacza, że w przypadku wykrycia jakiegoś zaburzenia widzenia barw, bo tych zaburzeń widzenia barw jest kilka rodzajów, zaczyna sprawdzać, czy rzeczywiście jest to zaburzenie widzenia barw. I jeśli tak, to próbuje też oszacować jego, nazwijmy to sobie, moc, tak? Czyli innymi słowy, jak bardzo to zaburzenie widzenia barw wpływa na nasze postrzeganie kolorów. Czyli nie tylko jesteśmy w stanie określić, który rodzaj zaburzenia mamy, ale także jak bardzo to zaburzenie jest silne.
7: Nie ma tutaj wpływu to, jaki mamy telefon?
6: Paradoksalnie nie. To znaczy, nasze oko w przypadku normalnego widzenia barwnego postrzega bardzo dużo kolorów, dziesiątki milionów. Natomiast w przypadku urządzeń elektronicznych ta liczba jest trochę zaważona. Oczywiście mówimy o standardowych urządzeniach, nie mówimy o specjalistycznych urządzeniach do odtwarzania obrazu. I my operujemy w ramach aplikacji na takim zestawie kolorów, które na każdym urządzeniu będzie wyglądał tak samo i nie będzie problemu z jego wyświetleniem. Oczywiście im wyższa klasa urządzenia, tym badanie byłoby bardziej miarodajne i tym bardziej byłoby czułe. Natomiast no, jakby siła aplikacji będzie polegała na tym, że jest to aplikacja dostępna powszechnie i każdy na swoim sprzęcie, na standardowym smartfonie już tak naprawdę, powiedzmy sobie, nawet sprzed 10 lat będzie w stanie tą aplikację uruchomić, o ile tylko system operacyjny mu na to pozwoli.
7: Czy aplikacja poniekąd może nam uratować życie? No bo jeżeli gdzieś tam może nas skierować do lekarza i pokazuje, że możemy być na coś chorzy.
6: Zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest taka szansa. Oczywiście wiadomo, że to będą jakieś ekstremalne przypadki, ale jak sami wiemy, przykładowo cukrzyca nieleczona ma bardzo duże konsekwencje zdrowotne. Nawet jeśli nie będzie prowadzić jakby bezpośrednio do śmierci pacjenta, no to wszystkie powikłania cukrzycowe mogą być bardzo niefajne. Jest oczywiście mało prawdopodobne, że ktoś będzie miał nieleczoną cukrzycę w dzisiejszym świecie przez wiele lat i tego nie zauważy w ogóle. Natomiast no, jeśli podejrzewamy u siebie zagrożenie cukrzycą, bo na przykład prowadzimy taki tryb życia, w rodzinie jest historia cukrzycy, do tej pory z nami wszystko jest w porządku, natomiast zawsze gdzieś ten cień się za nami ciągnie, no to warto się samemu zbadać, jeśli dostaniemy sygnał, że to jest ten moment, w którym warto byłoby, żebyś poszedł do lekarza. Wiem, że tego nie lubisz, ale pójdź, drogi pacjencie, to myślę, że to będzie ta wartość dodana. Jeśli chociaż jednej osobie poprawimy jakość życia, nie zaryzykuję stwierdzenia, że ocalimy to życie, ale poprawimy jakość życia, to już to jest to, po co ta aplikacja tak naprawdę powstała.
2: Na razie powstał prototyp aplikacji. Po pełnym przetestowaniu zostanie ona bezpłatnie udostępniona użytkownikom telefonów komórkowych. Prawdopodobnie nastąpi to jeszcze w najbliższym roku akademickim.
3: SK Lublin.
2: Instruktorzy i kierowcy apelowali o to od lat. W końcu jeden z absurdów dotyczących prawa jazdy ma szansę zniknąć. Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami zakłada, że osoby, które mają już prawo jazdy, będą mogły legalnie skorzystać z usług ośrodków szkolenia kierowców, aby doszkolić swoje umiejętności. Chodzi o sytuacje, kiedy na przykład od dawna nie jeździli i nie czują się pewnie za kierownicą. Obecnie obecnie nie można samochodu z kierowcą oznaczyć L-ką, co wprowadza zamieszanie na ulicy.
8: Maciek Brewczuk, instruktor nauki jazdy.
9: Do tej pory była taka trochę absurdalna sytuacja, że osoba, która ma prawo jazdy, nie mogła legalnie wsiąść sobie do L-ki i się podszkolić na wypadek takiego scenariusza, że zrobiła prawko 10 lat temu, nie potrafi jeździć, zapomniała, no i niestety, ale ma prawo jazdy, więc nie może sobie wsiąść do L-ki. To się ma zmienić od 1 stycznia, że osoby mające prawo jazdy będą mogły doszkalać się w ośrodkach szkolenia kierowców. Jak z twojej perspektywy, instruktora nauki jazdy, ten pomysł, jak to wygląda, jak to oceniasz?
8: No to jest likwidacja patologii, bo inaczej tego określić się nie da, bo jak ktoś miał dobre chęci i chciał podnieść swoje umiejętności, czy ze względu na to, że długo samochodem nie jeździł, czy chciał odzyskać utracone uprawnienia, nie mógł tego zrobić oficjalnie, legalnie. No, były różne sposoby na ominięcie tego, ale teraz przynajmniej będzie można jeździć z tym ostrzegającym symbolem na dachu i wszystko będzie jasne.
9: Czy dużo takich kursantów w ogóle do szkół nauki jazdy się zgłasza?
8: Całkiem sporo. No ja nie prowadzę statystyk, nie prowadzę biura, prowadzę tylko szkolenie, no ale kilka osób w miesiącu potrafi się zgłosić. Więcej jesienią, zimą niż w lecie, no ale tak, są chętni.
9: No i dobra, skoro teraz nie można było tak legalnie jechać, zgłasza się taka osoba, no rzeczywiście, no ma problem, no bo nie czuje się pewnie za kierownicą. Jak, co robiliście w takiej sytuacji? Jak ona jednak można było, no nie wiem, obejść, albo jednak, żeby to było zgodnie z zasadami, ale jak taka jazda wtedy przebiega?
8: No taka jazda odbywa się na zasadzie wypożyczenia samochodu po prostu, bo tego zabronić nikt nie może. No ale nie można też w żaden sposób oficjalnie zaznaczyć, że ta osoba się uczy czy doucza.
9: Jeszcze też pozostaje kwestia odpowiedzialności. No przepisy, no oczywiście jeszcze ich nie ma. Teraz było tak, że no, odpowiedzialność w pełni za kolizję ponosiła ta osoba, co prowadziła, no bo miała prawo jazdy. Czy myślisz, że to powinno też w jakiś sposób być uregulowane, no bo podejrzewam, że będzie to zbliżona zasada, co teraz na szkoleniu, bo teraz jak to wygląda, jeżeli kursant uderzy w kogoś, no to kto ponosi odpowiedzialność?
8: No jeżeli bierze udział w kursie, to w zależności od udowodnionych umiejętności i etapu szkolenia, odpowiedzialność za kolizję bywa rozkładana adekwatnie. W praktyce większą część odpowiedzialności ponosił instruktor, no bo wiadomo, no, kursant ma pewnego rodzaju usprawiedliwienie na to, że jednak może czegoś nie ogarniać tak dobrze jak inni. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku szkolenia osób, które już mają prawo jazdy, wydaje mi się, że dobrze byłoby tą odpowiedzialność w dużej mierze albo w większej mierze jednak na tego szkolącego się przenieść.
2: Rozmawialiśmy o tym z Maciejem Brewczukiem, instruktorem nauki jazdy z Lublina. Przepisy są na etapie konsultacji społecznych i mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku.
3: SK Lublin.
2: BGK w województwie lubelskim rozdysponował ponad 210 milionów złotych z KPO w ramach preferencyjnych pożyczek. MPWiK w Lublinie jest jednym z największych beneficjentów BGK w naszym regionie. Spółka pozyskała prawie 40 milionów złotych z programu Zielona Transformacja Miast. Umowa, którą w lipcu podpisał lubelski MPWiK z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, była ostatnią w ramach programu Zielona Transformacja Miast.
10: Generalnie pewne inwestycje, które my realizujemy, realizujemy wspólnie z miastem. Jeżeli miasto uruchamia inwestycję drogową, to nie byłoby racjonalne, mimo że nie ma na przykład danej potrzeby rozwoju, no ale szkoda nie przygotować inwestycje pod przyszły rozwój miasta, no bo potem nikt, mówiąc brutalnie, nic nie wpuści nas na nową inwestycję drogową, żeby te sieci wykonać. Więc generalnie mamy takie porozumienie z miastem, że w takim wypadku to takie inwestycje wykonujemy wspólnie. Jest wspólny przetarg, no oczywiście za tą część naszej infrastruktury płacimy z naszych już środków finansowych, więc miasto płaci za układ drogowy, my płacimy za infrastrukturę, za sieci wodociągowe i kanalizacyjne. To jest pierwsze podstawowe założenie takiego działania. Natomiast dlaczego te zadania z drugiej strony zgłosiliśmy do Krajowego Planu Odbudowy? Gros zadań sieciowych finansowane są ze środków unijnych. Generalnie głównym dostarczycielem tego finansowania jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I tu mamy pewien problem, bo KPO, środki z KPO nie mogą być łączone ze środkami unijnymi. Nieważne, czy jest na poziomie 10% dofinansowane, nie ma takiej możliwości. I stąd się pojawił pomysł, to dzięki też odpowiedzi pracowników banku, no ale może macie jakieś inne zadania, albo wykonane środkami w 100% ze środków własnych, albo w innym programie. I z Polskiego Ładu akurat te układy drogowe, nasze sieci wykonywane, były finansowane w ramach środków z Polskiego Ładu. Stąd się pojawił pomysł, no to jeżeli tak, no to rzeczywiście zgłośmy, aplikujmy o zrefinansowanie tych zadań, które były finansowane z KPO. Teraz uwolnimy środki na inne zadania. Z drugiej strony pozyskamy dosyć tanie finansowanie. Dzięki temu ta stabilność finansowa spółki będzie zdecydowanie poprawiona. Rozwijamy naszą sieć, czyli dajemy większą dostępność mieszkańcom do infrastruktury wodociągu kanalizacyjnej. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Jeżeli mówimy o przykład ulicy Bliskiej, no to całe tamto osiedle zostało dzięki temu skanalizowane i zwodociągowane, bo tej infrastruktury tam nie było. Więc mieszkańcy, dostając nową drogę, otrzymali oczywiście możliwość podpięcia, a dla nas oczywiście dodatkowe źródło przychodów, no bo przecież wiadomo, że ta usługa jest odpłatna i to jest jak gdyby taki element, ale dla spółki też kolejna korzyść, no bo jeżeli my, no teraz oczywiście to oprocentowanie ulega zmianie, ale jeżeli byśmy nawet w takim skromnym wymiarze lokujemy wolne środki na poziomie około 3 punktów procentowych, a pożyczkę mamy na 1 punkt procentowy, no to już mamy prostą odpowiedź, że warto było z tego finansowania skorzystać. Teraz kluczowym zadaniem tak naprawdę przed spółką to jest realizacja kolejnych zadań inwestycyjnych, które podpisaliśmy w ramach Krajowego Planu Odbudowy, czyli przebudowa punktu zlewnego na ulicy Azaliowej, budowa kolejnych farm fotowoltaicznych na stacji Zębożycka 10 Felin i kolejne zadanie, między innymi modernizacja zbiorników na wodę pitną na stacji Zębożycka, zbiorniki 3 i 4. To są takie jedne z kluczowych, natomiast my oczywiście przygotowujemy się też pod kątem do 4 stopnia oczyszczania, czyli zadanie, jeżeli chodzi o oczyszczanie ścieków, ale to jest na dzień dzisiejszy bardziej element koncepcyjny, przygotowanie dokumentacji projektowej. Kolejnym dużym takim zadaniem, które realizujemy, ono jest jak gdyby finansowane czysto finansowaniem komercyjnym, ale też istotne z punktu widzenia spółki, bo przypomnę, że w pewnym momencie spółka w formie aportu otrzymała od miasta i składowisko odpadów w Rokitnie i to inwestycja to jest około 30 milionów złotych, my tą inwestycję jesteśmy w trakcie realizacji. To jest spore wyzwanie i też pokazujące, że chcemy też budować dodatkowe źródło dochodów w tej gospodarce też również odpadowej.
2: Mówi Artur Szymczyk, prezes zarządu MPWiG w Lublinie. Kwota pozyskanych środków z KPO na systemy wodociągowe i kanalizacyjne w ulicy Bliskiej, Skowronkowej, Węglarza, Lubelskiego Lipca to ponad 10,5 miliona złotych. Zostaną one przekazane przez BGK w formie pożyczki udzielonej do 100% kosztów netto projektu przy oprocentowaniu na poziomie 1% w skali roku na okres do 20 lat.

0: Polska Lublin News.
1: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. Lubelska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w Wyrykach. Do zdarzenia doszło rok temu podczas akcji neutralizacji 3 rosyjskich dronów, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną.
2: Podstawą prawną decyzji jest artykuł 17 paragraf 1 punkt 2 kodeksu postępowania karnego, a mianowicie stwierdzenie braku znamion przestępstwa ze względu na działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków, tzw. typ wyłączający bezprawność działania. Zdarzenie miało miejsce podczas wojskowej operacji neutralizacji zagrożenia powietrznego związanego z nielegalnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez 3 bezzałogowe statki powietrzne, do którego doszło w noc z 9 na 10 września 2025 roku. W celu eliminacji bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i mieszkańców, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych wydał rozkaz ich zniszczenia. W trakcie realizacji powyższej działań rakieta Sidewinder wystrzelona przez pilota myśliwca F-35 w sposób niezamierzony uderzyła w dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki Wola. W rezultacie doszło do poważnego uszkodzenia tego budynku. W związku z opisywanym zdarzeniem uszkodzeniu uległ również budynek gospodarczy, budynki sąsiednie oraz 2 samochody osobowe. W toku śledztwa wykonano szczegółowe gliny miejsca zdarzenia, zabezpieczono ślady, przeanalizowano nagrania z monitoringów oraz przesłuchano pokrzywdzonych i świadków.
1: Tłumaczy Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Śledczy ustalili, że wojskowi działali w ramach przyznanych im uprawnień, a także obowiązków wynikających z ustawy o ochronie granic państwowej oraz Konstytucji RP. Mimo eksplozji, głowicy i zniszczeń mienia 3 rodzin, żaden z mieszkańców nie odniósł obrażeń.
0: SK Lublin.
1: Międzynarodowy krok w przyszłość medycyny KUL. Studenci zaczęli prestiżowe praktyki we Włoszech. To wynik trójstronnej umowy. O szczegółach w rozmowie Małgorzaty Oroń z Moniką Stojowską z Biura Prasowego Uczelni.
3: Katolicki Uniwersytet Lubelski konsekwentnie rozwija swoją współpracę międzynarodową na arenie naukowej, zarówno wśród wykładowców, jak i studentów. Tym razem skupiacie się na przyszłości studentów kierunku lekarskiego, a to wszystko w ramach trójstronnej umowy zawartej pomiędzy dwoma uniwersytetami i szpitalem we Włoszech. Na czym ta współpraca będzie polegała?
4: Teraz, już od września, nasi studenci, czyli studenci trzeciego roku kierunku lekarskiego, praktykują we Włoszech. Jest to grupa 28 studentów podzielona na 2 zespoły. Pierwsza część grupy wyjechała już 7 września do Włoszech i tam odbywa praktyki w wysoko wyspecjalizowanym szpitalu Muliego. Natomiast druga grupa wyjedzie w połowie tego miesiąca. Zajęcia, co ciekawe, odbywają się właśnie nie tylko w języku włoskim, ale też angielskim, co dostarcza nowych umiejętności komunikacyjnych i ewentualnie daje szansę na przyszłość w zespołach międzynarodowych studentom. Natomiast kolejna część tej współpracy polega na tym, że w przyszłym roku to właśnie na KUL przyjadą studenci z Uniwersytetu LUM, studenci kierunku lekarskiego i będą uczyć się u nas anatomii, ale ściśle właśnie w naszym nowoczesnym prosektorium KUL. Dlatego, że większość zajęć na uniwersytetach teraz też odbywa się przy pomocy wirtualnych narzędzi, typu wirtualne stoły. Natomiast my dysponujemy bardzo nowoczesnym i dobrze wyposażonym prosektorium, więc ta grupa z uniwersytetu przyjeżdża do nas za rok.
3: Powiedzmy kilka słów na temat tych innowacji technologicznych i chirurgii robotycznej, której będą się studenci KUL-u, przyszli lekarze, mogli nauczyć, będąc tam na tym wyjeździe naukowym we Włoszech.
4: Oni przybywają, tak jak tutaj podają autorzy projektu, w historycznej placówce, która została odrestaurowana i oddana do użytku w 2005 roku. Szpital ten posiada taką prestiżową akredytację, która polega na tym, że łączy wielowiekową tradycję z pionierskimi badaniami naukowymi i zaawansowanymi technologiami medycznymi. To jest przede wszystkim technologie związane z chirurgią robotyczną, bo szpital funkcjonuje w oparciu o około 4000 urządzeń zarządzanych przez specjalistyczny dział inżynierii klinicznej. No dzięki temu właśnie ten szpital Miuli, to miejsce,

0: realny obrót, czyli są realizowane konkretne wyjazdy, porozumienia, spotkania i to właśnie procentuje.
1: Szpital, w którym studenci KUL-u odbywają praktyki, należy do włoskich pionierów w dziedzinie chirurgii robotycznej, dysponując m.in. systemem Hugo.
2: SK Lublin.
1: Pozostajemy jeszcze na KUL-u. Na uczelni trwa rekrutacja uzupełniająca. Z oferty mogą skorzystać m.in. osoby, które niedawno poznały wyniki matur poprawkowych. Uczelnia prowadzi nabór na większości kierunków, a także na studia drugiego stopnia. Jedną z nowości jest medycyna stylu życia. Więcej informacji w rozmowie Małgorzaty Oroń z Moniką Stojowską, zastępczynią rzecznika prasowego KUL.
3: Rok akademicki coraz bliżej. Dla niektórych, którzy do tej pory jeszcze nie zdecydowali, to dobry czas, żeby określić swoje kształcenie na przyszłe lata po maturze, bo teraz już są dostępne wyniki matur poprawkowych. Katolicki Uniwersytet Lubelski prowadzi rekrutację na większość kierunków. Na co jeszcze można się zarekrutować, aby zrealizować swoje marzenia na temat wymarzonego zawodu w przyszłości?
0: Przede wszystkim naszym najnowszym kierunkiem, który ogłosiliśmy w zasadzie tak końcem lipca, jest medycyna stylu życia. I to są studia pierwszego stopnia na Wydziale Medycznym, łączące kilka dziedzin wiedzy, i dietetykę, i fizjoterapię, ale też elementy medycyny i biologii i biotechnologii. Więc tam są miejsca, zapraszamy. Natomiast rekrutujemy również na te kierunki, które są dostępne w systemie e-rekrut. Kiedy się wejdzie na niego, tam można znaleźć ofertę. Prowadzimy również rekrutację na studia drugiego stopnia, więc tutaj serdecznie również zapraszamy. Ważny jest czas, bo tak naprawdę limity i miejsca uciekają z dnia na dzień, więc im szybciej, tym lepiej dla kandydata. Data graniczna to 25 września lub do wyczerpania limitów miejsc.
3: Jakie należy przede wszystkim dokumenty złożyć przy rekrutacji? Z czym trzeba się liczyć, wypełniając ten wniosek na stronie kandydat.kul.pl?
0: Kandydat rekrutuje się przez system e-rekrut i tam musi załączyć dokumenty, czyli świadectwo dojrzałości i poszczególne wyniki, które są wymagane z danych przedmiotów na konkretnym kierunku. No i później otrzymuje wiadomość zwrotną, ile uzyskał punktów. Kolejnym etapem jest dostarczenie dokumentów, które podaje biuro rekrutacji w wiadomościach mailowych.
3: Do rozpoczęcia roku akademickiego pozostało niewiele czasu. W tym roku nieco wyjątkowo Katolicki Uniwersytet Lubelski rozpoczyna kolejny rok akademicki. Troszkę wcześniej, minimalnie, ale jednak.
0: Dzień wcześniej, bo 30 września, a jak podaje dział kształcenia KUL, wynika to z realizacji programu akademickiego. W nim musi się zgadzać określona liczba śród i czwartków do realizacji programu. Stąd tak, a nie inaczej u nas został ułożony ten harmonogram. Poprzedzą go również ten 30 września dni adaptacyjne, 28-29 września dla studentów oczywiście pierwszego roku. Program niebawem ogłosi.
1: Termin rekrutacji upływa 25 września.
2: SK Lublin.
1: Mija 87 lat od śmierci lubelskiego poety Józefa Czechowicza. Na Placu Litewskim można znaleźć poświęconą mu wystawę, mówi profesor Aleksander Wójtowicz z Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie.
4: To jest taki moment w kalendarzu życia historycznego, kulturalnego miasta, które my obchodzimy w sposób bardzo świadomy, podniosły. Upamiętniamy ofiary, upamiętniamy również patrona naszego muzeum, czyli Józefa Czechowicza, który tego dnia zginął tragicznie, pozostawiając po sobie bardzo zróżnicowany, bogaty, ale mógł być bogatszy, gdyby nie ta przedwczesna śmierć, dorobek. Wszyscy spotykamy się pod pomnikiem, aby uczcić, upamiętnić śmierć tych ofiar, a jednocześnie pamięć o najwybitniejszym poecie, jaki urodził się w Lublinie. W tym roku zaprezentujemy też wystawę plenerową To niebo, to miasto rodzinne, która pokazuje wielowymiarowe, złożone związki Józefa Czechowicza z Lublinem. Jest to wystawa, która znajduje się niemalże w centrum miejsc, z którymi poeta przez całe życie był związany. Prezentujemy ją na Placu Litewskim, w miejscu, którędy Czechowicz przychodził wielokrotnie. Mamy to udokumentowane na zdjęciach. Koło tej wystawy w innym czasie, w innym wymiarze przechodzi również tajemniczy wędrowiec, czyli bohater poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. Na wystawie prezentujemy fotografie wykonane przez Józefa Czechowicza, które to fotografie zostały dobrane tak, aby korespondowały z pejzażem miejskim, bo miasto było głównym tematem twórczości Józefa Czechowicza, jeżeli chodzi o Lublin, ale on opisywał je w bardzo specyficzny sposób, który przysporzył mu wielu zwolenników, naśladowców i który sprawił, że stał się jednym z najwybitniejszych poetów minionego stulecia. Prezentujemy również wiersze i teksty Józefa Czechowicza poświęcone Lublinowi. To są wiersze, które mają jeden wspólny klucz, oprócz tego, że to są teksty znane. Zaprezentowaliśmy też kilka wierszy mniej znanych,

0: ale właśnie z niebem, z chmurami, czyli z tym wszystkim, co towarzyszy naszej wystawie w zmieniającej się, choć na razie pięknej aurze wczesnego września.
1: Wystawy na Placu Litewskim można oglądać do 16 czerwca.
2: SK Lublin.
1: Ta wszechstronna roślina ma swoje święto. Przed nami wyjątkowe wydarzenie w skali kraju. Konopie włókniste odgrywają coraz większą rolę m.in. w przemyśle spożywczym, budownictwie czy kosmetyce. Teraz będziemy mogli dowiedzieć się o nich więcej, a to za sprawą kolejnej edycji dożynek konopnych w Konopnicy. O zbliżającej się imprezie porozmawialiśmy z jej organizatorem Kubą Pikusem.
3: Na początek chciałem zapytać, skąd w ogóle pomysł na zrobienie festiwalu o takiej tematyce, no bo konopie, konopnice, dosyć chwytliwe.
4: Tak, konopie i konopnica dosyć chwytliwe. Idea się narodziła jak zwykle po prostu w gronie znajomych, czyli jakby typowo inicjatywa oddolna. Mam kontakt z takim mocno ugruntowanym działaczem konopnym w Polsce, czyli Mopsem. To jest też artysta, który występuje na scenie między innymi z Winim. Jest to działacz konopny, szerzej znany na pewno osobom, które w temacie są. I jakby pokrótce poszliśmy do wójta z zapytaniem, bo ta konopnica dla nas była naturalnym miejscem ze względu na to, że historycznie nazwa Konopnica też wywodzi się właśnie od konopi, ze względu na to, że rzeczywiście ten region podlubelski tutaj konopiami żył. No tak jak teraz chmiele, zresztą zbliżone do siebie rośliny, także no, mamy chmielaki krasnostawskie, więc siłą rzeczy próbujemy też pokazać, że konopie tutaj historycznie z tym regionem są po prostu związane.
3: Co w tegorocznym programie?
4: W tegorocznym programie mieszamy starą szkołę z nową szkołą i skupiamy się głównie na koncertach. Przede wszystkim numer raz reprezentujący warszawski deszcz i fu z Zip Składu, zblendowany razem z Januszem Walczukiem, czyli przedstawicielem SBM-u i nowej szkoły, także myślę, że każdy znajdzie w tym roku coś dla siebie.
3: Jakie wydarzenia towarzyszące będą jeszcze podczas festiwalu?
4: W tym roku tych wydarzeń towarzyszących nie będzie zbyt wiele, ale oczywiście produkty konopne będą szeroko prezentowane, ogólnie oleje CBD, CBG, maści, wszelkiego rodzaju miody konopne, także to każdego roku można u nas zobaczyć. Można też się napić piwa zero konopnego, które jest napojem też pomieszanym właśnie z roślin chmielowych i z roślin konopnych. Także jest to też taka orzeźwiająca ciekawostka, która myślę, że długo w pamięci smakowej nam zostanie.
3: Z poprzedniej edycji widziałem też, że organizowaliście warsztaty dla dzieci albo wykłady o konopiach. Czy to też się pojawi, czy z tego rezygnujecie?
4: W tym roku podczas sobotniej części z tej części zrezygnowaliśmy, natomiast więcej o konopiach młodzi będą się mogli dowiedzieć drugiego dnia, ze względu na to, że gmina Konopnica organizuje część swojego eventu, której dożynki konopne będą bardzo małą częścią, ale jak najbardziej wtedy na stoiskach troszkę tej części warsztatowej będzie można uczynić właśnie.
3: A czy pojawią się jakieś nowości?
4: Jeżeli chodzi o nowości, to w tym roku jeszcze nie, ale na piątą edycję za rok planujemy wiele niespodzianek i już tak naprawdę się mocno przygotowujemy do tej piątej edycji. Natomiast no, utrzymujemy pewien poziom, ale mamy bardzo mocne plany na tą piątą edycję, bo to będzie taki mały jubileusz i rzeczywiście warto będzie obserwować nasze media, czyli dożynki konopne na Facebooku czy też Instagramie.
3: Wstęp płatny, bezpłatny?
4: Tak, jak co roku wstęp jest płatny. Chodzi nam troszeczkę o selekcję osób, które rzeczywiście chcą przyjść, żeby jakby nie spotykać na miejscu osób przypadkowych, które powiedzmy konopie kojarzą tylko i wyłącznie z używkami, tudzież innymi uciechami, także świadomi ludzie, którzy wiedzą, po co przychodzą, jakiej muzyki słuchają, jakich produktów oczekują i stąd też jest opcja biletowana.
3: Jakie osoby przychodzą na ten festiwal?
4: To jest ciekawe, bo przychodzi starsza młodzież, czyli już jakby troszkę mniej festiwalowa grupa, taka docelowa grupa, którą widzimy na miejscu, to jest mniej więcej 25 do 45 lat, ale zdarzają się też osoby, które nie przychodzą na część muzyczną, tylko przychodziły na część wystawienniczą i tutaj te osoby w tym roku zapraszamy na część niedzielną, która będzie darmowa i tych stoisk konopnych będzie można jeszcze uczknąć. A mianowicie są osoby, które mają 60, 70, czasem nawet 80 lat i tak z sentymentem wspominają te czasy, kiedy konopie rzeczywiście w Polsce miały się mocno i włókna konopne, i produkty, i maście konopne. Także te osoby przychodzą raz z sentymentu, a dwa z ciekawości zobaczyć, jak ten rynek się w Polsce odbudowuje.
1: Czwarta edycja dożynek konopnych odbędzie się 19 i 20 września.
2: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie na oczach ponad 60 tysięcy fanów i w ulewnym deszczu. Na scenie pojawiło się wielu gości, m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja, czy nawet 1.8L, z którym Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wieczoru był też znany aktor Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie to zobaczyć na SK.pl. Przed koncertem Sanach wydała też nowy singiel Cicho Sza. Ten numer mamy dla Was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Gramy też nowy numer od Kuby i Kuby. Ten duet wypuścił kawałek Chłopaki. Przez całe lato panowie, przypomnę, bujali nas hitem Stygnie Lato, z którym nawet wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Panowie wpadli ostatnio do naszego studia i jeśli chcecie się dowiedzieć, co słychać u bursztynowego słowika, jakie to uczucie dowiedzieć się, że się zgarnia taką nagrodę, no ale też jak wyglądały ich muzyczne początki, no to słuchajcie już teraz Kuba i Kuba w naszym studiu. Siemanko panowie.
5: Siemanko, hej.
6: Cześć, dzień dobry, hej.
2: To powiedzcie mi, czy wy już ochłonęliście po tym sukcesie, czy jeszcze nie dowierzacie i sobie myślicie, jeju, jak to możliwe, że my słowika wygraliśmy?
6: Zdecydowanie jeszcze nie ochłonęliśmy, nie mieliśmy na to chwilki. Cały czas podróżujemy, od Sopotu minął już 2 tygodnie, a my dalej jeszcze w podróży. Mieliśmy tylko jeden dzień na takie przeparkowanie i przerzucenie strojów do innych walizek. No nie ochłonęliśmy, ale no to jest niesamowite uczucie i pewnie długo jeszcze chłonąć będziemy.
2: No tak się właśnie zaczyna życie wielkich gwiazd. To jest chyba tylko początek. Ja nie wiem, czy panowie wy kiedykolwiek odpoczniecie. Prawdopodobnie na emeryturze, jak to wszystko minie, ale mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej. A jak tam wasza relacja ze Słowikiem? Jeszcze go oswajacie? Czy już jesteście tak z nim zaprzyjaźnieni? Już się dobrze z nim znacie?
5: Karmiliśmy, tak, wykąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
6: Już
5: tak.
6: Podrósł nawet kilka centymetrów.
5: Tak, jest
6: super.
5: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam tak, taki wielki.
2: No on tam jest potężny. Tak. Musi być ciężki bardzo.
6: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Ten Słowik rzeczywiście trochę był taki, zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną, mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego Słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę. Jest to na pewno takie podsumowanie tej drogi dotychczasowej. Krótkiej oczywiście, w perspektywie wielu lat jeszcze przyszłościowych mówię. Natomiast no to jest spełnienie marzeń na pewno takich młodych chłopaków jak my.
2: Powiem wam, że szybko to osiągnęliście ten szczyt, bo zaczęliście dość niedawno i tu bach, najpierw wielki hit Dość, a teraz od razu bursztynowy słowik. Przed występem w Operze Leśnej w naszym studiu mówiliście, że będziecie się dzielić pół na pół. Trochę u jednego, trochę u drugiego. Jak to teraz wygląda? U kogo jest słowik?
5: Poszło oficjalnie jakby na scenie. Gra w papier, kamień, nożyce. Z racji tego, że Kuba wygrał, więc tak jak ustaliliśmy, jest tydzień u niego, a później będzie tydzień.
6: Tak. A że nie mieliśmy nawet możliwości teraz, bo w sumie to tydzień już minął tak naprawdę.
5: Ej, stary, no to jakby
6: no,
5: to właśnie.
6: Ale my nie mieliśmy nawet chyba możliwości, szczerze. I ja wam powiem, że ja postawiłem słowika u siebie, jeszcze przyjechaliśmy tam, to właśnie ja go wziąłem do siebie w kwestii tej wygranej właśnie na scenie i wyobraźcie sobie, że ja że nawet nie było chwili, żeby na niego spojrzeć drugi raz gdzieś tam. On po prostu stanął i stoi, bo nie było...
5: A nakarmiłeś go chodzi.
6: Nakarmiłem, no tak jak się umawialiśmy, no trzy razy dziennie po 15.
5: Po prostu nie głaskałeś.
6: Nie, no nie głaskałem, no nie było czasu, prawda, trochę miłości, żeby tylko lęk separacyjny się tam gdzieś nie pojawił.
5: No to fajnie.
2: Czyli odpowiednia dieta u słowika jest, to jest najważniejsze. A jeszcze ciekawi mnie jedna rzecz. Powiedzcie mi, co się dzieje w głowie artysty, kiedy czeka na ogłoszenie wyników plebiscytu bursztynowego słowika i nagle ktoś ze sceny mówi... Kuba i Kuba. No co się wtedy w głowie
5: przede wszystkim
2: dzieje?
5: To oczekiwanie, to my myśleliśmy, że to w ogóle trwało z, nie wiem, z godziny albo ze 2 godziny, tak? To tak po prostu nieskończoność to była.
6: Puls 160.
5: My tam staliśmy, tak, w ogóle puls, jakbym miał taki zegarek, który mierzy puls, to prawdopodobnie
6: no ja
5: było,
6: miałem tak.
5: Ty miałeś, tak? I ci pokazało tam.
6: No dlatego ja mówię, stary, że to jest tam przed zawołaniem, o Boże, odpukać oczywiście, ale mówię, Jezus Maria, no to jest niesamowite, jak to tak długo trwa i trwa i trwa. Wiecie, mi się od razu kojarzy, panowie, jak my staliśmy na maście w programie i tam było to ten taki charakterystyczny dźwięk tu, ka. I wiecie, i my stoimy i ja mówię, Jezus Maria, no produkcja się pomyliła chyba, nie? Ty minuta mija, 10 minut, 20, mówię, ty no godzina minęła, my stoimy na tym samym dźwięku, nie? A to tak naprawdę była dosłownie, wiecie, tam 30 sekund.
5: Tak,
6: i tak samo było tutaj.
5: Ta chwila trwa długo i to jest taki stres i jest szczególnie jak mieliśmy jeszcze taki ekran przed sobą, na którym widzieliśmy wyniki.
2: Że była pierwsza trójka, że wy byliście w pierwszej trójce.
5: Była pierwsza trójka i zastanawialiśmy się, no bo jakby nie mieliśmy pojęcia do samego końca, jakby nie wiedzieliśmy, różne myśli były w głowie. sobie, czy wygramy, czy nie wygramy. I tak byliśmy dumni przede wszystkim, że mogliśmy tam wystąpić i to, że byliśmy w tej pierwszej trójce, to już dla nas było naprawdę dużo, ale wiadomo, też nie ma co ukrywać, jakby każdy z tych artystów, który tam wystąpił, chciał wygrać i my też tak pomyśleliśmy, że no, na pewno by nam było bardzo miło, więc stres był ogromny, ale jak wyczytali naszą nazwę zespołu, no to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości, nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo, też w takich sytuacjach zawsze trzeba podziękować i o tych podziękowaniach też pewnie się zapomina w większości osób, które byśmy
6: podziękowali. Na szybko jakieś przemówienie napisać.
7: No, te emocje, które się pojawiły gdzieś tam u nas, no my też nie ukrywamy, że jeszcze chyba w naszym życiu nie ma takiego momentu, w którym w 100% potrafimy panować nad tymi naszymi emocjami, uczymy się tego, więc też ta adrenalina, która się pojawiła, oczywiście mieliśmy, ja miałem w głowie, tylko pamiętam, że jak wygrałem, mówię, matko, trzeba podziękować wszystkim osobom, dzięki którym tak naprawdę tą nagrodę możemy odebrać, bo to nie jest tylko nasza nagroda, ale też naszych fanów, którzy głosowali, naszego domu produkcyjnego, hotelu Torino, naszego managementu, naszych rodziców, naszego zespołu.
5: No i tutaj już się kończy czas antenowy.
7: Jest koniec.
5: A ty jeszcze masz do wymienienia 150 innych osób.
7: Tak,
5: nie?
7: Tak samo właśnie i to akurat jest ten moment, nie możecie mnie teraz panowie przerwać, muszę to powiedzieć, ale wiem, że Franek, ty też chcesz, chcielibyśmy pogratulować wszystkim artystom, którzy wzięli udział, bo są cudowni, my też mieliśmy cudowny taki moment na backstage'u, gdzie mogliśmy sobie porozmawiać, wymienić te doświadczenia, to jest super. Natomiast tak jak to telewizyjna sztuka pokazuje, no tam zawsze jest mało czasu, bo wszystko jest napięte oczywiście harmonogramowo, ale porozmawialiśmy sobie, wymieniliśmy swoje spostrzeżenia, to są cudowni ludzie i tak naprawdę duża zasługa jest tak, tego pierwiastka szczęścia w tym, że udało nam się wygrać. Niemniej jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy zagłosowali, no bo to jest niesamowite.
6: A powiedzcie mi, co czuliście po samym występie? Bo to, że dostaliście bursztynowego słowika, to jest ocena waszego występu. Ale ja mam czasami tak, na przykład po programie w radiu, że czasami jest tak, że schodzę z anteny i mówię, dobrze było, jestem z siebie zadowolony, a czasami jest tak, kurczę, mogło pójść trochę lepiej, nie jestem zadowolony, coś bym zrobił inaczej. To co wy czuliście po zejściu ze sceny, że kurczę, było dobrze, zdaliśmy egzamin, czy jednak no trochę, no może i dobrze, ale tutaj coś nie zagrało do końca.
5: To my tak mieliśmy bardziej, że też my często swoje występy oceniamy też przez pryzmat reakcji jakby publiczności i jakby wychodząc na deski Opery Leśnej i widząc publiczność, która tam jest i widząc to, że oni śpiewają z nami słowo w słowo, no to jakby to jest jakby takie uczucie, że tego się nie da opisać, tak. Nie? My jakby pracowaliśmy...
6: Była recenzja na bieżąco.
5: To była taka recenzja na bieżąco i jak my jesteśmy w stanie ich zawsze porwać do tego, żeby oni się razem z nami bawili, to jest dla nas taka ocena, że kurczę, że chyba się udało, że chyba było całkiem nieźle.
7: Tak, natomiast no wiadomo, że to u nas raczej jest ten kult pracy kultywowany, że się tak wyrażę. No i my dbamy o to, żeby każdy ten występ był coraz lepszy, wyciągamy wnioski i to jest chyba ta rzecz, która nas też charakteryzuje, że my jesteśmy bardzo samokrytyczni co do siebie. Ja uważam, że wiadomo, dużo rzeczy można byłoby tam poprawić wokalnie, jeśli chodzi o mnie, ale uważam, że te emocje, które tam były przepiękne i jakbym mógł powtórzyć ten występ, to bym to zrobił, bo naprawdę to, jakie my tam emocje czuliśmy, będąc we dwójkę na tej scenie, pamiętam takie jedno z pierwszych spojrzeń, tak na siebie mówimy, to one zawsze mówi więcej niż 1000, bo to jest takie, stare, jesteśmy tu, nie? Stoimy na deskach Opery Leśnej, gramy dla ludzi, ludzie śpiewają nasz numer, no to jest
5: to śpiewali, wyobraź sobie, tak głośno, że przez słuchawki, przez odsłuchy douszne, tak. Było słychać ludzi, gdzie jakby no masz słuchawki ubrane, jakby masz jakby podkład jakby, więc jest jakby głośno, tak. Słyszysz inne instrumenty i nagle jakby wiesz, słyszysz, że ludzie, którzy śpiewają, są głośniej niż to, co masz w słuchawkach, to jest miazga.
6: To właśnie to jest punkt, w którym jesteście teraz. Jesteście na szczycie, ale teraz cofnijmy się jeszcze o kilka lat wstecz. Za chwilę pogadamy o waszym nowym singlu Chłopaki, ale powiedzcie, jak wyglądały początki waszej kariery, bo dla wielu słuchaczy to jest tak, że był singiel Dość, pojawił się duet Kuba i Kuba, tak nagle, nie wiadomo skąd. No właśnie, a skąd ten duet się wziął? Jak zaczęła się wasza muzyczna przygoda?
5: No to jest ciekawe pytanie, bo nasz duet wywodzi się w sumie od takich podobnych rozmów, jak my tutaj dzisiaj mamy, tylko że te rozmowy zaczynały się w radiowęźle szkolnym.
7: Tak, bo to jesteśmy, proszę Państwa, teraz w dość małym pomieszczeniu, gdzie są trzy mikrofony. My takie małe pomieszczenie mieliśmy w naszej szkole, w liceum.
5: Nawet chyba jeszcze mniejsze jestem.
7: Tak, myślę, że zwłaszcza jak my tam szafki z domu wnosiliśmy, żeby móc tam rzeczy chować, nawet tosty jakieś.
6: Pewnie trochę tańsze mikrofony.
7: Tak, zdecydowanie. Tam w ogóle mikrofony Nie było, pamiętam, że Franek też opowiadał z tym ostatnio, że jak chcieliśmy coś powiedzieć przez mikrofon w Radio Węźle, to puszczaliśmy to z telefonu po prostu nagranie głosowe, nie?
5: Tak, jako taki komunikat.
7: Tak.
5: Hej, przerwa skrócona o 5 minut, pozdrawiamy.
7: Tak jest. No, ale poznaliśmy się w Radio Węźle szkolnym tak naprawdę.
5: Tak, tak. W szkole, w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia księżnej Elżbiety w Szczecinku. Cudowne liceum, cudowne wspomnienia, cudowni nauczyciele przede wszystkim, tak, którzy jest. Byli bardzo wyrozumiali, bo w momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że biorąc udział w jakichś konkursach, czy na przykład mając do późna próby, no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
8: Warto było.
5: I tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę z tego, że gdzieś tam przymknęli czasami oko na to, że nas nie było.
8: Słowik jest, myślę, wystarczającym usprawiedliwieniem tej nieobecności na tej lekcji. Myślę, że rodzice niczego już więcej nie muszą teraz podpisywać, jakby się ktoś przyczepił.
7: Zdecydowanie. Teraz my mamy tą możliwość, że tutaj już dzisiaj właśnie w perspektywie gdzieś tam premier radiowych kilka osób do nas pisało, że kurczę, chłopaki, my jesteśmy teraz w szkole, wy kiedyś byliście, bo opowiadaliśmy właśnie o tym Radio Węźle ostatnio i mówią, to weźcie może teraz wypiszcie wyzwolnienie z tego, żebyśmy przyszli na premiery, nie? To teraz zmieniły się jakby
5: dla pocieszenia jakby chyba możemy powiedzieć, że my z chęcią byśmy wrócili chociaż na taki tydzień do szkoły, nie?
7: Tak, pamiętajcie o tym, że to wszystko szybko mija bardzo. My też byliśmy takim specyficznymi rocznikami z tego względu, że u nas też się pojawił i COVID, i strajk nauczycieli, więc to wszystko gdzieś tam nam zabrało trochę lat w szkole, więc ja tak naprawdę nie wiem, jak ty, Franucie, to było, ale ja byłem półtorej roku tak naprawdę w szkole, w budynku
5: no,
7: szkoły,
5: ja byłem ponad dwa w sumie i tak w trzecim roku już musieliśmy zbiewać szkoły i pamiętam, że się cieszyliśmy, a później w domach płakaliśmy.
7: O Jezus, to było straszne.
5: My chcemy jednak do szkoły. To nie było tak, że szkoła jest zła. Nie, wcale tak nie chcieliśmy siedzieć w domu.
7: Chociaż jak ja pamiętam, jak były elekcje i mieliśmy wtedy, ja miałem komputer, no i jakby nasze panie niektóre, które gdzieś tam nas edukowały, też musiały się tego wszystkiego nauczyć, prawda? No bo to nowa rzecz dla nich. A my już byliśmy z komputerami zaznajomieni, to tam niezły cyrki szły. Ja pamiętam, że mieliśmy kiedyś lekcję i kolega przez mikrofon mówi, że przepraszam bardzo, ja dzisiaj jak coś nie mam mikrofonu, bardzo panią przepraszam. A pani nauczycielka, dobrze, okej, to notuję, nie? Że ten XX nie ma mikrofonu. Ja mówię, o cholera, dobra. To będzie ciekawa lekcja.
8: Piękne czasy pandemiczne.
5: No. Tak, ale normalnie teraz takie jakieś wspomnienie nam...
7: Piotruś Kozioł.
5: Tak, tak, o Piotruś Kozioł. No, takie wspomnienia i naprawdę, czas liceum jest wspaniały, także co my możemy powiedzieć? Czerpać trzeba z tego czasu dużo. Też zdajemy sobie sprawę, że jest dużo nauki, że to jest też duża presja. My jakby czuliśmy tą presję, że z jednej strony chcemy się rozwijać jakby muzycznie i działać, z drugiej strony trzeba jednak jakieś oczekiwania spełniać nauczycieli i rodziców i to jest zupełnie normalne, bo nie jakby chcemy jakby z czymś wyjść z tej szkoły, nie? Jakby nie możemy być takimi na maksa głąbami, tylko chociaż jakieś podstawowe tabliczka, jakieś tabliczka mnożenia, coś takiego, wiecie, nie?
8: To się przydaje.
5: To się przydaje.
7: Bo dynastii królów, nie wiem, czy ty miałeś dynastii królów.
5: Też.
8: Ale tak człowiek głowę trochę ćwiczy, myślę, że to jest
7: oczywiście
8: ważne.
7: Oczywiście, tak, plastyka jest bardzo ważna w tym, oczywiście, że tak.
8: To słuchajcie, panowie, teraz przeskakujemy jednak do września 2026. Pogadajmy o waszym nowym singlu, który już się ukazał, który gramy na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Zapowiadając ten numer, napisaliście w mediach społecznościowych: nie bójcie się płakać. Dlaczego wy ludzi do płaczu zachęcacie? O co chodzi? Tłumaczcie się.
7: To jest właśnie ciekawa perspektywa i super, że udało nam się poruszyć to, jak zaczynaliśmy przed tym pytaniem, z tego względu, że chłopaki są niejako taką laurką tej siedmioletniej naszej pracy, która gdzieś tam pracy i znajomości, bo te wszystkie sytuacje, które działy się pomiędzy nami, było mnóstwo chwil szczęścia, były też chwile porażki, zwycięstwa i jakiejś takiej rozłąki, bo my też gdzieś tam mieszkaliśmy dość daleko od siebie w perspektywie kilku lat tej znajomości. To wszystko sprowadziło się na to, że możemy dzisiaj z taką szczerym serduchem powiedzieć, żeby nie bać się płakać przed tymi doświadczeniami, które nas spotykają. Jest to pewnie też taka szczera kontynuacja Stygnie Lato w perspektywie tej emocjonalności chwilowej, która się pojawia, która pozwala nam dotknąć jakichś doświadczeń. Natomiast w gruncie rzeczy ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do
6: do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza oprócz wnętrza też cały ten zewnętrzny świat, więc nie bójmy się tego
5: robić. Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej, ale no, relacje są trudne, czy przyjaźń, czy miłość, to wymaga pracy.
8: To panowie, życzę kolejnych sukcesów, no i wszystkiego dobrego, trzymajcie się, zapraszamy z kolejnymi singlami.
5: Tak bardzo jest, dziękujemy i do zobaczenia.
8: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Oskar Cyms otwiera się przed słuchaczami Radia SK. Odpowiedział na pytania, których nikt mu wcześniej nie zadał. To na was czeka w nowym numerze SK Story. Szczegóły na story.sk.pl. A już za chwilę rozmowa z Oskarem Cymsem, więc zostańcie z nami. Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli zobaczyć na żywo. 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torwarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa jej urlop. Oskar Cyms, gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl i który możecie też zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Eski. Oskar Cyms wpadł ostatnio do naszego studia i zdradził co nieco na temat swojej kariery. Z Oskarem Cymsem rozmawia Max Kluziewicz.
9: W życiu nie ma przypadków. Gwiazdą trzeciego wydania SK Story jest artysta, który właśnie otworzył swoją trzecią muzyczną erę. Domagaliście się go od dawna, w studiu Eski, po prostu Oskar Cyms. Cześć!
10: Siemanko, Jezus Maria, nie spodziewałem się takiego otwarcia. Witam serdecznie.
9: No mam wrażenie, że ostatnio bardziej cię zaskoczyłem, bo po raz pierwszy wtedy oficjalnie nazywałem cię księciem polskiego popu i z tego, co zauważyłem, nawet trochę się przyjął ten przydomek.
10: Tak?
9: Tak. Nawet mój kolega redakcyjny, prowadząc z tobą setkę za kulisami jakiejś imprezy na ściance, właśnie pytał cię o to, czy czujesz się księciem polskiego popu, więc w razie czego podkreślam, to ja byłem pomysłodawcą.
10: Nie wiem, ja się zawsze mieszam, jak ktoś mi takie komplementy wali, to tak nie umiem tego przyjąć jakoś. Za dużo. Tyle.
9: Ale w ogóle mam wrażenie, właśnie odbijając się od tej skromności, że jednak, bazując na twoim doświadczeniu już kilkuletnim w branży, nabrałeś chyba trochę pewności siebie i nieco lepiej reagujesz dzisiaj na te komplementy.
10: Może, chociaż ja mam zawsze coś takiego, że się mieszam i się czerwienię, jak ktoś mi daje komplementy. Ja po prostu, to wynika chyba z takiej obawy, że trochę nie do końca wiem, jak na to reagować i boję się, że jak jakoś zareaguję, to ktoś może pomyśleć, że to jest nieszczera reakcja i że jakoś, wiesz, mnie to nie obchodzi czy coś, a tak w ogóle nie jest, tylko po prostu zazwyczaj nie wiem, jak zareagować, jak ktoś mi daje komplementy. Jest mi oczywiście bardzo miło, no, ale też uważam często, że za dużo tego jest.
9: Ale boisz się bardziej takiej, w cudzysłowie, fałszywej skromności, czy z drugiej strony takiej pyszałkowatości?
10: Boję się, że mogłoby to zostać odebrane.
9: Nie potrafią za bardzo przyjmować komplementów.
10: No może coś w tym jest. Nie wiem, czy to jakby kwestia narodowości. Ja bym tego chyba tak nie generalizował. Natomiast boję się właśnie, że mogłoby to zostać odebrane jako taką nieszczerą skromność. Jako taka nieszczera skromność, no. A to po prostu wynika nie wiem, jakichś zaburzeń interpersonalnych pewnie, albo coś. A co do tej pewności siebie, no tak, wydaje mi się, że rzeczywiście ostatnio jest tego troszkę, w sensie, że ta pewność siebie wzrosła, myślę, że zwłaszcza na scenie, z czego to wynika, nie wiem, może kwestia troszkę większego doświadczenia już, jeżeli chodzi o granie koncertów.
9: Mhm, ale pracujesz jakoś nad tym?
10: Nie, szczerze mówiąc, nigdy nie nad tym nie pracowałem, ale mi dużo pewności siebie daje mój zespół, jak jesteśmy w trasie i ludzie, z którymi pracuję, oni mi dają na maksa dużo pewności siebie, no i fani pod sceną, jak widzę po prostu mój fanbase pod sceną, to ja mam 100% pewność siebie, w sensie wtedy cokolwiek by się nie działo, to ja wychodzę i w ogóle bez stresu żadnego jest super, oni mnie niosą.
9: A jak spoglądasz na liczby wyświetleń pod teledyskiem albo liczby odtworzeń w serwisach streamingowych, to chyba też ta pewność siebie wtedy zyskuje na wartości.
10: Tak, myślę, że tak, natomiast ja staram się jakoś tak nie przywiązywać do tego aż takiej wagi, bo to z kolei też czasem może być, nie chcę użyć słowa podłamujące, bo w ogóle nie o to chodzi, ale takie, że wiesz, że czasem możesz spodziewać się, no nie wiem, nie, może źle mówię.
9: Chodzi ci o tą ciążącą presję?
10: No może tak,
9: na siebie nakładasz?
10: Tak, że właśnie, że jest coś takiego chyba, nie wiem, czy tylko, no wydaje mi się, że wszyscy artyści tak mają, że po prostu nakładamy na siebie taką presję i z biegiem czasu ona jest coraz większa i sami od siebie oczekujemy coraz więcej. Myślę, że to jest też presja otoczenia i tego, że chcemy po prostu zawsze dowieść i dać ludziom jak najlepszy produkt końcowy. Produkt, złe słowo, no jakby ten efekt końcowy, tak? I to się też wiąże z tą presją. No i zapomniałem, od jakiego pytania wyszliśmy generalnie. Ja się tak rozwinąłem, że nie wiem, do czego zmierzałem.
9: Jak pracowałeś nad pewnością siebie?
10: Ja mam tak często. Nie pracowałem. Szczerze mówiąc, to po prostu przyszło jakoś tak samo naturalnie. Ale rzeczywiście czuję, w porównaniu na przykład z zeszłym rokiem, czuję, że ta pewność siebie jest większa. Mhm. Z czego to wynika, szczerze mówiąc, nie wiem.
9: A jak się w ogóle czujesz po takim oficjalnym rozpoczęciu tej nowej ery?
10: No dobrze. Teraz mam taki intensywny moment koncertowy. Dużo się dzieje, sporo też różnych rzeczy w tygodniu, więc generalnie jest dość duży natłok bardzo różnych spraw i też pracuję cały czas nad albumem, więc cały czas staram się pisać, natomiast mam coś takiego, że mi jest ciężko pisać w sezonie. Ja po prostu wolę zdecydowanie pisać teksty poza sezonem, kiedy mam taką przestrzeń spokojniejszą, że jestem przez dłuższy czas na przykład w domu i jakby ta rutyna taka codzienna zaczynam wracać do tej rutyny, której no, brakuje trochę jednak w tym sezonie, kiedy tak naprawdę no, od maja ja wracam, zostawiam walizkę po prostu w korytarzu pokoju, wrzucam rzeczy do prania. Ta walizka po prostu zostaje otwarta, ja jej nigdzie nie chowam do szafy, ani nic z nią nie robię, bo wiem, że za chwilę będę musiał jakby na nowo ją pakować, więc zostawiam rzeczy, które wożę w niej jakby za każdym razem, na przykład żelazko. I nie wypakowuję nawet takich rzeczy, no bo wiem, że po prostu zaraz będę musiał to pakować znowu, więc tak naprawdę od maja, no cały czas gdzieś tam jestem na tych walizkach i brakuje mi troszkę takiego, ustabilizowania się czasowego, bo mi się najlepiej po prostu pisze, jak wiem, że mam na to przestrzeń, czas. I nie mówię, że wiesz, no oczywiście, że w sezonie też piszę, że faktycznie no, siadam sobie czasem wieczorem, jak mam na to przestrzeń i czuję, że jakby to jest dobry moment na to, żeby coś napisać. Natomiast no, zdecydowanie częściej mam takie momenty i taką przestrzeń na to poza sezonem.
9: A gdybyśmy mieli spojrzeć na twój kalendarz właśnie od maja do końca września, bo tak mniej więcej trwa sezon, no. Ile masz takich dni tylko dla siebie?
10: Kurczę, no wiesz co, akurat trafiliśmy na okres, gdzie miałem w zeszłym tygodniu dość czasu dla siebie, ale tak naprawdę to był pierwszy moment od początku maja, kiedy była ta chwila. Ja też mam wszystkie weekendy zajęte, w sensie gramy wszystkie weekendy od maja do września, we wszystkie dni weekendowe i ostatnio mieliśmy pierwszy raz taką sytuację od maja, że mieliśmy wolną niedzielę i aż tak dziwnie mi było po prostu, bo wróciliśmy w niedzielę do Warszawy i ja tu sobie zaplanowałem dzień, mówię, a to pójdę tu, po czym podjechałem gdzieś do jakiegoś sklepu i naciskam klamkę, a tam zamknięte, no przecież niedziela, jakby no tak. Wszystko pozamykane, a ja po prostu już wyszedłem z takiego trybu, w sensie jestem w takim trybie, że jakby dla mnie niedziela to jest dzień koncertowy, więc w ogóle zapomniałem o tym, że niedzielę wszystko jest zamknięte, no i po prostu spotkałem się właśnie z takim czymś pierwszy raz od maja, bo tak to mamy wszystko zajęte, więc jest intensywnie, ale jest super, no ja kocham koncertować i dla mnie to jest ogromna radość, jak widzę po prostu, że ludzie się dobrze bawią na tych koncertach. To jest dla mnie najważniejsze, jak widzę te uśmiechy i to, że śpiewają, to, że sobie tańczą, że są pary, które się przytulają podczas tych bardziej emocjonalnych utworów. No to jest coś, co naprawdę dodaje skrzydeł i co sprawia, że że mam poczucie, że po prostu to, co robię, ma sens, więc kocham te koncerty i zawsze jest tak, że jak się kończy już ten sezon, to potem się za tym tęskni, ale faktycznie teraz wiem, że jest dość intensywny okres, w sensie, że muszę sporo jeszcze pracy włożyć nad albumem, więc... Więc tak, czekam trochę do jesieni, żeby już mieć ten większy spokój, żeby móc sobie uspokoić głowę, zresetować się i siąść do tych tekstów i je popisać.
9: A właśnie jak się regenerujesz po takim intensywnym okresie grania?
10: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję, tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś w naturę, blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Też zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć. Także no.
9: A na tym etapie rozpoznawalności możesz tak po prostu wyjść sobie na miasto?
10: Tak, w sensie wiadomo, że zdarza się, że ktoś podejdzie po zdjęcie.
9: Nawet widziałem na Openerze, że cię zaczepiali.
10: Tak, tak.
9: Wyglądałem sobie to z ukrycia.
10: No, w sensie zdarzało się rzeczywiście. Ja w ogóle byłem, w sensie nigdzie nie wrzucałem, że jestem na Openerze, byłem tam całkowicie prywatnie, więc w ogóle pierwszy raz byłem w życiu, bo nigdy nie miałem za bardzo okazji. No i bardzo mi się podobało, fajnie było, więc mam nadzieję, że za rok też się uda wyskoczyć. Natomiast znowu, czy mogę wychodzić? Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś... spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
9: A wracając do tworzenia muzyki, jak wyglądał u ciebie ten proces twórczy? Bo kilka dni temu byłem na koncercie Charlie'ego Puffa, który powiedział mi, że on na przykład, pisząc piosenki, musi mieć muzykę w tle, bo inaczej czułby się jak dzieciak, który przysiada do pracy domowej i w takiej ciszy próbuje coś ogarnąć, przelać swoje myśli na papier. Jak to wygląda u ciebie? Jakie musisz mieć warunki?
10: Charlie w ogóle, no on jest genialny. On jest genialny, ja uwielbiam jego podejście do muzy. Ja mam coś takiego, że jak... W sensie, no... Jak zaczynam tworzyć numer od zera, no to... Wtedy nie mogę sobie puścić czegoś w tle, bo mam wrażenie, że mnie to będzie rozpraszać. W sensie, nie wiem, jak siadam sobie z gitarą i zaczynam tworzyć, no to wiadomo, że jest ta gitara, ale no nie może być nic innego w tle, bo po prostu mnie to będzie rozpraszało, ale na etapie już pisania tekstu, kiedy jest już położony top line, jest już zrobiona produkcja, no to wiadomo, że puszczam cały czas sobie w kółko. I czasem znaczy mam tak, że na przykład sobie zapętlam dany fragment i wtedy piszę tekst, no i zatrzymuję po prostu czasem, bo już mam taki kociokwik od powtarzania tego samego w kółko, że muszę popisać chwilę w ciszy, zastanowić się i tak dalej, ale to wtedy puszczam. Ja też nigdy na przykład nie mogłem się uczyć przy muzyce, bo miałem coś takiego, że zawsze bardziej się skupiałem na tej muzyce niż na nauce, więc ja musiałem mieć absolutną ciszę do nauki, tak samo do czytania książek. Nie jestem w stanie czytać książek z muzyką. Nie wiem, o co chodzi, ale po prostu ta muzyka, no jednak przykuwa moją uwagę zdecydowanie bardziej niż coś innego, więc no ja muszę czytać, czy jeżeli chodzi o właśnie jakąś naukę, czegokolwiek, to muszę to robić w totalnej ciszy.
9: A to rzeczywiście jest tak, że pamięta się okoliczności powstania każdej piosenki?
10: W moim przypadku nie. Ja już czasem nie pamiętam tak naprawdę, jeżeli wiesz, cofam się gdzieś pamięcią do pierwszego albumu. No wiadomo, że są okoliczne, że są utwory, które pamiętasz zawsze, ale no są też takie, których ja, szczerze mówiąc, mi gdzieś tam się zamywa ten obraz. ale to wynika chyba ogółem z mojego takiego roztargnienia życiowego. Ja mam jakieś takie... mi się często zamazują wątki, jakby i prywatnie i tak dalej, że ja na przykład mam coś takiego, że pamiętam daną sytuację z przeszłości, ale bardzo mało szczegółów. Że mam jakąś taką, niestety, mam problem z pamięcią do szczegółów.
9: Skupmy się na tym, co tu i teraz. Wydałeś nowy singiel, zapowiedziałeś nową erę, mamy nowy wizerunek. Z czego to wynika, że artyści często kombinują, zmieniają wizerunek właśnie przy trzeciej płycie? Bo mam wrażenie, że to jest taka niepisana zasada popkultury, show biznesu, patrząc nawet na takie światowe gwiazdy. Często ta trzecia płyta jest takim momentem prawdy, czymś zupełnie innym?
10: Nie wiem, no może po tych dwóch pierwszych albumach przychodzi po prostu jakiś taki punkt zwrotny, w którym stają się bardziej świadomi tego, co chcą robić.
2: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym YouTubie i w nowym magazynie SK Story. Na... Łukasz Zduńczyk, witajcie. Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz tom pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundelbury i Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki i rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów, ale zapowiedziała wielki powrót w przyszłym roku. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. W Radiu SK gramy wam nowość od Margaret, Prima Ballerina. Ten numer zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka bardzo dobrze się słucha w samochodzie, może nawet zbyt dobrze.
11: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
2: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie. A teraz wracamy do rozmowy z Oskarem Cymsem, który jest gwiazdą nowego numeru magazynu SK Story. Rozmawia Max Kluziewicz.
9: A w jakim kierunku idziesz aktualnie muzycznie? Z tego co wiem, ta nowa płyta ma najlepiej przedstawić cię jako Oskara Cymsa, nie tylko artysta, ale też człowieka, że inspirujesz się tym, czego sam słuchasz na co dzień, więc po jaką muzykę się Oskar Cyms w domowym zaciszu albo przemieszczając się z punktu A do punktu B?
10: Czy ja myślę, że ten album będzie takim po prostu też momentem przejściowym do kierunku, w którym zmierzam w muzie, bo to nie będzie jakby zwrot o... Nie wiem, to nie będzie wywrócenie tego wszystkiego o 180 stopni, ale to będzie taki most między tym, co było dotychczas, a tym, co nadejdzie. Takie mam wrażenie, że ta płyta to będzie właśnie taki most, a nie jakaś taka turbo zmiana nagła.
9: Czyli taka naturalna ewolucja muzyczna.
10: Tak, tak mi się wydaje. No.
9: A czym się jarasz na co dzień w takim razie, jeżeli chodzi o brzmienia?
10: Ostatnio jarają mnie mocniejsze brzmienia, aczkolwiek złapałem też ostatnio jakąś taką nutę nostalgii i słucham też bardziej jakichś takich ballad rockowych. A nie będę ci rzucał konkretami, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, w którą stronę idzie ten album. Ja chcę, żebyście jeszcze troszkę wyczekali. Na razie jest pierwszy singiel, a co będzie tak naprawdę na tym albumie, w jakim kierunku będzie to szło, jeszcze musicie troszkę wyczekać, bo ja nie chciałbym teraz jeszcze zdradzać, uważam, że jest za wcześnie.
9: Właśnie biorąc też to wszystko, o czym mówisz, pod uwagę podsumowując, że jesteśmy przy trzeciej płycie, że szukasz innych brzmień, czy ty masz takie momenty, biorąc pod uwagę intensywność pracy i tego wszystkiego, co się dzieje u ciebie w życiu, że potrafisz spojrzeć na swoją karierę z boku i docenić to wszystko, co udało ci się osiągnąć przez zaledwie 4 lata?
10: Nie wiem.
9: Ale łapiesz się czasami na tym, że myślisz sobie, kurde, chłopaku, dałeś radę? Czy przez natłok tego wszystkiego, co się dzieje, nie masz takich chwili, że skupiasz się tylko na tym, co tu i teraz?
10: Kurczę, nie wiem, kiedy ostatnio miałem taki moment, żeby zatrzymać się i pomyśleć o tym. Że raczej po prostu jestem w takim ciągłym byciu w teraźniejszości. Nie patrzę na to, co udało się dotychczas zrobić, tylko cały czas gdzieś tam wybiegam w przód i jakby manifestuję sobie plany, które mam w głowie, żeby one się spełniły. I chyba bardziej bardziej mam fokus na to właśnie, żeby jakby dążyć do tego, co sobie tam w głowie ułożyłem i jakoś tak rzadko mam taki moment, że się zatrzymuję i patrzę na to, co dotychczas się wydarzyło i co udało się osiągnąć. A może to, może powinienem częściej jakoś, nie wiem. Może tak powinienem trochę wyjść z siebie i spojrzeć na to wszystko faktycznie od boku.
9: Powiedziałeś, że nie pamiętasz z reguły szczegółów, jeżeli chodzi o twoją przeszłość, ale zastanawiam się, czy pamiętasz taki moment, kiedy po raz pierwszy poczułeś się znany i miałeś ten moment, że udało mi się.
10: Do takiego momentu chyba nie pamiętam stricte. Ja sobie pamiętam pierwszy, chyba nie pierwszy moment, kiedy ktoś poprosił mnie o zdjęcie jakby tak na ulicy, ale jeden z pierwszych momentów, jeszcze mieszkałem wtedy w Sopocie i chyba jeszcze wtedy byłem przed wydaniem pierwszego utworu i pamiętam, że właśnie grałem sobie wtedy na ulicy, nagrywałem tam content na TikToka i właśnie idąc sobie mąciakiem podbiła do mnie jedna dziewczyna o zdjęcie. Okazało się, że jest moją fanką, że ogląda wszystkie transmisje, które prowadzę i tak dalej, więc to było mega miłe. Było też dość niezręczne, bo to była taka jedna z pierwszych sytuacji, więc nie wiedziałem, jak do końca się zachować, ale było to bardzo, bardzo miłe. A jeżeli chodzi o taki pierwszy moment, kiedy pomyślałem, że udało mi się, nie wiem, kiedy coś takiego miałem, ale pamiętam pierwszy moment, w którym poczułem takie niezwykłe szczęście z tego, że mam taką szansę na to, żeby w ogóle robić muzę. To było przy moim pierwszym utworze, kiedy on już powstała demówka. Pamiętam właśnie wtedy jeszcze nie mieszkałem w Warszawie i odpaliłem sobie to demo na późną nocą, nie wiem, druga w nocy albo trzecia w nocy. Otworzyłem sobie na słuchawkach, siedziałem na parapecie w pokoju hotelowym i słuchałem tego chyba przez 2 godziny non-stop w kółko. Nie chcę powiedzieć, że zalewałem się łzami, ale łzy wzruszenia miałem w oczach. Po prostu sobie patrzyłem na panoramę Warszawy i słuchałem tego utworu i mówiłem sobie, kurczę, że Jezu, jakie to jest szczęście, że mogę robić tę muzę i że rzeczywiście mam szansę robić to profesjonalnie. To był taki pierwszy moment, kiedy ja poczułem po prostu, że jest to, w zasięgu jest to możliwe, bo ja zawsze sobie po prostu, nigdy sobie nie wyobrażałem, że mogę robić muzę i że mogę z tego żyć.
9: Chyba to jest takie wrażenie, że po prostu zmienia się całe twoje życie.
10: No. Dosłownie.
9: Ekstra.
10: Ja, mówię, po prostu siedziałem, słuchałem tego i nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje.
9: A chciałbyś jeszcze kiedyś ze swoją muzyką wyjść poza Polskę? No bo twój debiutancki singiel okazał się viralem właściwie na całym świecie. Wiadomo, był wspomagany bardzo głośnym filmem, natomiast poniósł się za granicą. I pytanie, czy ty jeszcze myślisz o tym, żeby kiedyś podjąć jakieś próby zawojowania rynku zagranicznego, czy raczej ten rynek polski jest dla ciebie w pełni satysfakcjonujący i wiesz, że jeszcze tutaj masz sporo do zrobienia?
10: W ogóle nie jara mnie zagranica. W sensie wolę zdecydowanie bardziej pisać rzeczy po polsku i wolę tutaj na naszym polskim podwórku się rozwijać.
9: A czym jest dla ciebie sukces w takim razie dzisiaj?
10: Czym jest?
9: W tych latach spędzonych, tak, przy biznesie.
10: Nie chcę, żeby to brzmiało banalnie, ale chyba największym sukcesem dla artysty jest po prostu bycie w 100% usatysfakcjonowanym i zadowolonym z tego, co się robi. Z muzy, którą się tworzy i z wszystkich takich podjętych kroków, które do tego prowadzą. Wydaje mi się, że po prostu chodzi o tą satysfakcję z tego, co się robi. No i dla mnie osobiście szczęściem w czystej postaci jest szczęście osób pod sceną, które po prostu słuchają i bawią się na koncertach. I widzę, że do nich trafia ta muza.
9: A to jest w ogóle dla mnie niesamowite. Powiem ci, że nawet mnie odrobinę wzrusza twoje relacje z fanami, jak oglądam to wszystko na TikToku, bo zadałem to pytanie nieprzypadkowo, przygotowując się do tego wywiadu. Obejrzałem sobie jeden z naszych pierwszych wywiadów i powiedziałeś mi wtedy, że dla ciebie definicją sukcesu jest zbudowanie takiego oddanego fanbase'u. Tobie się to bez wątpienia udało. Co jest dla ciebie najcenniejsze, jeżeli chodzi właśnie o te relacje z fanami? Bo to, no jeszcze wracając do tego TikToka, to jest dla mnie niesamowite, że za każdym razem teraz, jak dodasz jakieś nagranie z samochodu, mnóstwo twoich fanów z początku kariery, którzy pamiętają cię jeszcze z TikToka, mówią, jest nasz ulubiony kadr, Oscar w samochodzie.
10: Kurczę, to tego akurat nie wiem, ale wiesz, co jest takie najważniejsze w tej relacji? No, wydaje mi się, że szczerość i to, żeby być po prostu dla nich ziomkiem, a nie, że się jakoś, wiesz, pozycjonujesz, że jesteś nie wiadomo kim i masz jakieś wyrąbane ego, tylko po prostu no, robisz to dla tych ludzi i bądź dla tych ludzi też jakby no człowiekiem. I ja bardzo doceniam to, jak bardzo oddanych mam ludzi, jeżeli chodzi o cały fanbase, jak dużo ich jest i jak oni to wszystko napędzają. No staram się dbać o nich, czasem mam wrażenie, że i tak robię niewystarczająco dużo, ale mam nadzieję, że i tak są zadowoleni.
9: Nie no, przestań, grasz tyle koncertów.
10: Proszę, napiszcie, że jesteście zadowoleni.
9: No właśnie, tak, to jest ten moment, kiedy musicie napisać w komentarzu, że Oskar robi dla was bardzo dużo.
10: Tak. No, proszę, bądźcie dla mnie łaskawi.
9: Wydaje mi się, że to jest też bardzo cenne, że twoi fani skupiają się przede wszystkim na tobie jako artyście i bardzo strzegą twojego prawa do prywatności. Nie wiem, czy to zauważyłeś, że ich w ogóle nie interesuje nic, co dotyczy twojej prywatności, tylko oni skupiają się na tym, co Oskar dostarcza nam muzycznie.
10: No, może tak, a może to jest też kwestia, że ja zawsze te prywatę trzymałem w ukryciu i jakoś tak starałem się to oddzielać, więc może po prostu są do tego przyzwyczajeni. No. Nie chciałbym, żeby to się zmieniało, nadal ta sfera prywatna pozostaje sferą prywatną. U mnie odcinam to jak tylko mogę.
9: Mhm. A jeżeli chodzi o takie relacje z fanami, musiałeś jakoś określić granice, czy nigdy nie było takich sytuacji?
10: Co masz na myśli dokładnie?
9: Bo wiem, że granice fani czasami czego? Wymagają bardzo dużo. Czasami jest też tak, że jeżeli masz otwarte z kimś DM-y, to niektórzy fani mogą bardzo mocno się z tobą zwierzać, prosić jakieś porady dotyczące ich życia prywatnego. Mhm. Czy u ciebie tak jest, czy raczej tutaj są te granice zachowane?
10: Pojawiają się właśnie czasem takie sytuacje, w których ktoś zwierza mi się ze swoich problemów prywatnych i to jest zawsze ciężkie. Ja nie czuję się osobą odpowiednią do tego, żeby cokolwiek im mówić, co mają robić i tak dalej. Uważam, że jak ma się problem, no to po prostu najlepszą opcją jest pójście na terapię do osoby, która wie, w jaki sposób rozmawiać z tobą i jak ukierunkować cię na to, żebyś te problemy był w stanie rozwiązać, a ja jestem też taką osobą, że ja nie puszczam tego mimochodem, tylko no, absorbuję w sobie potem te sytuacje, które słyszę. No i na mnie to też wpływa, zwłaszcza, że ja też gdzieś tam prywatnie mam swoje rzeczy, z którymi się mierzę, więc no nie jest to na pewno dla mnie też łatwe, jak ktoś mi się zwierza po prostu z takich, więc staram się trzymać mimo wszystko ten dystans.
9: Mhm. A jeżeli chodzi o takie pozytywne aspekty, oglądasz Editę ze sobą w roli głównej?
10: No czasem mi się wyświetlą na TikToku, jak sobie scrolluję TikToka, to czasem mi się wyświetli raz po raz coś tam. No czasem, w sensie ogółem niektóre są fajne, nie, większość jest super, chodzi mi o to, że czasem po prostu mam z siebie taką bekę sam na tych editach, jak po prostu patrzę, jak ktoś to pomontował, albo co ja robię czasem, nie wiem, na scenie czy coś, albo jakie głupoty gadam, no to mam bekę, ale fajnie się ogląda tak gdzieś tam siebie z boku.
9: A pamiętasz ostatniego TikToka, który mocno cię rozbawił?
10: W sensie jest mnóstwo takich TikToków z koncertów na przykład, jak ja po prostu, nie wiem, tańczę albo skaczę na scenie i jest jakiś dziwny dźwięk podłożony, w sensie jakiś taki no śmieszny dźwięk podłożony jakiś i ja nie wiem, wtedy wyglądał jak taka małpka w cyrku czy coś. To jest całkiem zabawne. Jest taka Oliwka, która robi dużo takich editów śmiesznych i one często mnie rozbawiają, także Oliwka, czekam na więcej kontentu, żebym miał się z czego śmiać.
9: Ale ja też w ogóle zauważyłem, że fani dali ci przydomek polskiego Garetha Grahama. Musiałem sprawdzić, kto to jest.
10: Ja nie wiem.
9: Okazało się, że to jest bohater serialu Off Campus.
10: Ja nie
9: jakiegoś
10: wiem,
9: aktualnie bardzo popularnego.
10: Serial. Nie wiem, co to jest za typ, co to jest za facet. Widziałem to pod tym, jak sobie tańczę na koncertach. Nie oglądałem tego serialu, nie wiem, co mogę powiedzieć. Ja sobie tylko tańczę, ruszam biodrem i macham ręką.
9: A jak ważne jest dla ciebie wsparcie ludzi z branży? Bo ostatnio widziałem na wywiad Kuby Badacha, który powiedział, że jesteś jednym z tych artystów młodego pokolenia, który rzeczywiście zwrócił jego uwagę i któremu bardzo mocno kibicuje.
10: No, to bardzo miło. No, Kuba jest super. Ja uwielbiam Kubę i dawno się nie widzieliśmy. Trzeba to zmienić, ale no, uważam, że to jest absolutny autorytet, jeżeli chodzi o tę sferę muzyczną, więc i nie tylko muzyczną. Jest Kuba to jest dżentelmen. kurczę, ta aparycja, tam się wszystko zgadza. Tam się wszystko zgadza. Jak ja słyszę po prostu o sobie jakieś takie miłe słowa od osób, które są już na tej scenie kilkadziesiąt lat, są tak doświadczone i naprawdę zrobiło dużo, dużo dobrego na tej muzycznej polskiej scenie, no to jest bardzo miło. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. To jest mega... No to jest bardzo miłe i dodaje takiego wiatru w żagle.
9: A pamiętasz, kogo najbardziej chciałeś poznać, rozpoczynając swoją karierę muzyczną? O kim tak marzyłeś, żeby się przeciąć gdzieś za kulisami może jakiegoś festiwalu, jakiegoś koncertu? Czy w ogóle miałeś takiego swojego idola muzycznego na polskiej scenie muzycznej?
10: Boże, nie wiem, no dużo osób by imponowało. Mogę ci podać takie przykłady, no nie wiem, no jak Dawid Podsiadło, albo pamiętam jak Sanach jeszcze wydawała w ogóle swoje pierwsze utwory. I o, pamiętam właśnie to taki moment, kiedy Sanach była zupełnie na początku swojej drogi.
2: Całą rozmowę Maxa Kluziewicza znajdziecie na SK-owym YouTubie i w najnowszym magazynie SK Story, który czeka na Was na SK.pl. Wersję fizyczną możecie zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Radia SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli ostatnio zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
7: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym tak naprawdę.
5: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
7: Warto było.
5: Tak. Teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
2: Kuba i Kuba przez całe wakacje bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają nowość na koniec lata, czyli kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową, zagrała ponad 40 koncertów na dużych arenach i udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na ogromne zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu i to najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę i w najbliższym czasie nie będzie występować i nie będzie tworzyć muzyki. Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. Teraz tak możemy krzyknąć. White 2115 wpadł ostatnio na Rap 20 do Radia SK, a razem z nim Palar i Vivi Simon, czyli autorzy wakacyjnego hitu To Coś, który doskonale znacie z Eski, z raperami rozmawia Matej Fuczyło.
12: Chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu. Dokładnie Kalifornia Records, White 2115. Siemanko.
13: Siemanko, witam.
12: Vivi Simon też tu
13: Siemanko.
12: Jest.
13: Siemanko.
12: No i Palar.
14: No witam serdecznie.
12: Gotowi jesteście?
14: Tak jest.
13: Pewnie, no zawsze jesteśmy gotowi.
12: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy, dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
13: poznasz
12: tym.
13: Prawdę.
12: Poznam prawdę. Prawda o Kalifornia Records wycieknie właśnie dziś. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to wesce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
13: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
12: Po drodze, wszystko
13: po drodze. Mieliśmy, słuchaj, taki tak zwany małą taką odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
10: Właśnie, no, właśnie. Tym bardziej, że ja kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
12: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
10: Dokładnie, dokładnie.
12: Palar jest cicho,
14: ja obawiam się, audycji.
12: Że ty... Audycji nie, ale obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś
14: ciebie?
12: Mnie wygryźć?
14: No. Nie, na twój głos, ja bym
12: nie
14: konkurował z takim.
12: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whiter 2115, przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś tam,
14: tak.
12: Tam na miejscu, miałeś
14: tak
12: sporo do czynienia, lip-sync był nagrywany.
13: Natomiast nie byle jakie.
14: Bo takie klaskanie.
12: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy hustler to jest Vivi Simon, co?
13: Tak, tak nawet przybrałem taki kostium.
14: Kostium?
13: Garnitur teledyskowy, żeby tutaj efekt był.
12: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale no tak patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, co?
13: No, stary. Dominacja.
14: No, się chyba.
13: Genetyczna. No. No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym już rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami, takimi luźnymi trackami wrzuconymi tako. No, a zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym, no, grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornia Love EP z pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś.
15: Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Tak, wiadomo, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, Kalifornia Love tak naprawdę, największy hit, no. To była ostatnia.
13: To dosłownie zostało zrobione... Tak.
15: Z tydzień przed wylotem.
13: Z tydzień przed wylotem zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do niej dorzucić jeszcze.
14: Jako bonus traczek.
13: Tak, jako bonus traki, ale
15: nawet klip zrobiliśmy.
13: Nawet klip zrobiliśmy.
15: Ale fajna nuta w ogóle.
14: Fajna.
13: Ale może kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajnie będzie,
15: nie? No, coś takiego, pamiątkę od razu.
13: No, taka, wiesz.
15: Tam nakręciliśmy tam ten
13: teledysk. Tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płyty.
15: No i my nasze solówki
13: też. Chłopaki oczywiście swoje solówki ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. No. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas były w czasie, Palara rzeczy robiliśmy.
14: Tak jest.
13: No i wiesz, i potem wydawnictwa jak Red Flag, jak jakieś

0: ma potencjał, wiesz, no.
1: Fajna emocja.
0: Fajna emocja, też mi się ja uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing. Jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, No to szanse są duże, tak.
2: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love, no, to jest ten moment?
1: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
2: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest, że tak. To jest
1: wyznacznik. Nie, no oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz, co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
3: Pytanie... Wiesz, problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? A potem mówimy
2: może
3: tak, kurczę, no ale nie zawsze tak jest. Potem wydajemy jakoś tutaj, mówię, kurde, no.
1: Nie tym razem.
3: Nie, ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu.
0: Nie tylko o to chodzi.
3: Jakby jest wiele wpływów, czynników na to, żeby to osiągnęło sukces, ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci szybko powiem, żeby nie przedłużać, żebyś nie miał problemu potem z tym. Słuchaj, robiąc tą California Love piosenkę, no to my nie nastawialiśmy się na to, dobra, my musimy teraz zrobić stary hit wakacji, my teraz każdy ma to śpiewać, każdy ma to znać. My po prostu zrobiliśmy muzykę taką, jaką się jaraliśmy, w danym momencie tak to poczuliśmy. No i tyle, nie?
0: Mieliśmy jakąś potrzebę też zrobienia kawałka z taką perkusją, w takim klimacie.
1: Zainspirowaliśmy się też fajnie.
3: Tak, no to jakby wiesz, to oddaliśmy też hołd temu, co na nas wychowywało.
0: Convict
3: Music, no to nie wiem. Dlatego tak to wygląda. No.
2: Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza, moim zdaniem jest to hit. Jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił, gdzie dokładnie, ale rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas?
0: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
2: To tak. Akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, więc wydaje mi się, że no, teraz czas na Hustlera.
3: Wypadałoby, fajna pioseneczka.
2: Fajna pioseneczka.
0: Motywująca,
3: tak.
2: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które powstały wcześniej, no, tak się zakręcę, natomiast mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacje oczywiście.
0: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
3: Klipy.
1: Chyba pełne tygodnie to wyjęte były,
0: tak,
1: co?
0: Tak, no jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to też było wielkie przedsięwzięcie. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni tydzień był taki,
3: bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, a ostatecznie zostaliśmy 4
1: tygodnie.
3: Ale i tak
1: się też nagrało.
3: No i tak się nagrało, ale właśnie ten 4 tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień, nam zwiedzaliśmy jakieś muzea. Ma ta fotę z dinozaurem, a Palar żywym.
0: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i jak do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
3: Zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, wiesz, ze szczerbami i mówią, no panowie,
1: nie będę mówił jak,
3: nie?
0: A to wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują i zamknięty Wielki Kanion.
3: A jeszcze, to jest, w ogóle to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało, jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion się jest też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy, ja co patrzę, to góry tam są jakieś, a tam, słuchaj, 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg.
0: Tak,
3: i blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień, jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles, to oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Jakieś szalone, jakieś... Ten kraj jest dziwny.
2: Ja już myślałem, że to jakaś fatamorgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta, scenograf.
1: Oczywiście, tylko jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
2: Tłumaczyłeś...

0: że Vivi Simon jest staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się, tak. Następnie z kolei rezygnuje, tak? Ty tłumaczysz
1: to. Tak, ja to wymyśliłem.
0: Tak, o, Łajcior chyba nie jest zachwycony tym.
1: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale nie będę mówił co.
2: Nie będę mówił jak.
0: Jaki był pierwszy pomysł Palara?
1: Nie mogę mówić takich rzeczy.
3: Wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
1: Może go użyjemy kiedyś, wiesz, do innego klipu.
2: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby Scorsese
0: czekał.
2: Latał i mówił na lewo, prawo, że on będzie Goodfellas nagrywał, okay. Wiesz, o co chodzi, ogarniał, no to yes. Ktoś by mu ten pomysł zwinął. Okay. Patryk Vega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć.
3: Dobra. Kiedy jaskółki latają nisko, to też pada dopiero.
0: Pozdrawiamy, tak. Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na
3: Palaro
0: temat tego.
3: Sorrentino.
1: Właśnie jak
0: Palara Sorrentino. Palar Sorrentino, właśnie to stworzyłem. No i znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
1: Jest dużo, jest jeszcze Palaro Pereira.
0: No,
2: znany piłkarz.
3: A bo to on ma prosto andaluzyjskie korzenie.
1: Tak.
0: To jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
3: No tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak na razie chyba jeszcze o nim mówić.
0: No pewnie.
2: Spojrzał na mnie ogólnie, nie wiem, czy
0: widziałeś. Spojrzał, poczekał na pozwolenie.
2: Nie bój się, Maula, nie bój się.
3: jak Lil Durk
2: tak,
3: King Von, tak?
2: Tak, dokładnie ta scena.
3: Chciałem właśnie otworzyć.
0: Otworzyliśmy to.
3: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować, tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać to, że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten. Tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji. Trochę też innego niż te bangery, co mamy na epce. W takim naszym...
2: I co innego niż ty masz też...
3: I co innego niż ja mam w ogóle na płycie, bo to tak naprawdę, no, jest różnie, no i tyle.
2: Ja jeszcze tak doprecyzuję to, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest... Uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy szkielet, mamy zarys, mamy pomysł,
3: jakąś treść też.
2: Mamy treść, ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz dwa single, stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial, wiesz o co chodzi, żeby to się działo i żeby ludzie mieli na to wpływ też trochę jakiś. Chodzi o to, żeby po prostu cały ten proces, żeby był czymś innym niż tym takim oklepanym, starym. Macie tu single, za dwa miesiące macie kolejny single. O, słuchajcie, właśnie startuje preorder z kolejnym singlem. Tutaj macie co? Kurczę, patrzcie to, macie focus track, jest premiera, dzień dobry. Nie, chcemy po prostu to inaczej zrobić trochę. Nie za czy nam wyjdzie, no mam nadzieję, że tak. Ale to jeszcze zaczął, nie?
0: No dobrze, no cieszymy się, że jesteśmy w tym serialu i cieszymy się, że ten Hustler jest z nami, że ten kawałek tutaj też jest. Pamiętajcie, aby na niego głosować. Dziękuję wam bardzo za tę wizytę.
1: Nie,
0: no i mam nadzieję, że zajrzycie jeszcze przy... Och, jak to jest miłe.
4: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Julia Wieniawa zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i śpiewa o swoich sukcesach. Wydała właśnie numer 27 do gwiazd, który mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i ten numer Julia Wieniawa przynosi do naszego studia osobiście. Cześć, Julia.
5: Cześć.
4: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
5: To jest taki właśnie przełomowy moment, dużej metamorfozy przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy, a dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj Taniec z Gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie, dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
4: Ale czujesz, że to jest ten najlepszy rok w twojej karierze? Jakbyś miała tak podsumować, to to jest najbardziej przełomowy.
5: Tak, tak, oczywiście. Wiele lat miałam takich, że gdzieś jakieś takie sukcesy duże udało mi się osiągnąć, ale ten rok był niezwykły, ale również też prywatnie dużo zmian, czasami bolesnych, tak jak zresztą śpiewam, trochę dymu, trochę strat, ale to wszystko po to, żeby wejść teraz w nowy etap ze świeżą energią i na pewno wszystko jest w życiu po coś. I nawet jak nas coś boli, nam się wydaje, że to jest koniec świata, to tak naprawdę to robi nam miejsce w życiu na coś lepszego.
4: Ja się na chwilę muszę zatrzymać przy tym występie z Andreą Boczelnim na jednej scenie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie śpiewać u boku takiej legendy jak Andrea Bocelli?
5: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie, byłam w takim zadaniu. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że
4: to się wydarzyło.
5: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało? I tak naprawdę z latencją te emocje do mnie przyszły, a wcześniej byłam w takim bardzo zadaniowym trybie, wiesz?
4: A przed występem pewnie jakieś próby były, więc miałaś okazję poznać osobiście Andrea Bocellego?
5: No, to się teraz dziwię. Poznałam Andrea Bocellego godzinę przed moim występem z nim. Nie miałam z nim normalnej próby z orkiestrą, miałam tylko jedną swoją próbę, ja sama z orkiestrą, oraz z nim poznałam się właśnie godzinę przed występem i bardzo spontanicznie powiedział, to co, zaśpiewamy teraz, i odpalił po prostu z kompa podkład i to była moja jedyna z nim próba, a potem już po prostu na głęboką wodę, na scenę, na stadionie w Gdańsku, a potem na PGE, także pewnie wszyscy myślą, że to wiesz, milion prób i tak dalej, nie, jeszcze raz nie, to było najbardziej takie stresujące i no takie wyzwanie, powiedziałabym, w moim życiu. I myślę, że po tym już mnie nic nie zdziwi.
4: A jaki jest Andrea Bocelli? Takie proste pytanie, jak tak miałaś okazję go spotkać. Jaki po prostu jest? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia twarzą w twarz?
5: Tak, bardzo ciepły, spokojny, nawet powiedziałabym, że trochę wycofany. On nie za bardzo też lubi po angielsku mówić, więc nauczyłam się dla niego tam trzech zdań po włosku, jak się tam witam, buongiorno, mi chiamo Julia Wieniawa, come stai, on, parla italiana, no, I just learned this three sentences just for you. I się zaczęło śmiać, powiedział mi dopiero już w pierwszym zdaniu, że you have to sing with my son, Matteo Bocelli, a miał, wow, więc myślę, kurde, dopiero daj mi przeżyć w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja mam możliwość z tobą śpiewać na tej scenie. Ale oczywiście jestem jak najbardziej otwarta, żeby śpiewać też z nim, z Mateo. No, jest to wszystko takie surrealistyczne, abstrakcyjne dla mnie. Nie wierzę, że to się wydarzyło, ale tak, wydarzyło się to naprawdę. I dało mi to dużego kopa motywacyjnego do działania dalej, ale też wiary w siebie.
4: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś? Czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
5: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat taka, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim, mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam ten utwór i wiele innych, które usłyszycie niebawem na nowej płycie. Także to jest taka piosenka, która po prostu ma przypominać też widzom, słuchaczom, żeby robić swoje, nawet jeżeli wszyscy mówią nam, że nie mamy szans, to tym bardziej trzeba wtedy wziąć się na górę.
4: Śpiewasz też, że nieprzewidywalne ruchy nagłe zaskakują nawet mnie. To tak. Czym cię ostatnio zaskoczyła Julia Wieniawa?
5: No właśnie śpiewaniem z Andrą Poczelnim albo transferem do Tańca z Gwiazdami. No do tego nawet ja bym nie wymyśliła lepiej. No, jak widać, wszechświat miał na mnie takie plany. Trzeba po prostu być gotowym na to i nie bać się sięgać po te marzenia, bo często różne okazje leżą nam pod nogami, ale my albo boimy się po nie sięgnąć, albo ich nie zauważamy, albo brakuje nam odwagi przez to, że myślimy, a co inni powiedzą. Nie, kochani, lepiej się sparzyć, niż potem żałować, że się nie zaryzykowało. Jak wiemy, kto nie ryzykuje, nie pije szampana.
4: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
5: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę. I też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich też ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było, ale w trochę innym stylu. Będą choreografie inspirowane choreografem Bobem Fossem. Bob, nie wiem, czy kojarzysz, to Bob Foss. To jest taka legenda, ikona tańca właśnie z lat 60-tych, 70-tych. Oj, tych inspiracji mam dużo. Mam całego Pinteresta po prostu zawalonego różnymi zdjęciami, inspiracjami. Nie mogę się tego doczekać, bo no bo to się wszystko jeszcze tworzy, ale już mam ten cały świat i uniwersum w swojej głowie. Wiem, jak to będzie wyglądać. Już nie mogę doczekać jakichś kolejnych klipów, ale na razie jesteśmy przy tym singlu. Słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysk tej piosenki i moim zdaniem, jak do tej pory, jest to mój najlepszy klip. Jest trochę fabuły, jest dużo tańca, trochę choreografia, trochę też improwizacji tanecznej. Bardzo jest to miłe dla oka. Mam nadzieję, że wam się wszystkim spodoba. Polecam obejrzeć. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie. Włączcie tego YouTube'a i

0: zobaczcie i dajcie znać, jak wam się podoba, bo całe serce swoje włożyłam.
1: Powiedziałaś, że teraz chcesz skręcić w kierunku lat 60., ale w tym kawałku śpiewasz, że jesteś polską Ari.
0: Czy to
1: jest taka twoja inspiracja, Ariana Grande?
0: Nie, polska Ari to nie chodzi o to, że ja się porównuję do niej wokalnie, absolutnie nie. Tylko chodzi o polska Ari, I want it, I got it. Czyli jak czegoś chcę, to po prostu to biorę, jak swoje. I to polecam też wszystkim tutaj słuchaczom. Jeżeli o czymś marzycie, no to czym stoi, jakby co stoi na przeszkodzie? Po prostu, jeżeli czegoś pragniemy, to trzeba wyciągnąć po to rękę, czyli wykonać pewne kroki, wykonać pewną pracę. I ja na przykład tak mam i zawsze tak miałam od dzieciaka, że nie mówiłam, że marzę o tym, chciałabym to i to, tylko dobra, ja chcę teraz to i od razu wykonuję telefon, wykonuję ruchy, robię i po prostu... Wiesz, o co chodzi, że staram się być sprawcza. I...
1: Że na samym mówieniu, że coś się chce,
0: dokładnie,
1: nie można się, na tym skończyć.
0: No niestety,
1: trzeba
0: spadnie z nieba, bo trzeba wtedy ruszyć głową. Dobra, jak co to zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No dobra, tutaj pójdę, tam zadzwonię, może teraz ten... Trzeba sobie obrać listę zadań do zrobienia i po prostu je wykonywać i nie czekać na odpowiedni moment. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu, nigdy nie jesteśmy na coś gotowi. Myślicie, że ja byłam gotowa na śpiewanie z Andreą Bocellim? Oj nie.
1: Nowy numer Julii Wieniawy w Radiu SK zagraliśmy od razu po premierze chwilę po północy. I co ciekawe, Julia Wieniawa usłyszała ten hit z Radia SK, gdy jechała taksówką, bo pan taksówkarz akurat Eski słuchał. Z nowym numerem do naszego studia wpadł ostatnio też duet Kuba i Kuba. Przypomnę, ci panowie wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają dla nas kawałek na końcówkę lata. Numer Chłopaki i zdradzili w naszym studiu, jak ten hit pachnie. Przed premierą waszego wielkiego hitu Stygnie lato, który przyniósł wam taki sukces, mówiliście, że ten hit pachnie jak truskawki, tak? To są wasze słowa, to wy powiedzieliście w studiu Radia SK. To powiedzcie, jak pachnie ten wasz nowy singiel Chłopaki.
2: Ja bym powiedział, że pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką... woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci, to mniej więcej tak.
3: A ciekawe w sumie. To pachnie trochę, no to taki, nie wiem, a masz na przykład tak, że kojarzycie sobie numery z kolorami? Ja na przykład też, ja często gdzieś tam muzykę trochę kolorowo postrzegam, to wydaje mi się, że to jest na przykład zielony kolor, ten numer. Nie wiem, czujecie to, czy nie?
1: Ja czuję już taki pomarańczowy, żółty. Taki zielony, zielony zmieniający się w żółty.
3: Okej, okej.
2: To taki bardziej granatowy.
3: Granatowy. No ciekawe, co? Zobaczcie, inne kolory się powiedzieliśmy.
1: Bo Stygnie lato to był taki hicior, mi się kojarzył, że takie wakacyjne wieczory. To taki wakacyjny wieczór, kiedy jest bezchmurne niebo, powoli zachodzi słońce, jest jeszcze gorąco, ale już jest taki klimacik, że już jesteś po pracy, masz chill, albo w ogóle jesteś na wakacjach. A czy ten numer już jest takim hitem na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie.
3: Nie, choć no my uważamy, że te wszystkie... Ja ostatnio, wyobraźcie sobie, byłem w sklepie takim, gdzie tam dużo rzeczy można kupić takich różnych i patrzę, a tam są już dynie, tam jest już wszystko, wiecie, przygotowane na jesień.
2: No tak.
3: Ja kocham jesień, kocham zimę, jesień.
2: Ja też, matko, jesień jest znakomita.
3: Tak, no jesień może mniej niż wiosnę, na pewno zima, wiosna bardziej, ale tu już wszystko się tak zaczyna, wiecie, koniec już, liście opadają, wszystko, ale to nie jest ten numer.
2: Ja się ostatnio zastanawiałem, że stary, my się chyba starzejemy, bo nie wiem, czy ty tak masz, ale ja na przykład potrafię sobie iść gdzieś na spacer i tak się zatrzymuję, patrzę na drzewo i mówię, ej, liście zaczynają się robić już żółte, czyli idzie jesień.
3: Chłopie, ja czekam, aż kasztany zaczną spadać. Mówię, dobra, kasztany, wrzesień,
2: ale
3: idziemy do szkoły.
2: Ale wiecie, o co chodzi, że jakby, że w pewnym wieku jakby już zwracasz uwagę na to, na te zmieniające się pory roku, bo każda jakby znaczy dla ciebie coś innego, nie? A jako młody, jako młodzi tacy ludzie, nie wiem, czy tak w wieku licealnym, to my tak mieliśmy, dobra, kiedy będzie to lato? Kiedy sobie już tam, nie wiem, pojedziemy na domki, czy nad jezioro, czy coś? A teraz jakby każda ta pora roku pachnie czymś innym i faktycznie ten numer Chłopaki, mam wrażenie, że on jest taki, żeby się nad nim pochylić i zastanowić, więc taka ta aura jesienna może mu trochę sprzyjać.
3: Tak, to jest na pewno zapach, który macie otulić, ale nie możecie on tak wsiąknąć w siebie. Wsiąkniecie, powodu jest już tylko i wyłącznie w domu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
1: Ale panowie, bo my jesteśmy w podobnym wieku, ja też się na tym łapię, że jak czasami zaczynam z niektórymi rozmowę wieczorem, to tak ale już czuć taką jesień w powietrzu.
3: No,
1: nie?
3: Ale jest tak, jest tak, a zwłaszcza jak deszcz spadnie.
2: Na pogodę na przykład jak stawy kręcą. Nie?
3: Ale ty się śmiejesz akurat, a ja tak naprawdę mam. Ja jestem w stanie przewidzieć pogodę. Mówię wam, to jest jak Baba Wanga, czy nie wiem, jak ta pani nazywała się, prorokini. Ja umiem przewidzieć pogodę w kolanach.
2: No to co jutro będzie?
3: Jutro będzie 24 stopnie w Suwałkach. U nas na spokojnie 19. Już schodzimy w dół, proszę państwa.
2: Zapisujmy.
1: Ja sprawdzę, czy to prognoza pogody się
3: sprawdza. Bezchmurne niebo nad Eską przede wszystkim.
1: Panowie, jak szedłem do tego studia, to mieliśmy otwarte okno w naszym pomieszczeniu i usłyszałem jakieś krzyki i sprawdziłem i tam faktycznie kilka osób się zebrało. Fanki na was czekają.
3: Serio?
1: Przed wyjściem.
3: O.
1: I powiedzcie mi, czy wy to zauważyliście, że po sukcesie stygnie lato, nagle był taki wybuch popularności, jak idziecie ulicą, to ludzie was zatrzymują i chcą robić zdjęcia? Poczuliście taką różnicę?
3: Na pewno gdzieś zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście też podchodzimy do takich sytuacji z pokorą. Chętnie sobie zawsze robimy te zdjęcia. Czasami nie rozumiemy powodu robienia zdjęć. W sensie, wiecie, to dla mnie na przykład, wiem, że ty, Frano, też tak masz, że to jest super, że udało nam się gdzieś tam być w telewizji. Ludzie mogą się z nami w pewien sposób utożsamiać. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że ciągle jest za mało tego, co chcielibyśmy dać ludziom.

0: A teraz czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na jednym z torów w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. W nocy PKP przekazały, że ostatni wagon został tam wkolejony. Prace zostaną dziś wznowione, by udrożnić drugi z torów zablokowany po środowej katastrofie. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od lat. Z najnowszego badania CBOS wynika, że partia może liczyć na zaledwie 15% poparcia. O czym więcej Jakub Krzyżak.
1: To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Niemal taki sam wynik, 14,8% notuje Konfederacja. To oznacza, że obie partie do Sejmu wprowadziłyby odpowiednio 91 i 90 posłów. Podium niezmiennie otwiera Koalicja Obywatelska, którą wskazało ponad 26% ankietowanych.
0: A w Sejmie znalazłyby się też Konfederacja Korony Polskiej, Razem i Nowa Lewica. A w Nowym Targu dziś Małopolska Tour, czyli coś dla miłośników rowerów. W sobotę w programie wyścig MTB. Na uczestników będą czekały dwie trasy.
2: Jedna 25 km, druga 40 km.
0: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Na miejscu spotkacie też naszą eskową ekipę.
3: I jesteśmy z wami na rowerach, w samochodach też jesteśmy, no i w kuchni przy śniadaniu. Dość jajecznicy, na patelnię dorzucam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mam nadzieję, że macie taki luźny sobotni poranek, że się nie spieszycie, że odpoczywacie razem z Eską. Jest 9.01.

0: dobry, rozluźniający numer na sobotni, spokojny poranek. 17 minut po godzinie 9, Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. A teraz posłuchajcie, mam dla was śpiew ptaków. Chyba jakaś wrona, nie? A to nie wiem, co to jest. A wiecie, co jest najlepsze? Że to nie były ptaki, tylko ludzie. Wczoraj w Warszawie odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. To jest, słuchajcie, niesamowite, że ludzie potrafią tylko za pomocą własnych ust brzmieć jak prawdziwe ptaki. Tylko słuchajcie, dobrze, że to naśladowanie ptaków skończyło się jedynie na dźwiękach. Właściciele samochodów odetchnęli z ulgą. Radio
1: SK. Reklama. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
2: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
14: Aż wam leci krew, wiesz, czuję.
15: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
13: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: I po reklamie.

0: Avicii i Aloe Black. To są sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Za 25 minut będzie godzina 10. No i słuchajcie, już wszystko jasne. Poznaliśmy ostateczne wyniki matur. Tegoroczną maturę zdało 87% zdających. To już po tych wszystkich terminach dodatkowych i poprawkach. Najlepiej poszła część ustna z polskiego i języków obcych. I to jest, słuchajcie, do nas wszystkich bardzo dobra informacja, bo to oznacza, że jednak cały czas większość młodych Polaków potrafi rozwiązywać zadania bez pomocy ChatGPT.
1: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen już od 15 września w Lublinie. Jamajka zaprasza wszystkich, którzy kochają wyjątkowe ubrania i szukają prawdziwych modowych perełek. Co tydzień całkowita wymiana towaru. Tania odzież Jamajka, Lublin, Wrońska 1A. Zapamiętaj i przyjdź 15 września.
2: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin, Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
4: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
5: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
6: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
7: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
8: Zatrzymaj się na chwilę i poczuj piękno. Targi Wzory po raz pierwszy zawitają do Targów Lublin. Już 12 i 13 września odkryj wyjątkowy świat polskiego designu, autorskiej ceramiki oraz mody od ponad 100 twórców z całej Polski. Pozwól sobie na relaks podczas bezpłatnych warsztatów. Czeka na Was przestrzeń dla najmłodszych z leśną bazą Naturka oraz klimatyczna strefa gastro. Targi Wzory 12 i 13 września w Targach Lublin. Bilety dostępne na Going. Smakuj dobre życie.
9: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: I po reklamie.

Margaret pomaga nam się dobudzić. Za 5 minut godzina 10 w sobotę. To jest Radio SK, to są weekendowe hity na czasie. No właśnie, niektórzy dopiero się tak łagodnie budzą, dopiero co śniadanie zjedli, dopiero się zastanawiają, co zrobić. A niektórzy już mają załatwione zakupy, już wrócili do domu i prawie dom posprzątali. Dajcie znać, w której jesteście ekipie. W ekipie tych zapracowanych, czy tych, którzy tak spokojnie dzisiaj wszystko robią i się z niczym nie spieszą? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach albo nie obowiązkach słuchacie teraz Radia SK? Do czego wam są potrzebne dzisiaj eskowe hity na czasie? W czym wam towarzyszymy? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK, u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
2: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
3: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
4: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, danie tutaj jest, stokrotka.
9: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
8: Stokrotka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
12: I po reklamie.
13: Lublin na czasie.
14: Jacek Werner, pasja, zaangażowanie i ciężka praca, do tego szarfy zawieszone nawet 8 metrów nad ziemią. Na nich młode zawodniczki wykonujące niesamowite pokazy swoich umiejętności. Realistki z Lublina mają szansę reprezentować Polskę podczas Mistrzostw Świata w tańcu i akrobatyce powietrznej. Zawodniczki z kadry Strefy Wysokich Lotów wywalczyły kwalifikacje do międzynarodowych zawodów. Teraz dziewczyny zbierają pieniądze na wyjazd, mówi Julia Chrzan, jedna z zawodniczek.
15: Bardzo dużo poświęconego czasu i pracy, prawie że codzienne treningi. Poza tym jeszcze trzeba treningi siłowe, na przykład na siłowni. Potem się zgłaszamy na takie zawody eliminacyjne, które tym razem były na drugim końcu Polski, co też było ogromnymi kosztami dla nas.
14: Mistrzostwa w listopadzie we Włoszech.
16: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Fragmenty balonów w warmińsko-mazurskim. Odkrycia dokonali grzybiarze w lesie niedaleko miejscowości Świdry Kościelne.
17: Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
16: Przekazał nam Piotr Jabłoński z policji w Piszu. Prawdopodobnie to balon przemytniczy, ale to wyjaśnią jeszcze funkcjonariusze. Kierowca miejskiego autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięty od pracy. To po tym, jak wjechał na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. A to wszystko dzień po tragedii na torach pod Radomiem.
18: Do sieci trafiło nagranie z wnętrza autobusu. Widać na nim, że w środku wybuchła panika. sprawę bada specjalna komisja oraz policja, która szuka świadków.
16: Informował reporterski Rafał Różycki. A Raków z pierwszymi punktami, Jagiellonia z niespodziewaną porażką. Ciekawe rozstrzygnięcia w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół z Częstochowy wygrał 2-1 z Motorem Lublin. Trzy punkty nie pozwoliły jednak na opuszczenie ostatniego miejsca. Z kolei Jaga przegrała 0-2 z Wisłą Kraków.
12: I teraz ważne pytanie, w której drużynie jesteście? Tych, co się lenią, czy co pracują? Estera.
13: No witam, ja już zakupy zrobione, rosół się gotuje, pościele zmienione, pranie wstawione i teraz kawka na tarasie.
12: Jako facet potrzebowałbym kilku dni urlopu, żeby zrobić to wszystko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Piękne są takie muzyczne podróże w czasie. Odświeżony hit sprzed 15 lat. Wtedy Sean Paul, a teraz Riviera. Tak wam gra Radio SK w sobotę rano, 17 minut po godzinie 10, chociaż dla niektórych to już nie jest rano, to jest środek dnia. Ja pytałem, w której jesteście drużynie, w tych, którzy odpoczywają, czy jednak pracują od samego rana? Przemek jest w tej pierwszej grupie, znaczy w drugiej grupie.
1: Zakupki zrobione, kawka wypita, pranie zrobione, na działeczce trawka skoszona i teraz mały chill, znowu kawka na działeczce.
0: A to uważaj, bo jak cię teraz żona przyuważy, to powie, że ty dzisiaj tylko kawę pijesz i nic innego nie robisz. A wy jak spędzacie tę sobotę? Pracujecie, odpoczywacie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę m.in. Alex Warren.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: I po reklamie.

0: I to jest dobra playlista. W drodze na sobotnie zakupy na przykład. Albo przy sprzątaniu. Się można dobrze pobujać. Asher i Lucardis. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Pracujecie czy odpoczywacie? Michał teraz wam powie, dlaczego dobrze jest być w sobotę w pracy.
1: Cześć SK. Ja jestem w pracy, ale na szczęście mam najcudowniejszą, najwspanialszą, najukochańszą narzeczoną, która domowe obowiązki dziś wykonuje za mnie, a później czeka na nią randka. Pozdrawiam i dzięki za umilanie mi dnia w pracy tymi, jak zwykle, najlepszymi hitami.
0: A proszę bardzo, będziemy to robić dalej, za chwilę między innymi wakacyjna Sylwia Grzeszczak. Tylko Michał, ja mam nadzieję, że twoja narzeczona wie, na czym ta gra polega, że ona faktycznie posprząta, bo ty już randkę zapowiedziałeś, a gorzej będzie, jak się okaże, że ona sprzątania trochę dla ciebie zostawiła. Wtedy głupio się będzie z randki wycofać, a sprzątanie jednak zostanie. Trzymam kciuki i za chwilę gramy dalej w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
5: Stokrotka.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
11: Zapraszamy. Kia Technotop Lublin. Najstarszy dealer marki Kia na Lubelszczyźnie.
12: Kia. Movement that inspires.
13: I po reklamie.

0: Weekendowe ładowanie baterii z Radiem SK. Kaigo i Max Macnone w remiksie Robina Schulza. To są hity na czasie na sobotę, a dla kogoś ta sobota jest naprawdę bardzo dobra. Uwaga, szanse wynosiły 1 do 622 milionów, a jednak tej osobie się to udało. Słuchajcie, ktoś we Włoszech trafił szóstkę w totka i zgarnął 223 miliony euro, czyli w przeliczeniu na złotówki to wychodzi jakieś 950 milionów, prawie miliard. No jedno jest pewne, ta osoba nie będzie musiała w tym roku iść po podwyżkę do szefa. Ona będzie mogła kupić firmę, w której pracuje i samemu sobie przyznać.
1: Autopromocja. Więcej, jeszcze więcej.

0: Nas, Mixujo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
11: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
12: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
13: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
12: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
13: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
12: Nie bujasz?
13: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
14: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
15: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
16: Hyundai. Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. Nie zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
17: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
18: Zapraszamy. Kia Technotop Lublin. Najstarszy dealer marki Kia na Lubelszczyźnie.
19: Kia. Movement that inspires.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
22: I po reklamie.
23: Dochodzi 11. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych koło Radomia został wznowiony. Trwała tam naprawa uszkodzonych torów. O tym więcej teraz reporterka SK Sandra Białek-Pawłowska. Jak dokładnie odbywa się tam teraz ruch?
24: Od
0: Obecnie pociągi kursują po torze numer 1 w układzie wahadłowym, ale obowiązują ograniczenia prędkości do 60 km na godzinę na szlaku i do 20 km na godzinę bezpośrednio na przejeździe. Równolegle trwają też prace przy naprawie drugiego toru.
23: Linia była zablokowana od środy, kiedy ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem Intercity. Wyrównany wyścig o fotel prezydenta Krakowa według sondażu Ibris, który podaje na temat, Łukasz Gibała może liczyć na 17,6% głosów, Monika Piątkowska na zaledwie 0,5% mniej. Wybory w niedzielę za 2 tygodnie. A broniący tytułu polscy siatkarze rozegrają dziś drugi mecz Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Izraela. Biało-czerwoni są oczywiście zdecydowanym faworytem tego spotkania, które zacznie się o 15:00.
1: Będziemy trzymać kciuki w Radiu SK za naszych siatkarzy, a na razie kibicujemy wam, żeby sobotnia praca szybko szła, albo żeby kryjówka przed żoną w garażu okazała się skuteczna. Nie no, żartuję, w garażu przecież też jest co robić w sobotę, prawda? Łukasz Zduńczyk, witajcie, Jonathan PZ i Liwka już teraz.

0: Britney Spears, hit zawsze na czasie w Radiu SK, 15 minut po 11, a naszej słuchaczce Madzi przydarzyło się dzisiaj wielkie szczęście.
1: Przy sobocie, wiadomo, pranie, sprzątanie i pralka nawaliła, no ale już byłam kupić nową, w poniedziałek będzie, także wolne od prania mam.
0: Jakie to jest szczęście. To słuchajcie, w takim razie wszyscy sobie życzmy, żeby nasze odkurzacze nagle przestały wciągać, żeby mop się połamał, jeszcze żeby sklepy zamknęli. Zostańcie z Eską, bo za chwilę będzie gorąca nowość. Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

Wiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. Teraz czas na duet, który aktualnie jest największym hitem w Polsce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najgorętsze nowości. Z nami nie przegapicie żadnej wielkiej premiery. I uwaga, w 79 roku Ania Ward wydała ten numer. A w 2026 tym hitem zajął się amerykański raper, angielski raper H. No i teraz uwaga, uwaga, doczekaliśmy się polskiej wersji tego kawałka. H ostatnio występował na festiwalu w Białymstoku. Tam spotkał Matę i panowie razem wykonali polską wersję tego hitu i wpadli na pomysł, żeby ten numer wydać. A my w Radiu SK zagraliśmy to jako pierwsi na świecie przedpremierowo. No to gramy. H i Mata, Ring My Bell, prosto z miejsca pierwszego gorącej dwudziestki Radia SK.

0: Oj, właśnie o to chodzi. Dajmy sobie chwilę sobotniego luzu. Coldplay w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami przy sobocie. Paulina daje znać, że ten dzień u niej zaczął się naprawdę bardzo przyjemnie.
1: Ja właśnie wracam z przyjemności, można powiedzieć, porannych. Powracam z grzybów do domu. O 6 trzeba było wstać, ale pełen koszyk, więc warto było.
0: To jest cenna informacja dla nas wszystkich. Jakby ktoś chciał zniknąć i uciec przed sprzątaniem na pół dnia, to jakby co, grzyby są. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
5: Stokrotka.
7: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
8: A chyba mi leci krew, wiesz, czuję.
9: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
7: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
10: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła Van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
11: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Zatrzymaj się na chwilę i poczuj piękno. Targi Wzory po raz pierwszy zawitają do Targów Lublin. Już 12 i 13 września odkryj wyjątkowy świat polskiego designu, autorskiej ceramiki oraz mody od ponad 100 twórców z całej Polski. Pozwól sobie na relaks podczas bezpłatnych warsztatów. Czeka na Was przestrzeń dla najmłodszych z leśną bazą Naturka oraz klimatyczna strefa gastro. Targi Wzory 12 i 13 września w Targach Lublin. Bilety dostępne na Going. Smakuj dobre życie.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
20: I po reklamie.

Tobi Romeo w Radiu SK. Dodajemy sił na sobotę, a teraz słuchajcie, gorąca informacja z ostatniej chwili, która aktualnie obiega cały świat. Lady Gaga została właśnie mamą. Została przyłapana przez paparazzi, jak szła ze swoim partnerem i trzymała dziecko na rękach. To nie jest zaskoczenie, bo Lady Gaga już jakiś czas temu wspominała, że bardzo chciałaby zostać mamą i teraz to się spełniło. Ba, ona nawet kiedyś piosenkę o czymś takim zrobiła, posłuchajcie. Słyszycie to? Tam jest mama, mama. Także życzymy wszystkiego dobrego.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Nie przegap wyjątkowej okazji. Tylko teraz panoramiczny szklany dach w Daci Bigster gratis. Więcej światła, więcej przestrzeni, więcej wrażeń. Dodatkowo rabaty do 13 tysięcy złotych oraz promocyjne finansowanie. Odwiedź nasz salon jeszcze dziś. Dacia Carrara, Lublin Lwowska 1, Rondo przy Zamku Lubelskim.
8: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
9: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
10: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
14: Poleca Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
17: I po reklamie.
18: Lublin na czasie.
19: Jacek Werner. Do środy na Placu Litewskim można oglądać wystawę poświęconą Józefowi Czechowiczowi. Ten wybitny lubelski poeta zginął w bombardowaniu Lublina we wrześniu 1939 roku.
20: Na wystawie prezentujemy fotografie wykonane przez Józefa Czechowicza, które to fotografie zostały dobrane tak, aby korespondowały z pejzażem miejskim, bo miasto było głównym tematem twórczości Józefa Czechowicza, jeżeli chodzi o Lublin, ale on opisywał je w bardzo specyficzny sposób, który przysporzył mu wielu zwolenników, naśladowców i który sprawił, że stał się jednym z najwybitniejszych poetów.
19: Mówi profesor Aleksander Wójtowicz z Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie. Wystawę na Placu Litewskim można oglądać do 16 września.
0: Dochodzi 12, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, a na początek o problemach kierowców na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Strzelce opolskie Ałany zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w stronę Katowic i w tym kierunku utworzył się już 3-kilometrowy korek. Pościg policyjnej grupy Speed za nieletnimi motocyklistami w Rybniku. Nastolatkowie nie zatrzymali się do kontroli i zaczęli uciekać. Jeden z nich po kilkuset metrach stracił panowanie i się wywrócił, a po chwili taki sam los spotkał drugiego. Nagranie z akcji opublikowała policja. A zatrzymani mają po 14 i 16 lat. Ich motocykle elektryczne nie posiadały tablic rejestracyjnych i obowiązkowego ubezpieczenia, a w dodatku poruszali się nimi po chodniku. Ich rodzice zostali ukarani mandatami, a sprawa trafiła też do sądu rodzinnego. Celine Dion zagra dziś pierwszy od 6 lat koncert. To w Paryżu, który od kilku dni żyje tym wydarzeniem. Wczoraj z tej okazji zorganizowano ogromne karaoke z jej piosenkami, w którym wzięło udział w sumie 10 tysięcy fanów artystki.
17: A wy śmiało też możecie zorganizować sobie karaoke z Radiem SK w samochodzie. Spokojnie, ja was podsłuchiwał nie będę, ja wam po prostu dobrze, fajnie zagram. Sombr na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Na zegarach punktualnie sobotnie popołudnie. Na chwilę przerwy hity na czasie są idealne.

0: gorąca nowość. Tame Impala. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i u nas zaczynają się też nowe przygody. Wczoraj na przykład nasz słuchacz mówił, że bardzo chciałby zostać nauczycielem matematyki, więc Eska finansuje kurs pedagogiczny. To w naszej nowej zabawie Eska po raz pierwszy. Codziennie od poniedziałku do piątku nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korosiel, czyli Eska w Radiu Eska, finansuje wasze pierwsze razy. Ostatnio ktoś mówił, że chciałby ósemkę wyrwać. Słuchaczka też wpadła na pomysł, że po raz pierwszy chciałaby zrobić zmysłową sesję fotograficzną dla swojego męża. Sońta i Korosiel też na to kasę załatwili. Teraz pora na was. Wpadajcie na sk.pl i tam zgłaszajcie się. Opiszcie nam, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a Sońta i Korosiel kasę załatwią. Oczywiście nie swoją, za pieniądze szefa, więc uczciwa umowa.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na Pepco.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów, tęsknię za zamkiem free.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Z

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: I tak właśnie sobie odpoczywamy w sobotnie popołudnie za 25.13. Lost Frequencies w Radiu SK i jego przyjemna gitarka. Michał właśnie wysłał nagranie, że łapie SK w restauracji, a Agnieszka nas słucha w samochodzie.
1: Cześć Radio SK, ja już w podróży, w międzyczasie dzieci wyprawione do znajomych, zakupy zrobione, dom posprzątany, a kawa w kubku termicznym w samochodzie.
0: Zaraz będzie też muzyczna kawa Oscar Sims i bez końca na pewno przed 13 na naszej antenie się pojawi. A wy też dawajcie znać, czekam na wasze sobotnie raporty, co już udało się zrobić i w czym wam teraz SK towarzyszy. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Szukasz pretekstu, by zmienić auto na lepsze? Ruszają dni otwarte w salonie Volkswagena GG Auto. Przyjedź od 15 do 19 września i przetestuj najnowsze modele Volkswagena. Wciskasz gaz, a automatyczna skrzynia robi resztę. Kamera pomaga przy parkowaniu. Telefon ładuje się bez kabli, a tempomat sam pilnuje trasy. T-Roc w ofercie najmu za jedyne 994 zł netto miesięcznie, a nowy Tiguan Trend za mniej niż 125 tysięcy zł. To wszystko w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18, 5 minut od dzielnicy Felin.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
8: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
9: Stokrotka.
10: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
16: Zapraszamy. Kia Technotop Lublin. Najstarszy dealer marki Kia na Lubelszczyźnie.
17: Kia. Movement that inspires.
18: I po reklamie.

0: Ten Pan w każdy piątek po 23 gra swój set w programie SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK, to są hity na czasie w sobotę. No właśnie, jesteśmy z wami przy sobotnich obowiązkach i nie zawsze jest lekko. Małgosia.
1: Cześć SK. SK mi dzisiaj towarzyszyła w sprzątaniu toalety. No gdyby nie wy, to nie dałabym rady. Zresztą codziennie rano mi towarzyszy SK.
0: A czyli u Gosi w domu aktualnie obowiązuje zakaz korzystania z toalety, zakaz mycia rąk i przede wszystkim zakaz mycia zębów, już lepiej do sąsiada iść.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Szukasz pretekstu, by zmienić auto na lepsze? Ruszają dni otwarte w salonie Volkswagena GG Auto. Przyjedź od 15 do 19 września i przetestuj najnowsze modele Volkswagena. Wciskasz gaz, a automatyczna skrzynia robi resztę. Kamera pomaga przy parkowaniu. Telefon ładuje się bez kabli, a tempomat sam pilnuje trasy. T-Roc w ofercie najmu za jedyne 994 zł netto miesięcznie, a nowy Tiguan Trend za mniej niż 125 tysięcy zł. To wszystko w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18, 5 minut od dzielnicy Felin.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen już od 15 września w Lublinie. Jamajka zaprasza wszystkich, którzy kochają wyjątkowe ubrania i szukają prawdziwych modowych perełek. Co tydzień całkowita wymiana towaru. Tania odzież Jamajka, Lublin, Wrońska 1A. Zapamiętaj i przyjdź 15 września.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
17: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin, Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
19: Zapraszamy. Kia Technotop Lublin. Najstarszy dealer marki Kia na Lubelszczyźnie.
20: Kia. Movement that inspires.
21: I po reklamie.
22: Minęła 13, czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wołodymyr Zełenski deklaruje, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem na grudniowym szczycie G20 w Miami. Prezydent Ukrainy stwierdził, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji. Alternatywę dla amerykańskiego Starlinka zapowiada premier Donald Tusk. Ma to umożliwić umowa między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ICEYE. Dzięki niej wojsko otrzyma możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych dowolnego miejsca na świecie.
23: Dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
22: Mówi premier, do tej pory na takie zdjęcia wojsko musiało czekać czasami ponad 20 dni. A w Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasy wyjechali zawodnicy MTB.
0: Świetna inicjatywa, ja znam te wyścigi, trochę mam do czynienia z rowerami, więc kibicuję, bardzo mi się to podoba.
2: Bardzo lubimy takie imprezy. Już jesteśmy na tej drugiej edycji.
13: Mąż jedzie oczywiście najdłuższy, a ja jadę za zawodnikami.
22: A jutro rodzinny rajd rowerowy i specjalny wyścig SK Kids Race.
14: Każdemu szefowi życzę takiego pracownika. Paweł Bogaj, słuchajcie, przyszedł do pracy godzinę wcześniej.
23: Ale bo to po staremu myślałem, że jest, a jest po nowemu. No.
14: Ty na 14 dopiero masz, a nie, ja wiem, o co chodzi. Ty przed żoną pewnie uciekasz, ona już ci pewnie jakieś tam zadania wymyślała.
23: Prosiłem, żeby nie tykać tego tematu.
14: Łukasz Zduńczyk, cześć. Ale skoro już jesteś, weźbyś po kawkę skoczył, co?
23: No dobra, z mleczkiem.
14: Z mleczkiem, proszę. No, tak, dobra.
23: To idę.
14: Okej. Okay.

0: Rośnie nam młoda rapowa gwiazda. To aktualny numer 1 rap 20 w Radiu SK. MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Pytałem, w czym wam SK dzisiaj przy sobocie towarzyszy? Madzia się do nas odezwała.
1: W domu muszę posprzątać, ogarnąć, jechać na zakupy. No i szykować coś dla chłopa, bo ma dzisiaj urodziny.
0: Madzia, ty nie musisz dużo chłopu szykować. Wystarczy, że nie będziesz kazała mu sprzątać, on i tak będzie szczęśliwy. Ale my mamy pomysł.
2: No? Tak, ja jestem tutaj przedstawicielem między innymi poranka. Ja przypominam, SK budzi w urodziny od poniedziałku do piątku. A trzeba było zgłosić chłopa.
0: No właśnie, to go jeszcze możesz zgłosić. Taki opóźniony prezent. Tam stówka jest na prezent, więc to...
2: A co chłopu na prezent można kupić?
0: Wystarczy dać stówkę, on sobie jakoś z tą stówką poradzi.
2: Znam, że widły na przykład.
3: Reklama.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Sofii. Alvaro Soler w Radiu SK. Mariuszowi się bardzo spodobało.
1: Dziękuję, oby więcej dobrej muzy.
0: A to prosisz, masz.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK jest dużo dobrej i nowej muzy. Codziennie od rana do wieczora podrzucamy najlepsze nowości. I jak jeden utalentowany producent siada w studiu i zrobi hicior, to już jest dobrze. Ale jak się dwóch zbiera, to jest jeszcze lepszy hicior. Marshmello i Illinium. Illinium to taki amerykański DJ, którego znacie na przykład z tego hitu. Tutaj na wokalu była Ellie Goulding, a teraz wzięli na wokal Saszę. Marshmello, Illinium, Close My Eyes, już teraz w Radiu SK. I to jest numer dobry na weekendowe rozluźnienie. Jeśli jedziecie samochodem i jesteście na fotelu pasażera, można przymknąć oczy i się tak fajnie na dołkach bujać.

0: Bum, bum, bum, bum. Ja zawsze tak uderzam palcami o kierownicę przy tym numerze, ale tutaj ekipa się zebrała. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton.
1: Dlatego masz takie luzy na kierownicy właśnie.
0: No już nawet nie czuję, jak skręcam. Są nowe prognozy na zimę. Meteorolodzy przeanalizowali te różne tam prądy, fronty i tak dalej. I wyszło, uwaga, według najnowszych wyliczeń mało śniegu w grudniu, więcej w styczniu.
1: Okej.
0: Okay, bardzo odkrywcze, prawda?
1: Czyli kurtkę zimową bardziej przygotować na styczeń niż na luty.
0: Tak, tak, tak. Styczeń będzie tym najbardziej zimowym miesiącem. Podobno śnieg będzie padał też w styczniu.
1: Hurra!
0: Podobno też w marcu się zacznie robić coraz cieplej. No, hurra. Potem rzepaki zaczną kwitnąć.
1: No tak, później a potem wakacje i Boże Narodzenie.
0: I polecie.
2: Promocja. Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
10: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
11: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
9: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
12: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
13: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła Van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
14: Zatrzymaj się na chwilę i poczuj piękno. Targi Wzory po raz pierwszy zawitają do Targów Lublin. Już 12 i 13 września odkryj wyjątkowy świat polskiego designu, autorskiej ceramiki oraz mody od ponad 100 twórców z całej Polski. Pozwól sobie na relaks podczas bezpłatnych warsztatów. Czeka na Was przestrzeń dla najmłodszych z leśną bazą Naturka oraz klimatyczna strefa gastro. Targi Wzory 12 i 13 września w Targach Lublin. Bilety dostępne na Going. Smakuj dobre życie.
15: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. Nie zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
16: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
17: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
11: Zapraszamy. Kia Technotop Lublin. Najstarszy dealer marki Kia na Lubelszczyźnie.
5: Kia.
3: Movement that inspires.
20: I po reklamie.

0: teledysku do tego numeru. Oni teraz jadą na rowerze. Jest czyste niebo, zachód słońca i generalnie wakacje. Weste ciągle wakacyjna atmosfera. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. Paweł Bogaj przed chwilą, słuchajcie, siedział i normalnie ziewnął.
1: Ziewnąłem, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby teraz nie ziewać.
0: A, dobra, dobra.
1: To było wszystko przemyślane, calculated tak.
0: Zaraz
1: zwane.
0: Kawka zacznie krążyć w żyłach i jakoś to pójdzie. Zresztą z Radiem SK na pewno ziewania nie będzie. Co tu ciekawego będziesz grał? Proszę bardzo, Kizobletka 100 BPM.
1: Ja jeszcze widzę Zalię.
0: A to tak romantycznie będzie. Do podróży gdzieś we dwoje. Albo do romantycznej jazdy na rowerze, jak przed chwilą było.
1: Wiktor z Poranka twierdzi, że to albo do mnie, albo do niego Zalia śpiewa w tym kawałku.
0: Ej, do mnie też. Ja myślałem, że do mnie.
1: Kurde.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
10: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
11: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
12: Zapraszamy. Kia Technotop Lublin. Najstarszy dealer marki Kia na Lubelszczyźnie.
13: Kia. Movement that inspires.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
16: I po reklamie.
17: Lublin na czasie.
18: Jacek Werner, ta wszechstronna roślina, będzie miała swoje święto. Przed nami wyjątkowe wydarzenie w skali kraju. Chodzi o nadchodzącą czwartą edycję dożynek konopnych w Konopnicy. Idąc śladem poprzednich lat, program wypełniony będzie przede wszystkim występami artystów ze sceny hip-hopu oraz stoiskami dedykowanymi wyrobom z konopi właśnie.
19: Konopnica dla nas była naturalnym miejscem. Historycznie nazwa Konopnica też wywodzi się właśnie od konopi, ze względu na to, że rzeczywiście ten region podlubelski tutaj konopiami żył.
18: Tłumaczy organizator Kuba Pikus. Czwarta edycja dożynek konopnych odbędzie się w następny weekend na Zielonym Rynku w Konopnicy.
16: Dokładnie 14 na zegarach, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, nawet kilka dni może potrwać naprawa trasy kolejowej w Sokolnikach pod Radomiem. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, który zajmuje się odbudową drugiego toru zniszczonego w środowej katastrofie.
17: Zakres prac dotyczy odtworzenia toru, odbudowy sieci trakcyjnej na długości 600 metrów, naprawy zniszczeń na przejeździe kolejowo-drogowym, w tym nawierzchni torowej oraz drogowej.
16: Wyjaśnia Przemysław Zieliński z PKP PLK. Ruch po pierwszym torze został przywrócony w nocy. Teraz ważne ostrzeżenie z autostrady A1 w Kujawsko-Pomorskim. Na wysokości węzła w Arlubie zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku cierpiała jedna osoba. Doszło do niego na jezdni w stronę Łodzi, gdzie w tej chwili jest 4-kilometrowy zator. A już za godzinę początek drugiego meczu polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni w Sofii podejmą Izrael.
20: To samo będzie co z Portugalią.
21: Podejrzewam, że będzie do 15, później drugi set do 17, no i trzeci jak odpuszczą, no to do 10 albo do 9.
16: Przewidują polscy kibice, a przypomnę, że w grupie Polacy zagrają też z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
22: 14 na zegarach już w całej Polsce. Przypominam, szczególnie tym sportowym świrom, dzisiaj nasi siatkarze z Izraelem grają o 15, tak jak Marcin powiedział. Tak, żeby sobie przygotować kilka fajnych, smacznych rzeczy, przekąsek na ten mecz, no to macie jeszcze godzinę. Paweł Bogaj, zapraszam, hej! A teraz wjeżdża coś smacznego, muzycznego, Zalia!

0: podsyłacie zdjęcia, jak czekacie. Jak czekacie na mecz Polaków, fajnie, że kibicujecie, to ping za nami, 16 minut po godzinie 14. Tomek też napisał, że właśnie wraca z grzybów. Udało się grzybobranie, musi też umyć auto i podobno na 15 na meczek Polaków on się wyrobi. I to ja uważam, że to jest bardzo patriotyczna postawa. Ja czekam na wasze informacje, jak jest u was. Wy czekacie na mecz, a może sprzątacie całą chatę w oczekiwaniu na gości, bo mają przyjść, bo się wprosili. 664-402-302, tutaj dzwonicie, albo eskowy messenger, a może po prostu jedziecie po zakupy, bo was żona wysłała. Tak czasami też bywa.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam. Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Reverse Psychology. Taki tytuł nosi ten numer. To oczywiście Temper City. Nówka sztuka od tych panów. Cały czas możecie ten numer znaleźć w propozycjach do gorącej dwudziestki. Proszę wpadać na sk.pl i głosować. Sprawdzam sobie przy okazji, jak już jestem na naszej stronie, jak wczorajsze notowanie gorącej dwudziestki. Uwaga! Numer jeden gorącej, czyli Age, Ring My Ball. My od wczoraj gramy wam wersję z matą. Polecam gorąco sprawdzić, jest naprawdę, naprawdę fajna. Gorąco też na naszej liście hitów, ale jeśli chodzi o coś bardzo gorącego, to uwaga, rzucam jedno słowo, czyli kaloryfer. I mówię to z premedytacją, bo właśnie mi się wyświetla... No typowy jesienny nagłówek w internecie, kiedy zaczyna się sezon grzewczy 2026. I słuchajcie, no ja wiem kiedy. No standardowo dzień po tym, jak wszyscy już zaczną chorować. Zawsze tak jest.
1: Reklama. W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin. Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
9: Audi Q7. Z rabatem aż do 24%. Teraz dodatkowo wybierz polisę za złotówkę lub 3-letni pakiet serwisowy. Komfort klasy premium, przestrzeń i technologia Audi. W wyjątkowej ofercie dostępnej od ręki. Sprawdź Audi Q7 w Audi Centrum Lublin. Piasecka 12. Szczegóły oferty w salonie.
10: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła Van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
11: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
14: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
17: I po reklamie.

gramy właśnie w Radiu SK Take It Slow, w Radiu SK 5 minut i będzie 15, czyli mecz. Proszę trzymać kciuki, za chwilę nasz zespół Polska podejmie się Izraela, to w ramach Mistrzostw Europy. Chociaż specjaliści obstawiają, że to będzie łatwe 3-0 dla naszych zawodników. I tak sobie myślę, że jak Polska wygra, to stanie się narodem wygranym.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
13: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry. To już dzisiaj w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nimi Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że dla niego wyjątkowo poważny projekt się trafił.
19: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
18: Dzimek zaprosił wzięły do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115, a koncert odbędzie się na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie oczywiście zaprasza Radio SK. W ten weekend bawimy się też razem z Wami na dniach Wałbrzycha. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się zespół Lemon i królowa polskiej muzyki, czyli pani Maryla Rodowicz. Jutro zagra Zalia Zalewski i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. Amata łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring My Bell, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tego numeru z udziałem Maty. To jest aktualnie największy hit w Polsce. Jest też numerem 1 gorącej 20 Radia ESK. Artyści nawiązali współpracę podczas wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy razem wykonali ten kawałek, no i postanowili, że nagrają tą wersję. ESK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, no bo wszystkie hity zaczynają się w ESK. Ring My Bell z Matą możecie regularnie usłyszeć na naszej antenie. Startujemy z godziną 15, oczywiście trzymamy kciuki za naszych zawodników. Polska, Izrael to teraz, do tego mnóstwo smacznych hitów. Kaigo, Dawid Kwiatkowski, Sombr, tak zapowiada się ta najbliższa godzina w Radiu SK. Zróbcie głośniej, Paweł Bogej, witam, no i zapraszam. I cyk już 2 do 1 dla nas.

0: dziś na obiad burgery z szarpanymi żeberkami własnej roboty.
1: No to smacznego życzę oczywiście, 15 minut po godzinie 15, a to był Norwek, którego znają wszyscy i nie chodzi o Halanda. Ten numer to oczywiście Kaigo w Esce i jego Take Me Back. A teraz słuchajcie, nie Norwegia, a Stany Zjednoczone. Dobre informacje przynoszę zza oceanu. Lady Gaga została mamą, tak, paparazzi przyłapali ją na spacerze z noworodkiem i tak sobie teraz myślę, że Lady Gaga mogłaby zmienić pseudonim, na przykład na Gugu Gaga.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
4: Wygenerowano z AI. W moje...

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Mamy dobre informacje. Polska-Izrael 1-0 w setach. Maszyna jedzie i się nie zatrzymuje. Brawo, nasi zaczęli drugiego seta 7-4. No, myślę, że sobie poradzą. Słuchajcie, 30 już prawie 5 minut po godzinie 15. To są oczywiście weekendowe hity w Radiu SK. Pytałem wcześniej, co robicie. Mam do oddania koszulki Radia SK, więc no, przyjmuję wasze nagrywki. Sprawdzam, które są najlepsze. Kto co robi w sobotę. I nasza słuchaczka była na zakupach, teraz wraca.
1: Słuchajcie, lubię obserwować zakupy osób, które są przede mną w kolejce przy kasie. No i ostatnio pan, dosłownie dwie pełne reklamówki marchewek. Myślałam, że umrę z ciekawości, więc spytałam, przepraszam bardzo, co pan robi z tych marchewek? To dla królika. Pozdrawiam.
0: Okej, okay. Ja nie wiem, ile tych królików tam mieszka, ale podejrzewam, że szykuje się naprawdę niezła impreza. Messenger Radia SK, dajcie znać. Dzwońcie też pod 664-402-302. Jak tam wasza sobota?
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
7: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
8: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
9: Zadzwoniliście po lekarza? Kasia krwawi.
7: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
10: Zatrzymaj się na chwilę i poczuj piękno. Targi Wzory po raz pierwszy zawitają do Targów Lublin. Już 12 i 13 września odkryj wyjątkowy świat polskiego designu, autorskiej ceramiki oraz mody od ponad 100 twórców z całej Polski. Pozwól sobie na relaks podczas bezpłatnych warsztatów. Czeka na was przestrzeń dla najmłodszych z leśną bazą Naturka oraz klimatyczna strefa gastro. Targi Wzory 12 i 13 września w Targach Lublin. Bilety dostępne na Going. Smakuj dobre życie.
11: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
17: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. Nie zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
20: Zapraszamy. Kia Technotop Lublin. Najstarszy dealer marki Kia na Lubelszczyźnie.
21: Kia. Movement that inspires.
2: i po reklamie.

wakacje w Esce trwają troszkę dłużej. Riviera, She Doesn't Mind w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 16. Proszę zrobić głośniej. To jest sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Uwaga, mam bardzo ważny komunikat. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. I ja tylko przypomnę. 30 uciśnięć i 2 wdechy.

0: music is my best friend.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
2: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
3: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
11: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen już od 15 września w Lublinie. Jamajka zaprasza wszystkich, którzy kochają wyjątkowe ubrania i szukają prawdziwych modowych perełek. Co tydzień całkowita wymiana towaru. Tania odzież Jamajka, Lublin, Wrońska 1A. Zapamiętaj i przyjdź 15 września.
12: Szukasz pretekstu, by zmienić auto na lepsze? Ruszają dni otwarte w salonie Volkswagena GG Auto. Przyjedź od 15 do 19 września i przetestuj najnowsze modele Volkswagena. Wciskasz gaz, a automatyczna skrzynia robi resztę. Kamera pomaga przy parkowaniu. Telefon ładuje się bez kabli, a tempomat sam pilnuje trasy. T-Roc w ofercie najmu za jedyne 994 zł netto miesięcznie, a nowy Tiguan Trend za mniej niż 125 tysięcy zł. To wszystko w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18, 5 minut od dzielnicy Felin.
13: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
8: Lublin na czasie.
12: Jacek Werner, pasja, zaangażowanie i ciężka praca, do tego szarfy zawieszone nawet 8 metrów nad ziemią. Na nich młode zawodniczki wykonujące niesamowite pokazy swoich umiejętności. Realistki z Lublina mają szansę reprezentować Polskę podczas Mistrzostw Świata w tańcu i akrobatyce powietrznej. Zawodniczki z kadry Strefy Wysokich Lotów wywalczyły kwalifikacje do międzynarodowych zawodów. Teraz dziewczyny zbierają pieniądze na wyjazd, mówi Julia Chrzan, jedna z zawodniczek.
4: Bardzo dużo poświęconego czasu i pracy, prawie że codzienne treningi. Poza tym jeszcze trzeba treningi siłowe, na przykład na siłowni. Potem się zgłaszamy na takie zawody eliminacyjne, które tym razem były na drugim końcu Polski, co też było ogromnymi kosztami dla nas.
12: Mistrzostwa w listopadzie we Włoszech.
2: Muzyką się żyje.
8: Lady Gaga została mamą, a ta informacja dzisiaj rano obiegła cały świat, po tym jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach, no i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała w wywiadach, że jej marzeniem jest zostać mamą, no a teraz to marzenie się spełniło. Szczegóły mamy dla was na sk.pl, są też fotki. No Lady Gaga to jest ikona światowego popu, ma na koncie aż 16 nagród Grammy, no i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy, a w Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki, to m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Ostatni dzień lata czy Ty Masz to hity ostatnich tygodni, za którymi stoi Gibbs. Artysta niedawno był w Eskowym studiu, no i zdradził, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
16: Od jakiegoś czasu zacząłem iść na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
17: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
16: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
8: Gibbs był gościem Matiego Fuczyło w Rap 20. Nowe notowanie już w poniedziałek po 23. Wpadajcie na sk.pl, no i oczywiście głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. A numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim To Coś od White'a 2115. Całe zestawienie czeka na was jak zwykle na sk.pl. Rozpoczynamy godzinę 16 z hitami na czasie. Wcześniej wspominałem, że Mata i H mają wspólny kawałek, no i za chwilę wam go zagram. Ring My Bell to już za chwilę w waszych głośnikach. Zróbcie głośniej, to jest Radio SK, to są hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, no będzie fajnie. A już teraz Dua Lipa i Houdini.

0: 17 minut po godzinie 16. To jest oczywiście Radio SK Margareti Prima Ballerina. Wydaje mi się, że byłbym niezłym partnerem dla Margaret. Jestem niezły baleron, a co? Ale słuchajcie, nie o tym. Dzisiaj pytam was, co robicie w sobotę. Głosówki wysyłacie na eskowego Messengera albo 664-402-302. Mam ekskluzywne koszulki eskowe, t-shirty. Także jak jesteście chętni, śmiało, ślijcie głosówki. Eskowy Messenger czeka. Proszę bardzo, halo.
1: Siemanko, ja lubię.

0: Lubię jeździć, dlatego czyszczę łańcuch w motorze i wsiadam. Będę korzystał z pogody i możliwości przejażdżki na motorze, póki jeszcze ta pogoda jest.
1: Pozdrawiam gorąco, no to szerokości. Jak pan lubi jeździć, to proszę się zgłosić na sk.pl. Co piątek tankujemy wasze baki, także sk.pl, zgłaszajcie się już teraz. Ktoś jeszcze? Halo?
2: Byłam na grzybach z moim chłopakiem i nikt od nas tych grzybów nie chce. Moja mama nie, babcia też nie, więc jadę zawieźć teściowej. I tak w sobota.
1: Grzyby dla teściowej i to te, których nikt nie chce. No pozdrawiamy mamusię. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny!
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie. Zanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Este, czyli magiczne smoki, to już za nami, a przed nami coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Este.
0: Słuchajcie, spotkali się w Białymstoku, duch puszczy ewidentnie zaczął działać, no i zaśpiewali razem, a później od razu wiedzieli, że muszą zrobić pełną wersję tego hitu. Już teraz, na waszych głośnikach, H. Mata, Ring My Bell. Ja wiem, że wam się to podoba. A właściwie już wam się to podoba.

0: Akira w Radio SK, 24 minuty zostało nam do 17. Nie wiem, czy wiecie, u nas w studiu stół się podnosi. Ja właśnie stoję przy stole i próbuję sobie przypomnieć ruchy z baciaty, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Coś takiego, pamiętam, że pani mi tłumaczyła. Średnio mi wychodziło, ale no, liczą się chęci, tak? Proszę zrobić głośniej, bo mam bardzo ciekawą informację od naszej słuchaczki. Proszę, proszę, jak tam wasz weekend, jak tam wasza sobota?
1: A ja mam taki weekend, że o, mąż w górach, syn na drifcie w Warszawie, młodsze dzieci właśnie wracają ze mną z urodzin. Jeżdżę, dowożę, odwożę, odbieram, zawożę, przywożę i tak cały dzień. Cudowna sobota.
0: Dziewczyno, to ty sobie nawet nie myśl, żeby robić licencję pilota. Wtedy to będziesz dopiero zalatana. Messenger Radio SK albo 664-402-302. Dajcie znać, jak wasza sobota. Mam t-shirty i nie zawaham się ich wysłać.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: Stanach. Cichosza w Radiu SK. Niby cichosza, ale uwaga, dzisiaj o Zuzi bardzo, bardzo głośno w internecie. Artystka była widziana na wyścigach Formuły 1 w Madrycie. Tak sobie myślę, może szuka inspiracji albo dźwięków do następnej płyty. I tak się zastanawiam, ciekaw jestem, czy byłaby w stanie zrobić coś z tego dźwięku. Jak znam Sanach, to na pewno.
1: SK.
2: Autopromocja.
3: Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Nie przegap wyjątkowej okazji. Tylko teraz panoramiczny szklany dach w Daci Bigster gratis. Więcej światła, więcej przestrzeni, więcej wrażeń. Dodatkowo rabaty do 13 tysięcy złotych oraz promocyjne finansowanie. Odwiedź nasz salon jeszcze dziś. Dacia Carrara, Lublin Lwowska 1, Rondo przy Zamku Lubelskim.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
19: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
20: O nie! Gdzie moja kasa?
19: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
21: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: i po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
0: Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście, a w rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. Co nie jest zaskoczeniem, no bo Lewy wiele razy wspominał, że hip-hop jest ważny dla niego. Na nim się wychował i po niego często sięga, tak stwierdził nasz reprezentant. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. No i ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A już jutro w Polsce zagra międzynarodowa gwiazda. W Warszawie wystąpi David Kushner. Możecie go kojarzyć z Eskiz hitu Daylight. Posłuchajcie, jak to brzmi.

0: A nie mówiłem, że kojarzycie? David Kushner jutro wystąpi w stolicy, promując swój nowy album. Koncert odbędzie się w nietypowym miejscu, no bo w Muzeum Narodowym. I uwaga, wstęp jest wolny. Aliwka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek prędko wam się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki i jak przyznaje, chce pokazać, że zamierza eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. A nowy numer Liwki czeka na was w propozycjach do Gorącej Dwudziestki na sk.pl. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Polacy wygrali, jest sobota. No czego chcieć więcej? Chyba że hitów, to mam, proszę bardzo. A wśród tych hitów Avicii, Fukaj, a już teraz Dawid Podsiadło i Sezon. Proszę zrobić głośniej. Bawimy się razem, za chwilę imprezka, no to po 18 już.

to oczywiście King w Radiu SK, 17 minut po 17. Wojtek, słuchajcie, wysłał SMS-a pod 664-402-302, wy też możecie. Napisał tak: moja sobota w pracy, jeżdżę i rozwożę sushi i tak do 22. Na szczęście jutro wolne. Pozdrawiam cię, Wojtku, szczęścia, zdrowia i żeby się tak szybciej ta zmiana...

0: A jakoś tak toczyła. Aga napisała: hej, ja właśnie przygotowuję się do parapetówki i spędzę wieczór z najbliższymi. Nawet udało się ściągnąć siostrzenicę z Krakowa. Oczywiście pozdrawiam. No i pamiętajcie, że imprezkę można sobie po 18 odpalić. To możecie imprezować przy hitach na czasie. To ktoś jeszcze nagrał się na Messengerze. Proszę bardzo.
1: A mi weekend zaczyna się bardzo przyjemnie. Po miesiącu zakoszarowania odzyskałem wolność, wróciłem do domu. Sobie to wraca dopiero do domu, do swojej ukochanej rodzinki. Pozdrawiam wszystkich moich ziomali z pokoju 18, 12 z Kołobrzegu. Pozdra, chłopaki, i wszystkiego dobrego dla pozostałych ludzi. Hej.
0: Ja oczywiście pozdrawiam. To był pan żołnierz i cały miesiąc gość był poza domem. To, mój drogi, leci do ciebie nasza eskowa koszulka, żebyś przez cały czas w domu nie musiał w tym moro chodzić. No.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, day.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Miley Cyrus ze swoim nowym dzieckiem Bass Per Se Is Ruin. Kawałek pochodzi z 10 albumu Miley. No ale teraz słuchajcie, nie będzie o amerykańskich gwiazdach, tylko o naszych, polskich, bo jest o czym mówić. Radosław Majdan w akcji ratunkowej, taki widzę nagłówek w internecie. Podczas spaceru z panią Małgosią ich suczka Madlenka wpadła w błoto, nie mogła wyjść. No i pan Radek bez chwili zawahania rzucił się w to błoto na ratunek, cały w białym dresie. Jak wyszedł, dres był troszkę bardziej czarny niż biały. I tak się zastanawiam, czy perfekcyjna pani domu miała perfekcyjną minę, jak widziała ten dres. Przecież tego nic nie dopierze, panie Radku, no.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Marian, jaki laptop jest top?
16: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11, mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
17: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: I po reklamie.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK na zakończenie godziny 17. Loser, ale to jest w ogóle przypadek. Jest z nami w studiu Mati Fuczyło.
1: Co to znaczy? Co to
0: nie
1: znaczy?
0: Wiem, ja w ogóle ja uciekałem z angielskiego, ja nie kojarzę angielskich
1: loser
0: słów.
1: Loser znaczy przegrany, czy to znaczy, że ja jestem przegrany?
0: Mati, nie, bo ty możesz poprowadzić najlepszy program dzisiejszego dnia, czyli imprezkę po 18. Jesteś już w studiu.
1: Jestem.
0: Ja widziałem, że ty się wczoraj bawiłeś.
1: Byłem, bawiłem się.
0: Wszystko widziałem na SK-owym Instagramie, jakbyście chcieli sprawdzać, co się dzieje na naszych akcjach wyjazdowych. Mm-hmm. Coś było? Jakieś
1: co było?
0: Tańce po 22?
1: Ale rzeczywiście, że były tańce po 22. No, bawiliśmy się, ale teraz wy możecie się bawić ze mną na imprezce.
0: No i bardzo proszę, zapraszam Mati Fuczyło po 18. A ja się kłaniam, Paweł Bogaj, hej!

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: niż szkołę, ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: I po reklamie.
12: Lublin na czasie.
13: Jacek Werner do środy na Placu Litewskim można oglądać wystawę poświęconą Józefowi Czechowiczowi. Ten wybitny lubelski poeta zginął w bombardowaniu Lublina we wrześniu 1939 roku.
14: Na wystawie prezentujemy fotografie wykonane przez Józefa Czechowicza, które to fotografie zostały dobrane tak, aby korespondowały z pejzażem miejskim, bo miasto było głównym tematem twórczości Józefa Czechowicza, jeżeli chodzi o Lublin, ale on opisywał je w bardzo specyficzny sposób, który przysporzył mu wielu zwolenników, naśladowców i który sprawił, że stał się jednym z najwybitniejszych poetów.
13: Mówi profesor Aleksander Wójtowicz z Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie. Wystawę na Placu Litewskim można oglądać do 16 września.
15: Muzyką się żyje.
16: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrali m.in. Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Sety tego producenta możecie regularnie usłyszeć w Radiu Eska. Właśnie Armin van Buuren w każdy piątek miksuje w Eska Live Remix co tydzień na rozpoczęcie weekendu. Mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie i sety najlepszych DJ-ów. To m.in. Kygo, Lost Frequencies czy James Hype. Eska Live Remix możecie słuchać także w nocy z soboty na niedzielę. Dziś za konsoletą staną Alan Walker i Robin Schulz. Start o północy. Eska Live Remix możecie odpalić także teraz w eskowej aplikacji na smartfony. Oscar Sims zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu Eska Story. To multimedialny magazyn Radia Eska, który możecie znaleźć na eska.pl. Zapytaliśmy Oscara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
17: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję, tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się, najlepiej gdzieś blisko natury, no i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
16: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym kanale na YouTubie i w magazynie Eska Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. W Radiu Eska regularnie gramy nowy singiel Oskara Cymsa bez końca.
18: Imprezka.
16: Chciałbym powiedzieć, że zaliczyłem dzisiaj już 6 godzin podróży samochodem prosto z SK Music Tour w Wałbrzychu. Potem zaliczyłem też bieganie i jestem tutaj prosto, przebiegłem. Mogę powiedzieć, że to maraton już? A jakie maratony wy dzisiaj macie za sobą? Dajcie znać na SK-owym Messengerze. Czekam na głosówki i gram Somber, My Body Isn't Ready.

Britney Spears i Toxic. I 14 minut po godzinie 18, ale słuchajcie, w ten weekend odbywają się imprezy SK Music Tour w różnych miejscach Polski. Ja wczoraj prowadziłem taką imprezkę w Wałbrzychu, dziś i jutro tam są kolejne koncerty i nasza SK-owa ekipa oczywiście, ale już po imprezie zostałem, słuchajcie, napadnięty, ale w takim dobrym sensie, przez sporą ekipę dzieci, które występowały wczoraj gościnnie z raperem, z Ostrym, i ta ekipa powiedziała mi jedno, że nie wypuści mnie, jeżeli nie zrobię z nich gwiazd. Więc skoro obiecałem, to działam. A oni zaśpiewali mi kawałek Zali, która to jutro w Wałbrzychu na scenie się pojawi. No to posłuchajcie.

0: 29 minut po 18. Sprawdzam, jakie maratony macie dzisiaj za sobą w sobotę. Ja mam podróż od rana. Prosto do was, na imprezkę. Ugabi dzisiaj z kolei maraton grupowy, można powiedzieć. Opowiadaj.
1: Ja mam za sobą dzisiaj maraton śmiechu.
0: O.
1: Mój 1,5-roczny maluszek.
0: Mhm.
1: Ubrany cały w strój przeciwdeszczowy. Był jedynym dzieckiem ubranym na tyle, żeby pozwolili mu wejść na dmuchańca. Więc ślizgał się tak, że po prostu praktycznie wypadał z tego dmuchańca. I śmiał się przy tym tak do rozpuku, że z mężem też się śmialiśmy. Więc po prostu mamy za sobą maraton śmiechu dzisiaj.
0: No, chciałbym powiedzieć, że zazdroszczę waszemu maluchowi, bo jakby mnie tak ubrali w taki strój przeciwdeszczowy i jeszcze pozwolili wejść na dmuchańca, to potem coś mi mówi, że nie mogliby mnie z niego zdjąć. A co, jak się bawić, to się bawić.
2: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
6: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha, wyczarowane dzięki technologii immersji. I dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: I po reklamie.

Save My Love. Czyli Kygo, Quality, Griffin, WST 17 minut do 19. Tak gra eska, tak gra imprezka. A jeżeli wam w sercu gra dzisiaj chęć na imprezkę, tylko nie możecie się na taką wybrać, albo chcecie zorganizować ją u siebie, ale playlisty nie macie, no to nie ma problemu. Tu pojawia się eska. W każdy piątek i w nocy z soboty na niedzielę gramy najlepsze miksy od najlepszych DJ-ów świata. Dziś w nocy Alan Walker i Robin Schulz będą grali. Oni będą miksowali swoje kawałki, nie tylko swoje, a wy możecie włączyć w domu albo na domówce, a potem mówić znajomym, że na waszej domówce grał Robin Schulz albo Alan Walker. Brzmi dobrze? Pewnie, że brzmi. To sprawdźcie dziś w nocy. I w apce Radia SK przez całą dobę. Yeah.

0: Pablo i Talking Body. Słuchajcie, okazuje się, że jest wielu maratończyków wśród nas. Zapytałem o to, jakie maratony wy macie dzisiaj już za sobą. Możecie wysyłać swoje głosówki na eskowym messengerze.
1: Cześć Eska, cześć Mati.
0: No cześć.
1: A u nas maraton porażek. W regatach nie poszło i właśnie utknęłyśmy w drodze powrotnej do Warszawy w takim korku, że i na koncert się spóźnimy.
0: Ajajajajaj, ale najważniejsze, że meta jest coraz bliżej, nawet jeżeli niezbyt szybko to mija. A poza tym to w korku można dłużej słuchać Eski przed koncertem.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
14: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
16: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Świdnik, Aleja Tysiąclecia 6.
17: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
18: Chyba mi leci krew, wiesz, czuję.
19: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
17: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
20: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium, Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
23: I po reklamie.
24: Muzyką się żyje.
25: Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to jest dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie ze Sky, że ten rok był dla niej przełomowy.
26: Dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani. Tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę. więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
25: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap 20. Tak zdecydowaliście wy, głosując na SK.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kid Laroi czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap 20, a całe notowanie rapowej listy czeka na SK.pl. Głosujcie i słuchajcie rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam. Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry już za pół godziny w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nim Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny moment i projekt.
0: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
25: Dzimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115. Koncert odbędzie się w sobotę, czyli już dziś na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie zaprasza Radio SK. No to kto ma pół godziny na lotnisko Bemowo, ten może wpadać, a kto ma troszkę dalej, ten może zostać tutaj ze mną. Imprezka trwa, a w imprezce mam fajne rzeczy. Będzie Temper City, będzie Dua Lipa, będą Kuba i Kuba, będzie Andy Dust i Harris. I ja też jestem, Mati Fuczyło. Cześć! Minuta po 19:00.

0: Można chyba powiedzieć dobre po polskie, prawda? Bo to w końcu polski kawałek. Andy Dust, Harry C. Zokaria.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Esce graliśmy go już od premiery, ale jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to podobnie będzie teraz z tym od pana, który ma na koncie już nie jeden, nie dwa i nie 33 hity. Wymienię kilka tytułów, które możecie znać. Titanium, I'm Good, Blue, When Love Takes Over, Without You, albo Sexy Chick, ewentualnie Memories, Where Them Girls At i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Było tego bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. O kim mówię? David Guetta. On wypuścił nowy kawałek w duecie z Hypaton i nazywa się to You and Me, Me and You. To jest nowość. Mam nadzieję, że wam się spodoba i myślę, że David Guetta też ma taką nadzieję, więc on będzie słuchał razem z wami i czekał na wasze opinie. To gramy nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 28 minut po 19. To jest sobota, to jest 12 września, to jest Axwell i Bon. Whatever turns you on. I to jest imprezka, ale słuchajcie, nie tylko my mamy imprezkę i nie tylko w radiu imprezki są. Pingwiny w ZOO w Chorzowie mają teraz, słuchajcie, zawieszoną nad wybiegiem kulę dyskotekową. Dokładnie taką, jaką można spotkać w klubach. No, podobno to dlatego, że te zwierzaki bardzo lubią zmiany oświetlenia, wszystko co błyszczy i tak dalej. Tak mówią ich opiekunowie, ale ja mam inny pomysł. Moim zdaniem jest inaczej i moim zdaniem wieczorami ich rozmowy brzmią mniej więcej tak.
1: Trzeba poczekać, aż Alice pójdzie spać i bam! Frontalny atak! Żadnych jeńców! Słodka zemsta! Kto jest ze mną? No kto jest ze mną?
0: Na bank!
2: Autopromocja.
3: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Szukasz pretekstu, by zmienić auto na lepsze? Ruszają dni otwarte w salonie Volkswagena GG Auto. Przyjedź od 15 do 19 września i przetestuj najnowsze modele Volkswagena. Wciskasz gaz, a automatyczna skrzynia robi resztę. Kamera pomaga przy parkowaniu. Telefon ładuje się bez kabli, a tempomat sam pilnuje trasy. T-Roc w ofercie najmu za jedyne 994 zł netto miesięcznie, a nowy Tiguan Trend za mniej niż 125 tysięcy zł. To wszystko w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18, 5 minut od dzielnicy Felin.
1: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
7: Zatrzymaj się na chwilę i poczuj piękno. Targi Wzory po raz pierwszy zawitają do Targów Lublin. Już 12 i 13 września odkryj wyjątkowy świat polskiego designu, autorskiej ceramiki oraz mody od ponad 100 twórców z całej Polski. Pozwól sobie na relaks podczas bezpłatnych warsztatów. Czeka na Was przestrzeń dla najmłodszych z leśną bazą Naturka oraz klimatyczna strefa gastro. Targi Wzory 12 i 13 września w Targach Lublin. Bilety dostępne na Going. Smakuj dobre życie.
8: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
9: Oto wielka wiadomość tego lata. Renault 4 E-Tech Electric. Teraz dostępne z elektrycznie otwieranym płóciennym dachem. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, by nad głową pojawił się niemal metr otwartego nieba. Renault 4 E-Tech Electric dostępne również w wersji z dachem stałym. Zyskaj 17 tysięcy złotych z EV bonusem Renault. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Renault Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1. Rondo przy Zamku Lubelskim.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

Damiano Dawid, kiedyś Maneskin, teraz już solowo Born with a Broken Heart. 17 minut do 20, to jest sobota, to jest Eska, to jest imprezka. Ja przed chwilą trafiłem na badania, które mówią o tym, że ponad połowa menadżerów spodziewa się, że sztuczna inteligencja wygryzie ich w ciągu 3 lat. I to jest trochę straszne, ale z drugiej strony wyobraźcie sobie to, no to są menadżerowie, kierownicy, szefowie. No i taki menadżer wdraża sobie sztuczną inteligencję w biurze, żeby łatwiej się pracowało, a 3 lata później jego komputer dostaje awans i przejmuje jego stanowisko. Ale wiecie co? AI przynajmniej nie napisze: masz chwilę? O 16:59. Powiedziałem.

Fastboy Music Sound Sewestę, ale Westę też mamy pierwsze razy. To znaczy SK po raz pierwszy, tak nazywa się konkurs, w którym możecie spełnić marzenia. No, mogę tak powiedzieć, bo u Sojty i u Korościela opisujecie, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy i chłopaki mogą wam te marzenia spełnić. A co? Ja na przykład chciałbym polatać szybowcem. Panowie, proszę zapamiętać, bo ja bym chciał i mam urodziny bardzo niedługo, pojutrze dokładnie. To mam nadzieję, że do mnie zadzwonicie. Ale wy, co chcielibyście wy zrobić po raz pierwszy? Napiszcie już teraz za darmo w aplikacji Radia SK i czekajcie na telefon od Sońcy i Korościela po południu. Bo jest szansa, że oni wam w tych marzeniach pomogą.

0: Taco. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
7: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
8: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
7: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
8: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
7: Nie bujasz?
8: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
9: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
10: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
11: Hyundai. Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Lublin, Rusełka 13. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
14: Oto wielka wiadomość tego lata. Renault 4 E-Tech Electric. Teraz dostępne z elektrycznie otwieranym płóciennym dachem. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, by nad głową pojawił się niemal metr otwartego nieba. Renault 4 E-Tech Electric dostępne również w wersji z dachem stałym. Zyskaj 17 tysięcy złotych z EV bonusem Renault. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Renault Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1. Rondo przy Zamku Lubelskim.
16: 3, 17, 40.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
22: I po reklamie.
23: Lublin na czasie.
24: Jacek Werner, ta wszechstronna roślina, będzie miała swoje święto. Przed nami wyjątkowe wydarzenie w skali kraju. Chodzi o nadchodzącą czwartą edycję dożynek konopnych w Konopnicy. Idąc śladem poprzednich lat, program wypełniony będzie przede wszystkim występami artystów ze sceny hip-hopu oraz stoiskami dedykowanymi wyrobom z konopi właśnie.
25: Konopnica dla nas była naturalnym miejscem. Historycznie nazwa Konopnica też wywodzi się właśnie od konopi, ze względu na to, że rzeczywiście ten region podlubelski tutaj konopiami żył.
24: Tłumaczy organizator Kuba Pikus. Czwarta edycja dożynek konopnych odbędzie się w następny weekend na Zielonym Rynku w Konopnicy.
26: Muzyką się żyje.
27: Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To potem jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała o tym, że chce zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy, a do tego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance, czy Die With A Smile z Bruno Marsem. W tym kawałku z kolei czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuban wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nad hitem Stygnie Lato, który, jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przechodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
0: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
27: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Liwka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Ona zapewniła, że ten kawałek prędko Wam się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
27: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Liwki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Podobno jest kryzys ziemniaczany i ziemniaków jest coraz mniej i mogą być coraz droższe. No to ja czekam na moment, gdy frytki będzie można wziąć na raty. Ale nie na raty, a na hity. Zapraszam w Imprezce, Jonathan Fezet i wspomniana Liwka. Obejmuje noce. Mati Fuczyło, cześć. No.

0: Muszę wam się do czegoś przyznać. To Vance Joy i Riptide, a ja w liceum zagrałem kiedyś ten kawałek na gitarze i chyba nawet ktoś to nagrał. Oby nie dało się tego znaleźć, ale nie o tym teraz. Teraz to ja wam coś udowodnię.
1: Zaczynają się w Esce.
0: Mówiąc dokładniej, udowodnię to, że w Esce jesteśmy ekspertami w temacie nowości. Jak zawsze wybieramy dla was to, co najlepsze i to, co najnowsze w każdy czwartek. Po 23 ja gram wam zupełne nowości. To w programie Wszystkie Hity Zaczynają się w Esce. Wtedy o północy odpalam to, co artyści właśnie teraz wypuścili. No i gram to razem z wami, ale przez cały weekend też dostarczamy wam całą listę hitów, nowych hitów, a teraz całą listę wykonawców wam dostarczam. I to jednego hitu. Cascade, Bobby Harvey, Sam Harbour i Satisfy You.

0: to Margaret i prima balerina, 25 minut po 20 w Estę w sobotę. Przed chwilą na antenie wspomniałem o tym, że ja to marzę o tym, żeby kiedyś polatać szybowcem. I dostałem wiadomość od słuchaczki Gosi, że zaprasza do siebie nawet jutro. I możemy polatać. Ja nie wiedziałem, że marzenia mogą spełniać się aż tak szybko i tak zaskakująco. Ale słuchajcie, wasze pierwsze razy też mogą spełnić się szybko. Wszystko przy okazji wspomnianego już dzisiaj przeze mnie konkursu, który czeka na was w popołudniowym programie Radia Eska. W apce Eski można się zgłaszać i opisywać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, jakie jest wasze marzenie. I Sonita i Korościel mogą wam w tym pomóc. Ja mogę z kolei wam pomóc w tym, żeby rozkręcić trochę tę imprezkę, bo to w końcu imprezka eskowa. Będzie stana. Będzie Temper City, będzie BB Rexa, a do tego będzie Oscar Sims i bez końca. No to bez końca i my się bawimy. A jak u was? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze.
1: Reklama.
2: Oto wielka wiadomość tego lata. Renault 4 E-Tech Electric. Teraz dostępne z elektrycznie otwieranym płóciennym dachem. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, by nad głową pojawił się niemal metr otwartego nieba. Renault 4 E-Tech Electric dostępne również w wersji z dachem stałym. Zyskaj 17 tysięcy złotych z EV bonusem Renault. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Renault Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1. Rondo przy Zamku Lubelskim.
4: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Best Auto Lublin zaprasza.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen już od 15 września w Lublinie. Jamajka zaprasza wszystkich, którzy kochają wyjątkowe ubrania i szukają prawdziwych modowych perełek. Co tydzień całkowita wymiana towaru. Tania odzież Jamajka. Lublin, Wrońska 1A. Zapamiętaj i przyjdź 15 września.
8: I po reklamie.

Oscar CMC bez końca. I pomimo tego, że ten hit akurat się skończył, to zaraz będę miał dla was kolejne. To jest Estra, 20 minut do 21. Słuchajcie, wydarzyły się piękne rzeczy. Klaudia Kazimierska, nasza biegaczka, znowu postanowiła zszokować świat. Niedawno wygrała cykl Diamentowej Ligi. To takie bardzo ważne, lekkoatletyczne zawody, a właściwie cały cykl tych zawodów. I w biegu na 1500 metrów dzisiaj w Bukareszcie. Wygrała zawody World Athletics Ultimate. I uwaga, 1500 metrów, 1,5 kilometra przebiegła w 3 minuty 54 sekundy. I to jest najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Ja mam wrażenie, że jej rywalki biegają już tylko po to, żeby popatrzeć na jej plecy. Wielkie, wielkie gratulacje. No tutaj tak przy okazji. Szybcy i wściekli. Fast and Furious.

Robin Schulz, Watermelon i Take It Slow. Te hity kochamy bardzo, bo w końcu SK i wszystkie hity zaczynają się wesoło. To chciałem powiedzieć. Słuchajcie, jako że zaczynają się wesołe hity, to będę miał ich dla was zdecydowanie więcej. Po 21 zagram wam jedną z ostatnich nowości. Taką, którą już możecie znać, ale z wydaniem polskim także. Czyli polski remix H i Mata Ring Ma Bell, ale będzie też Damiano Dawid będzie, Dua Lipa będzie, Shawn Mendes będzie. Ja też będę, więc zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarny.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162. Hyundai.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
9: I po reklamie.
10: Lublin na czasie.
11: Jacek Werner, pasja, zaangażowanie i ciężka praca, do tego szarfy zawieszone nawet 8 metrów nad ziemią. Na nich młode zawodniczki wykonujące niesamowite pokazy swoich umiejętności. Realistki z Lublina mają szansę zreprezentować Polskę podczas Mistrzostw Świata w tańcu i akrobatyce powietrznej. Zawodniczki z kadry Strefy Wysokich Lotów wywalczyły kwalifikacje do międzynarodowych zawodów. Teraz dziewczyny zbierają pieniądze na wyjazd, mówi Julia Chrzan, jedna z zawodniczek.
12: Bardzo dużo poświęconego czasu i pracy, prawie że codzienne treningi. Poza tym jeszcze trzeba treningi siłowe, na przykład na siłowni. Potem się zgłaszamy na takie zawody eliminacyjne, które tym razem były na drugim końcu Polski, co też było ogromnymi kosztami dla nas.
11: Mistrzostwa w listopadzie we Włoszech.
13: Muzyką się żyje.
14: Mata łączy siłę z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring Maple, za którym stoi Age. A teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To jest aktualnie największy hit w Polsce, numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring Maple i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się z Ring Maple. Z Matą zagram Wam już w tej godzinie. W tym roku tyle w jej karierze się wydarzyło, że aż napisała o tym piosenkę. Julia Wieniawa wydała nowy hit 27 do gwiazd, w którym śpiewa o osiąganiu sukcesów. Ostatnio miała okazję zaśpiewać z legendą na jednej scenie. Wystąpiła razem z Andreą Bocelli. A w rozmowie ze Ską zdradziła, co wtedy czuła.
15: No, zdziwię Was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby

0: miejsca na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie podgląsiał moją sukienkę i dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że
1: to się wydarzyło.
0: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
2: Andrea Bocelli wystąpił w Polsce w ramach światowej trasy koncertowej, pojawił się w Ergo Arenie w Trójmieście i na PGE Narodowym w Warszawie. Jego głos możecie usłyszeć w Radiu SK w hicie DNA z Davidem Guettą. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. I to nie jest zaskoczenie, bo Lew wiele razy wspominał, że hip-hop to ważny dla niego gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a 2115, Maty czy Reto.
3: Impreska.
2: Co można robić w sobotę minutę po 21? Mam nadzieję, że zaraz mi powiecie. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze i mam nagrody, ale hity też mam. Mati Fuczyło to ja, cześć, dobry wieczór, a on to Damiano. Dawid, the first time. To co robicie? Wysyłajcie głosówki.

0: to YYY i Shawn Mendes.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdy grał koncerty w Polsce, w Krakowie, to w Esce zabraliśmy słuchaczy i wybraliśmy się na ten występ z wami. No, dlatego warto nas słuchać. Kto wie, kiedy Shawn znowu pojawi się w Polsce, ale gdy już się pojawi, no to coś mi mówi, że będzie szansa na to, żeby to powtórzyć. A co? Z tego miejsca pozdrawiam naszych słuchaczy, którzy z Eską na koncertach już mieli okazję być. Mam nadzieję, że było fajnie, bo byłem tam z wami. Ale na koncercie to niedawno był zagrany ten kawałek. Ten, który zagram wam teraz ja w radiu. H nagrał Ring My Bell jakiś czas temu, niedawno, no i to stało się wielkim hitem. Zresztą to jest też numer jeden gorącej dwudziestki. Ale potem H wpadł też do Polski, wystąpił z Matą na festiwalu i co? I postanowili nagrać Ring My Bell, ale w polskim remiksie. No to my zagrajmy. Jako, że zrobiliśmy to też jako pierwsi już w nocy z czwartku na piątek, to zróbmy to też teraz. Ring My Bell ze zwrotką Maty.

0: klimatycznie, co? To Oliwka i Poza Tobą Nic, 29 minut przed 22. Ja sprawdzam, co u Was dzisiaj, co robicie właśnie teraz i dostałem głosówkę.
1: No jak to, co można robić po 21? Aha. Jechać do sklepu, bo zamiast zrobić krem do...
0: Do czego?
1: Szybita.
0: Okej.
1: Ubiło mi się masło. Pozdrawiam, Małgorzata.
0: Gosia, czyli u Ciebie dwa w jednym. Masło na jutrzejsze śniadanie już jest, a ciasto będzie do kawy po śniadaniu. No to idealnie. Eskowa koszulka i magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem lecą do Ciebie.
2: Reklama.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
6: Hyundai.
7: I po reklamie.
8: Eska.

To Taylor Swift i Blank Space. Space to po angielsku m.in. kosmos. Ja mam teraz dla was kosmiczną ciekawostkę. Bo wpadłem przed chwilą na tekst w internecie o tym, że Słońce pożarło planetę, która jest 10 razy większa od Ziemi. I wiecie co? Kojarzycie to uczucie, gdy jest się tak mega głodnym przez cały dzień, a potem nagle w końcu można coś zjeść. No to ja mam wtedy podobne możliwości do Słońca. Dr. Dre i Still Dre.

od razu wiadomo, że to imprezka, prawda? 4 minuty do 22 to What If i Neptunyka. Ale, dzisiaj będzie jeszcze wielkie granie Westa, dosłownie, bo zbliża się SK Live Remix, zawsze w piątki i zawsze w nocy, z soboty na niedzielę, najwięksi światowi DJ-e przejmują naszą antenę i dzisiaj to Robin Schulz i Alan Walker. Ten drugi startuje o północy, więc fani klubowych brzmień wiecie co robić, czyli zostać do północy co najmniej, a po 22 wcześniej Dawid Podsiadło i na błysk zagramy. Mati fuczyło, do usłyszenia jutro od 9.

0: Reklama.
1: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
2: I po reklamie.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
4: Hyundai.
0: I po reklamie.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata.
1: Przed wami Alan Walker.